Hey. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

ma, ale pamięta o sąsiedzie, bo dwie dychy oddać ma. Pan monopolowy mówi tak klientele, wszystko wie o naszej dzielnicy. W sklepie ma wino i telewizor, dobrze wie, co tnują politycy. Tuż za rogiem stoją dziewczyny, a każda życie zna. Rudera plomba, chińska knajpa i mówimy pa. Dalej rozciąga się wielkie miasto centralne ITP, Pałac Kultury, kupieckie hale, gdzie życie ciągle wrew.

Polonia cudem ocalały, junior Sawa Bars. Warszawa nęci, kusi wciąga i ciągle bawi nas. Dom chłopa w centrum, telewizja i wszystko wiemy już. Świętokrzyska, krakowskie przedmieście i starówka tuż. Tam turyści.

Gdynie, Stalingrad, Kowentry. Do ciebie się nie umywają, bo stąd jesteśmy my. My warszawiacy ze wsi, zza Boga, ale niektórzy stąd. Kochamy ciebie, naszą stolicę, i to nie jest błąd.

0: Już punktualnie godzina szósta. No i wreszcie mamy piątek. Dojechaliśmy do końca tygodnia. Piątek, 8 dzień maja.
1: Piątek, piąteczek, piątunio. Musi to paść. Tylko no, powiem szczerze, że tak jak ubiegły weekend, po prostu wulkan gorąca. Można powiedzieć.
0: Wulkan gorąca, no, ładne, ładne. No,
1: lato było, prawdziwe lato w majówkę, tak ten weekend do tych idealnych należeć nie będzie, troszeczkę będzie chłodniej, trochę będzie deszczowo, ale my na ten deszcz przecież czekamy.
0: No i pytanie, czy się doczekamy. W centralnej Polsce te warunki pogodowe zmieniają się dość szybko. Sobota, niedziela wcale nie będą takie złe, na szczęście.
1: No dobrze, ale dzisiaj na południu i na wschodzie będzie padać, miejscami nawet będzie lać. W tym momencie najchłodniej w Szczecinie, 3 stopnie Celsjusza, cieplej w Zamościu, 12 kresek powyżej zera.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i dzisiaj możemy spodziewać się zachmurzenia. Dużego, z większymi przejaśnieniami, lokalnymi rozpogodzeniami również. Miejscami także opady deszczu. Na krańcach południowych możliwe również burze, a na wschodzie kraju opady mogą być okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie na około 15 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Ale nie kłamałem, kiedy mówiłem, że troszeczkę chłodniej, bo względem tych dni poprzednich, no to dzisiaj na termometrze też mniejsze wartości, niższe, maksymalnie od 8-12 stopni Celsjusza na północy, 15 kresek powyżej zera będzie na przeważającym obszarze kraju, no do 18-20 stopni na krańcach południowo-wschodnich, wiem, nie ma co narzekać.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby, na północy umiarkowany, a na wybrzeżu okresami także dość silny i porywisty, w czasie burz porywy do 55 km na godzinę.
1: A ciśnienie w górę, teraz 1003, w południe w Warszawie 1005 hektopaskali, potem dalszy wzrost.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wreszcie mamy piątek, czyli mamy weekend, albo można powiedzieć the weekend.
1: No to kto wejdzie w ten klimat piątek, piąteczek, piątunio i powie, jak tam jego dzień? Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam
0: dzień dobry.

0: dobrze, prawda?
1: No, zdecydowanie.
0: Jak słyszę o czymś takim, to już jest super.
2: Ja się czuję wygrany.
0: Dzień bibliotekarza i bibliotek.
1: O, też. To też się czujesz wygrany?
2: O, Maszku.
1: A oddałeś książkę do biblioteki, właśnie, czy kara?
0: No,
2: ale
0: no
2: poczekaj, poczekaj, bo to było na końcu 8 klasy.
0: Dodatkowo jeszcze mamy dzisiaj na przykład imieniny Stanisława.
1: O,
2: o no. Staszku, Staszku, no. Staszku. No.
0: Dwojga imion.
2: Bom, bom, bom.
0: Jakub Stanisław, Stanisław
2: bom, bom.
0: Jakub.
2: Mhm. Bom, bom.
0: Wszystkiego dobrego. Najlepszego.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ale dzisiaj także Michał, Piotr, Wiktor, Ida także, Benedykt, Dionizy, Bonifacy i Amat. Na przykład dzisiaj też ma imieninki.
2: I jest jeszcze bardzo miły, pozytywny akcent w aplikacji.
1: O.
0: A, już myślałem, że mówisz o jakimś swoim święcie.
1: Właśnie.
2: Nie, to jest święto.
0: Mianowicie?
2: Jesteśmy znowu razem!
0: Aha,
2: Maroś cudownie napisał, no w końcu, dzień dobry, panie Patryku, dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
2: Panie Jakubie.
1: Kłaniam się
2: wszystkim
1: oczywiście.
2: Wszystkim państwu przy radioodbiornikach, szerokości i miłego dnia oraz weekendu, Maroś z Warszawy, czyli znowu razem do 10.
0: Bardzo mnie to cieszy. No ale dzisiaj także międzynarodowy, trudne słowo.
1: Jaki?
0: Międzynarodowy.
2: To powiedz international.
0: O, dziękuję bardzo. Dzień kierowcy zawodowego.
2: I wam się należą szczególne życzenia.
0: No to myślę, że o kierowcach zawodowych dzisiaj będzie bardzo, bardzo dużo. 12 już minut po godzinie 6. Lecimy z wiadomościami drogowymi. Pan gotowy?
1: Gotowy.
0: Mogę?
1: Gotowy. Bardzo proszę.
0: To, uwaga,
1: gotowy.
0: 3, 2, 1, poszedł!
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jakoś dzisiaj te poranne godziny szczytu powolutku się rozkręcają. Może to znak, że dzisiaj tych korków i spowolnień będzie nieco mniej niż zwykle, ale już teraz oczywiście obserwujemy w wielu miejscach spowolnienia, takie poranne spowolnienia, wręcz już niewielkie korki, chociażby tak jest w centrum naszego kraju, w województwie mazowieckim. Droga krajowa numer 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem jest oczywiście zatłoczona jak zwykle w kierunku Warszawy. Podobnie krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz droga krajowa numer 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą. W samej Warszawie na ekspresowej 8 już także przybywa samochodów, zwłaszcza na jezdni w kierunku zachodnim pomiędzy węzłami Łabiszyńska, Marymącka a Powązkowska. Wolniej jedzie się także na południu naszego kraju w województwach małopolskim i śląskim, chociażby przed Krakowem od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, także Sandomierza, Proszowic i Miechowa. Podobnie na krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz na autostradzie A4 niedaleko Katowic i Mysłowic. Z autostrady A4 mam także dobrą informację. Nie obserwujemy na razie korków na fragmencie przygranicznym w województwie dolnośląskim, a tutaj A4 lubi się korkować na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna. W tej chwili ruch właśnie i w kierunku Drezna, ale także w kierunku Wrocławia odbywa się w sposób płynny. I jeszcze województwo pomorskie, droga krajowa numer 91. Tutaj już niestety obserwujemy spory, nawet poranny korek w pobliżu Pruszcza Gdańskiego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a w związku z tym, że pan Kuba, raczej pan Stanisław ma dzisiaj imieniny, to ja dzisiaj dzień zacząłem od... To była napoleonka, czy...
1: Właśnie, no nie wiem, co zjadłeś.
0: Czy kremówka? Czym się różni?
2: Staszek przyniósł i kremówki, i napoleonki, żeby
1: a
2: się...
1: A Kuba nie wie, co zjadł.
0: Nie wiem, no ale było pyszne.
2: Ale żeby się przekonać, co to było, trzeba zjeść to i to.
1: Dzwaniacze.
2: Idę.
0: Dobrze.
1: Ty książkę oddaj najpierw do biblioteki.
0: A co tam u was dzisiaj o poranku? Czekamy w aplikacji. Można pisać, można także nagrywać wiadomości głosowe. Pamiętajcie jeszcze o naszym numerze telefonu.
2: 22 513 11 11. Dajcie znać, co tam u was. Przybijcie z nami piątkę z samego rana.

0: No już. Najlepiej to po prostu zbadać. Jeśli człowiek ma jakieś pytania, zastanawia się nad czymś, to trzeba to po prostu sprawdzić organoleptycznie. Inaczej to się nie da. Czym się różni kremówka od Napoleonki? Ja już wiem. Nie wiem jak wy, ale ja już mam
1: Kuba
0: tę świadomość.
1: Kuba próbował i jednej, i drugiej. No ja wiem jedno. Napoleonka jest pyszna.
0: Mhm, ale...
1: Zobaczymy jak kremówka.
0: Ale kremówka jeszcze lepsza. Krzysztof z Bydgoszczy też włączył się w tę dyskusję o poranku. Słodką do granic możliwości. Witam redakcję. Różnica w ciastach jest taka, że blaty ciasta na napoleonkę są na margarynie, a na kremówkę na

0: Aśle, pozdrawia serdecznie Krzysztof z Bydgoszczy. Nie wiem, czy to jest żart.
1: Nie wiedziałem o tym.
0: Czy to jest poważnie, bo ja, szczerze mówiąc, nie, moje wytrawne podniebienie nie poczuło różnicy.
1: Jakie podniebienie?

0: Nie, ja jadłem, nie patrzyłem.
1: Nie, nie, widać, że biały jest na górze, żółty jest na dole, dlatego ten spód, owszem, to ja chyba wolę kremówkę, bo jednak na maśle.
2: Okej. Okay.
1: Ale co do nadzienia, to też czuję pewną różnicę.
0: Przecież jakby nam słuchacz nie napisał tego, to
2: w życiu
0: nawet
2: byś tego nie
0: wiedział.
2: Co to opowiadasz za głupoty?
0: Właśnie, no. Patryk.
2: W życiu.
1: Ja się przynajmniej delektowałem, a nie połknąłem.
2: Słuchajcie, tak a propos, bo jeszcze zapomniałem o jednym bardzo ważnym święcie dzisiaj, skoro każdy z nas szuka okazji.
1: Tylko pamiętaj, International.
2: Nie, to znaczy tak, no w sumie tak, tak, International. Dzień osła dzisiaj jest.
0: O! No więc... No. I co? Tylko komu życzenia złożyć?
2: Nie, powiem wam szczerze, że mnie to już jest obojętne. Jakbym jeszcze jedno dostał, to mogę być dzisiaj naprawdę osłem, mogę świętować. No więc jakby coś, to nie ma problemu. Ale co, za kremóweczkę, no.
1: Osły jedzą napalonki, kremówki?
2: Tak, na pewno. Na 100%. No to spróbuj
1: jak
2: dać.
1: Jak ty tak myślisz, to ty naprawdę osłem jesteś.
2: A co u was dzisiaj o poranku? Jak wam zaczyna się dzisiaj ten dzień? Może coś świętujecie, a może zaczęliście właśnie dzień również tak jak my na słodko? Kawa jest? No to pięknie. W takim razie można się ruszyć, wsiąść do samochodu i ruszyć w drogę. Chętnie służymy pomocą i dobrą radą. Panowie coś jeszcze dodadzą?
1: Smacznego.
2: O. Pięknie. Pan?
0: I dobrą radą. Jeszcze bym to podkreślił.
2: No i pięknie.
0: Od nas za darmo.

0: No to na zegarze mamy punktualnie godzinę 6:30.
1: Prowadzimy was do celu i sprawdzamy, jak tam w piątek o poranku wygląda sytuacja na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na drodze krajowej nr 91 w województwie pomorskim w pobliżu Pruszcza Gdańskiego auto osobowe wypadło z jezdni na kilometrze 17. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na miejscu ruch jest możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmianę i obserwujemy tam właściwie spore korki i to zarówno w kierunku Tczewa, jak i w stronę

0: Trójmiasta. Na ekspresowej jedynce w województwie śląskim doszło do awarii samochodu ciężarowego niedaleko węzła i miejscowości Podwarpie. Na kilometrze 12 zablokowany jest jeden pas w kierunku Dąbrowy Górniczej. Coraz więcej spowolnień i coraz więcej korków w województwie mazowieckim, zwłaszcza w Warszawie na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Łabiszyńska, Marymącka a Powązkowska, ale także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. I jeszcze województwo dolnośląskie, tutaj także już obserwujemy sporo porannych spowolnień, zwłaszcza przed Wrocławiem, od strony Środy Śląskiej, Oławy, a także Bielan Wrocławskich, ale także już coraz więcej samochodów obserwujemy i na A4 i na ekspresowej 8 niedaleko węzła Wrocław Południe oraz na drodze krajowej nr 35 pomiędzy Gniechowicami a Małuszowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień dobry, ekipa. Ja świętuję ponownie długi weekend. Tym razem lecimy do Karpacza, w góry. Na Polonka mówicie, tak, i nawet się nie podzielicie, łobuzy. No, jakby tutaj logistyka trudna, skomplikowana wchodzi w grę, więc no, nie wiem, jak to przetransportować.
3: Do Karpacza szczególnie.
2: No właśnie. Co do osła, pozdrawiam wszystkich na drodze, których spotykam na co dzień, a wszystkim nie osłom życzę miłego dnia bez osłów. Ekipa, smacznego do porannej kawusi, Bartłomiej. Pozdrawiam.
4: Co do tego dzielenia się, ile zjadłeś?
2: Ale ile? Ciągasz takie brudy
3: obrazy? O właśnie.
2: No co, no żeby sprawdzić, ja żeby wyrobić sobie opinię, to Napoleonkę i tę kremówkę. No.
4: Więc ja mam się
3: żadne brudy, czyściuteńka kremóweczka, czyściuteńka Napoleonka.
4: A przy okazji Bartłomieju z Kalisza, ja proponowałbym S11 na 25 do S8 w Oleśnicy, mimo że mapa pokazuje roboty drogowe, tam nic się nie dzieje, a potem czyściutku na trasie szerokości. Ask yourself.

0: 20 minut jeszcze. Do godziny 7 PRK Polskie Radio Kierowców. Przypominamy 8 dzień maja. No i wreszcie mamy piątek. Mamy także Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców zawodowych. Cudownie, że pracujecie, cudownie, że jesteście, bo dzięki wam, no wszystko to w hula funkcjonuje, jest w sklepach, no kawał dobrej roboty.
1: Dzięki wam też mamy paliwo.
0: Też, zdecydowanie.
1: Na stacjach i no. Można zatankować. Chcecie wiedzieć, po ile dzisiaj?
0: Tak.
1: No to ja już wam mówię. W piątek litr benzyny, tak ustalił to w obwieszczeniu minister energii, benzyny 95, czyli E10, ma kosztować nie więcej niż 6,41 za litr. Benzyny 98, 6,90. To jest dobra. Delikatna zniżka względem tego, co było wczoraj.
0: A napędowy?
1: 7,17. Też taniej niż było wczoraj. Nowe ceny zostały wskazane właśnie w rozporządzeniu ministra energii. No tylko pamiętajmy, że my czekamy, co dalej, bo ten pakiet ceny paliw niżej, w skrócie CPN, obowiązuje, jak dobrze pamiętam, do 15 maja.
0: Mm-hmm.
1: Co będzie później.
0: A potem zaczną się problemy, myślisz?
1: Nie, to... potem znowu może być ta rynkowa rywalizacja. Tu 6,15, tam 7,20.
0: Ach, proszę pana. No, pogadajmy o czymś przyjemniejszym, co?
1: Gaz LPG, 3,72 średnia z 16 województw.
0: Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego.

0: Tak się zastanawiamy dzisiaj z Patrykiem, że chętnie byśmy was podpytali. Jestem kierowcą zawodowym, bo... No i tutaj zostawiamy wam pole do popisu i wolne miejsce. Więc można napisać. Jestem kierowcą zawodowym, bo... Ciekawy jestem, co napiszą nasi słuchacze.
1: My dołączamy do tego oczywiście garść pozdrowień i najlepsze życzenia dla was, bo bardzo, bardzo cenimy waszą robotę. Ale właśnie, czy to jest fajna profesja? Warto? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: Jestem kierowcą zawodowym, bo...

0: Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego i jestem kierowcą zawodowym, bo można dokończyć to zdanie, ciekawi jesteśmy. I jakie argumenty, co pojawi się po tym bo?
1: Mnie przychodzi jedno do głowy.
0: Mianowicie?
1: Zawsze chciałem mieć kategorię C, żeby...
2: Żeby co właśnie?
1: Wyżej siedzieć i więcej widzieć. Słuchajcie, to jest frajda, naprawdę. Jak tu, gdzie masz stopy, tak naprawdę kończą się dachy osobówek.
2: No tak.
0: No.
1: I to by mnie przekonało, żeby usiąść w zestawie 40-tonowym,
2: tak
1: jechać przez Europę.
2: Patryk, jak tak siedzisz?
3: Pani władca.
0: Król. Nie,
1: więcej widać po prostu. Więcej widać, jest bezpieczniej, w kabinie więcej miejsca. W ogóle frajda jest jeździć takim ciągnikiem siodłowym.
2: Patryk pierwszy.
0: Jestem kierowcą zawodowym, bo można dokończyć zdanie w aplikacji w wersji tekstowej albo w wersji głosowej. A my już teraz mamy dla was najświeższe informacje drogowe.
1: Niestety zaczęło się. Gra Torbeckiego od Annopol stoi.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: No i rzeczywiście, zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta, ale to nie tylko oczywiście ekspresowa ósemka jest zakorkowana na Mazowszu, bowiem coraz więcej korków, coraz więcej spowolnień i na Krajowej Siódemce pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, a także na remontowanym fragmencie Krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a

0: legionowe. Na drodze krajowej nr 91 w pobliżu Pruszcza Gdańskiego obowiązuje ruch naprzemienny na kilometrze 17. Tutaj auto osobowe wypadło z trasy i w tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. I także tam właściwie korki w obu kierunkach się utrzymują. A teraz wieści od państwa, słuchamy.
1: Chciałem ostrzec innych użytkowników drogi autostrady A4 od Wrocławia w kierunku Opola, że na 193 km i trzeci słupek na prawym pasie autostrady i na poboczu leżą duże kawałki zniszczonej opony ciężarowej.
0: A na ekspresowej jedynce w województwie śląskim, niedaleko węzła i miejscowości Podwarpiem, doszło do awarii samochodu ciężarowego. I tutaj na 11-12 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Dąbrowy Górniczej. Dużo wolniej jedzie się na A4 w województwie małopolskim, pomiędzy węzłami Niepołomice a Kraków-Bieżanów oraz nieco dalej na odcinku Kraków-Skawina-Kraków-Bielany. A podobnie jest na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie oraz na drodze krajowej nr 28, chociażby w okolicy Wadowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No to mamy jeszcze 7 minut do godziny 7.
4: A już za chwilę prognoza pogody.
3: I a później po 7? No weź powiedz.
4: Do tablicy was zaprosimy.
3: Właśnie.

0: chłodniej dzisiaj zdecydowanie o poranku, 12 stopni. Przemyśl to jest najcieplejsze miejsce w naszym kraju, a z kolei najchłodniejszym jest Resko. Tutaj zaledwie 4 stopnie.
1: A sprawdzałeś, jaka jest odczuwalna?
0: No wolałem nie.
1: Ciut niższa od tej, którą mamy na termometrze.
0: No faktycznie, czyli tam gdzie 4 to 2, tam gdzie 12 to też 12.
1: Trzeba sobie tam ciutkę odjąć. No i niestety, no ciut chłodniej się też zrobiło i będzie w weekend też ciut chłodniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj zachmurzenie duże, ale na szczęście możliwe większe przejaśnienia i lokalnie rozpogodzenia. Miejscami także będą pojawiały się opady deszczu. Na krańcach południowych możliwe również burze. Na wschodzie kraju opady mogą być okresami o natężeniu umiarkowanym. No i prognozowana wysokość opadów na wschodzie właśnie oraz w czasie burz to 15 litrów wody na metr kwadratowy.
1: A maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach. No na północy od wielu dni jest najchłodniej. Dzisiaj też od 8 do 12 kresek powyżej zera. Za to na przeważającym obszarze kraju w piątek tak około 15 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich od 18 do 20 nawet.
0: A dzisiaj wiatr słaby, na północy umiarkowany, na wybrzeżu okresami także dość silny i porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 55 km na godzinę.
1: A ciśnienie w górę. Teraz 1003. W Warszawie w południe barometry pokażą 1005 hektopaskali. W drugiej połowie dnia dalszy wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to na zegarze mamy już minutę po godzinie 7. PRK, Polskie Radio Kierowców, towarzyszymy wam w trasie, pytając oczywiście, co u was słychać dzisiaj o poranku.
1: No i życząc miłego dnia w ten piątek przed weekendem. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: To do życzeń dołączamy jeszcze
0: dzień dobry.

0: mamy już 9 minut po godzinie 7. A propos kierowców zawodowych, bo to oni dzisiaj mają swoje święto. Jestem kierowcą zawodowym, bo trzeba dokończyć to zdanie. No i Gosia postanowiła napisać: miałam dość pracy w biurze.
1: Zawsze chciałam jeździć na tirach. I to pisze Gosia, czyli pewnym zestawem, bo kiedyś ten zawód to był prestiż.
0: Lepiej mi się pracuje z kolegami niż z koleżankami.
1: No i zobaczcie, Gosia wszystkim kierowcom zawodowym życzy tyle samo powrotów, co wyjazdów. Pozdrawia bardzo gorąco. A ja tak się zastanawiam, czy to nie właśnie z Gosią mieliśmy gdzieś tam się na S5 spotkać.
0: A informowała chyba.
1: Szukaliśmy tej niebieskiej tak kabiny na tego, ale coś tamten tego się nie udało.
0: Dobrze.
1: Najlepszego, Gosiu.
0: Jestem kierowcą zawodowym, bo można dokończyć to zdanie w wersji tekstowej albo w wersji głosowej w naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
1: Bo jak masz prawo jazdy kategorii C, jesteś kierowcą zawodowym, to masz tę moc.
0: I na pewno przydadzą ci się informacje drogowe Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Poranne godziny szczytu już właściwie rozkręcają się w województwie mazowieckim. Zakorkowana i to dosyć poważnie jest ekspresowa ósemka w Warszawie. Jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Łabiszyńska, Marymąska, a Powązkowska w kierunku zachodnim, ale także coraz więcej samochodów obserwujemy i na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska i na drodze Krajowej 79 przed Warszawą od strony Góry Kalwarii i Piaseczna. Poranne spowolnienie i to nawet sporo tych spowolnień w województwach małopolskim i śląskim, chociażby na A4 na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Balice, podobnie na Krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Przybywa samochodów także na Pomorzu, chociażby na ekspresowej

0: siódemce na obwodnicy Gdańska, niedaleko węzła Gdańsk-Lipce, a droga krajowa nr 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem jest wręcz zakorkowana. Tutaj doszło do wypadku samochodu osobowego w rejonie 17 kilometra. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i na miejscu. Ruch jest możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmianę. Problemy obserwujemy także na Pomorzu na drodze krajowej nr 22 na obwodnicy Starogardu Gdańskiego, a także niedaleko Malborka oraz na drodze krajowej nr 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to mamy już 12 minut po godzinie 7, a za chwilę mamy tablice rejestracyjne. Hip, hip, hurra!
3: I ogłosimy, jakie to dzisiaj nagrody i jakie to warunki uczestnictwa w naszej zabawie.
2: Prosto, łatwo i przyjemnie. Trzy nagrody do zdobycia, trzy tablice do odgadnięcia. Już za moment
3: hip,
2: szczegóły.
3: Hip, hurra!
4: Swoje masz, ja swoje mam, małe, duże problemy. Problemy. Moja mama mówi, weź już synku, za dużo nie myśl. Nie myśl, przecież oboje rozmawiać ze sobą jakoś umiemy. Umiemy, nie mamy tabu, kochamy na zabój, po prostu wiemy.

0: I zazwyczaj jest tak, i tak też będzie tym razem, że mamy trzy tablice rejestracyjne. Zestaw łatwiejszych tablic, czyli wyposażony w dwie litery na początku, i zestaw tych tablic trudniejszych, czyli ten z trzema literami. Wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, żeby podać nam miejsce, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd.
1: No i widzę, że to już nasi najmłodsi słuchacze szaleją. Dominik z Krakowa, jego brat Szymon też pozdrawia, oni w drodze do przedszkola i dzisiaj, no, proponują tablice specjalne. Na razie więcej nie zdradzę, bo o co w tym wszystkim chodzi? My dajemy dwie litery albo trzy, wy odgadujecie miasto albo powiat. Dobra zabawa przy tym murowana. Nagrody też są?
0: Tak, zdecydowanie. Są trzy nagrody. Jedna nagroda to owacja na stojąco. Później dostajecie od nas talon na pozdrowienia, czyli kawałek anteny PRK Polskiego Radia Kierowców, ale dorzucamy do tego wszystkiego jeszcze nagrody rzeczowe, czyli gadżety PRK.
1: A teraz uwaga, uwaga, przygotujcie swoje smartfony. Żadnych kartek, żadnych notatek nie trzeba będzie robić. Po prostu wstukujemy 2, 2, 139, 29, 29, bo trzeba do nas zadzwonić, kto pierwszy, ten lepszy. 22, 139, 29, 29. Dopłata jak za połączenie na telefon stacjonarny.
0: To okej, wstukujecie, ale jeszcze jest jeden bardzo ważny element. Trzeba kliknąć zieloną słuchawkę i proszę.
1: Halo, halo, halo!
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: A dzień dobry.
1: Kogo witam, kogo goszczę?
2: Maciej.
0: Maciej. Cześć, Maćku.
1: Super, że jesteś z nami. Maciek, nie rozłączaj się, zaraz do ciebie wracam.
0: No to my już wiemy, że dzisiaj usłyszymy się z Maciejem. Dobrze.

0: 7.30 na zegarze już. PRK Polskie Radio Kierowców. Jak tam droga do waszej roboty dzisiaj?
1: Gdybyście potrzebowali sprawdzenia, dajcie znać skąd dokąd jedziecie, a my chętnie się tym zajmiemy.
0: No już teraz komplet informacji drogowych.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Poranne godziny szczytu oczywiście rozkręcają się w województwach śląskim i małopolskim, chociażby tam. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się już na A4, na obwodnicy Krakowa, także w pobliżu Katowic czy Rudy Śląskiej. Podobnie jest na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Dużo wolniej jedzie się także na drodze krajowej numer 52 pomiędzy Kalwarią Zebrzydowską a Wadowicami oraz na krajowej 87 pomiędzy Starym a Nowym Sączem. W województwie mazowieckim zakorkowana jest oczywiście ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, zwłaszcza pomiędzy węzłami Łabiszyńska, Marymącka a Powązkowska w stronę zachodniej, ale także przybywa samochodów w drugą stronę, czyli pomiędzy Bemowem a Mostem Grotoroweckiego, powiedzmy w kierunku Białegostoku. Cały czas utrudnienia utrzymują się na Pomorzu, na krajowej 91 w pobliżu Pruszcza Gdańskiego, gdzie na kilometrze 17 auto osobowe wypadło z trasy. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Na kilometrze 17 obowiązuje ruch naprzemienny. Jeżeli chodzi o inne trasy pomorskie, to może nie zakorkowana, ale na pewno zatłoczona już się robi obwodnica Gdańska, ekspresowa 7.

0: między węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, a także przybywa samochodów na ekspresowej szóstce w pobliżu węzła Rusocin.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To już za chwilę gramy w tablice rejestracyjne. Dzisiaj posiłkujemy się oczywiście informacjami od was i waszymi propozycjami do tej zabawy, ale może jakiś miks? No zobaczymy, co wybierze nasz słuchacz.
3: Dajcie znać jakieś trudne propozycje od was. Mile widziane w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. 2 albo 3 litery. W końcu.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję

0: 21 minut jeszcze. Do godziny 8, no to gramy. Tablice rejestracyjne przygotowane. 3, no dzisiaj tak na dobrą sprawę wszystkie od was chyba. Tak mi się wydaje, prawda? No, bo dużo tego jest.
1: Sporo i tak naprawdę jest w czym wybierać. Maćku, dzień dobry.
2: Halo Maćku.
1: Zaraz Maćka będziemy mieli, przed nim dzisiaj trudne zadanie, a ja już wam mówię dlaczego.
0: Jest Maciek, dzień dobry.
1: Jesteś Maciek?
3: Jestem. Cześć chłopaki, jestem.
1: Fantastycznie. Trudne zadanie przed tobą, bo sporo tych tablic rejestracyjnych, ale zanim o interesach, najpierw o przyjemnościach, co tam u ciebie w piątek?
3: W pracy, cały weekend będę w pracy, bo jadę akurat na targi do Łodzi, także niestety...
0: Cóż ciekawego się dzieje w Łodzi, opowiadaj.
3: A jeszcze nie dojechałem, panowie,
0: Ale co to za targi?
1: Już coś wiesz na pewno, jakie to targi.
3: No, targi budownictwa drewnianego, także trochę.
0: O, jak fajnie! Czy to będą też takie małe, kompaktowe domy bez jakichś tam formalności, tylko stawiasz i masz?
3: Też, dokładnie.
0: Fajnie.
3: Będzie i taki, to dla każdego coś miłego.
1: Ale super. To chcesz mi powiedzieć, że cały czas obowiązuje to prawo, że tam do 70 metrów kwadratowych powierzchni domu to nie trzeba mieć pozwolenia?
3: Tak, dokładnie.
1: Z bala?
3: Na razie na dzień dzisiejszy.
0: Nie, tak, tam z bala, prefabrykowane.
1: Cicho,
0: z bala.
1: Cicho.
3: A, bala może być prefabrykowany, może być nawet murowany.
1: A co jest cieplejsze? Z bala czy prefabrykowany?
3: A kwestia jest tego, jak technologicznie to rozwiniecie, panowie, ale to jest bardzo, bardzo ciężko określić, bo ale... to jest wiele jest wytycznych.
1: A dasz jakąś zniżkę?
3: Ja nie produkuję, ja tylko dostarczam materiały do budowy.
1: To na materiały dasz jakąś
0: zniżkę? Na materiały chociaż.
3: Dla was jak
1: najbardziej. Słuchaj, my po prostu korzystamy z każdej okazji. Nigdy nie wiesz, kiedy się to może przydać.
0: Chyba ty.
1: A za to dzisiaj masz moją życzliwość po swojej stronie.
0: Maciek, 3 tablice rejestracyjne przed tobą. Szczerze mówiąc, to chyba zestaw trudniejszy, tak mi się wydaje. Czy to jest satysfakcjonujące, czy trochę kręcisz nosem?
3: Dawaj, chłopaki. Debiut jest. Więc
0: dobrze, czyli jedziemy na grubo. Bardzo mnie to cieszy. Kto zaczyna? Pan,
1: no
0: proszę,
1: ja już mam.
0: Przejdę.
1: Od Dominika z Krakowa, który razem z bratem Szymonem napisał, że kiedyś spotkali na trasie wojskową...
0: No już żeś zepsuł. No.
1: Wojskową ciężarówkę. I tam była tablica UC.
0: Dobra,
1: co
0: daj następny.
1: Za tablica?
3: Jest dobry.
1: Albo się rozpędziłem, wiesz?
0: Dobry jest.
1: To teraz ty może.
0: Ja tak mam na co dzień, wiesz? No naprawdę. Dobrze, to w takim razie ja jadę dalej. Od Mańka propozycja. Moja propozycja tablicy to NPI. NPI.
3: NPI.
0: N.
3: Wydaje mi się, że to jest... N.
0: Jak Natalia.
3: To na pewno jest warmińsko-mazurskie. Pisz? Nie, pisz. To jest tam gdzieś, tam te rejony?
0: No tak jest. Jak czasami na przykład mocno hamujesz, to z kół słychać?
3: Piski.
0: Tak jest! Powiat Piski.
1: Ale to wiesz co?
0: Dobrze.
1: Jedni wolą gwiazdę z przodu, inni...

0: inni wolą takie żeberka i auta z Bawarii, to ja mam właśnie rejestrację z tym związaną. To jest propozycja od naszego gości, od naszej słuchaczki, która proponuje ci BWM, Barbara Wiesław Marta.
1: To na pewno
0: no, wysoko, ale... wysoko. Wysoko na Mazowszu.
1: Mazowszu. Kurczę, panowie.
0: Wysoko, no. Wysoko mazowieckie.
1: A, wysoko, wysokie mazowieckie.
0: Tak jest, chociaż to jest województwo podlaskie, bo literka bez
2: przodu. Bo to jest zmyła taka. A ja. Specjalnie tak zrobili. Dobrze, to w takim razie trzecia, ostatnia tablica na dzisiaj. I ta tablica jest od gości również CRY, czyli cry.
0: To z angielskiego płakać.
1: Tak.
2: Jaki piękny cry.
1: I to będzie powiat Rycki, to nie Rycki.
2: Nie, Rypi.
1: Rypiński.
0: Tak jest! Dla ciebie brawo! Maćku, zgarniasz komplet. Słuchaj, owacje poszły, teraz pozdrawiasz kogo tylko chcesz, przejmujesz antenę.
1: No to oczywiście chciałbym pozdrowić moją kochaną żonę, która na pewno mnie teraz słucha, bo dostała informację. No i moje dwie cudowne córki, wszystkich was, chłopaków prowadzących i też dziewczyny. No i całą tutaj ekipę, która będzie się tutaj wystawiała ze mną na targach w Łodzi i wszystkich kierowców, szczególnie tych dzisiaj zawodowych.
2: Dobrej zabawy wam życzymy, fantastycznych targów, tam nie szalejcie za bardzo.
0: Czekaj. Ale tak ze 20%, nie? Na te materiały.
1: A, dzięki.
2: Kropla drąży skałę, tak mawiają. No coś w tym jednak jest. Maćku, wszystkiego dobrego, dobrego dnia, dobrej, spokojnej podróży i fajnie, że z nami jesteś.
0: No i oczywiście wyślemy ci jeszcze od nas gadżety PRK.
1: Dzięki bardzo, chłopaki. Do usłyszenia. Bawcie się dobrze też.
0: Dzięki, pozdro.

0: Przypominamy, że dzisiaj bardzo ważne święto, czyli Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Kierowcom zawodowym wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego, fantastycznych tras, no i także, tak skromnie powiem, że fantastycznego towarzystwa.
1: Zdecydowanie. My się zawsze chętnie do was dosiadamy. Wśród tych świąt jest wiele, wiele innych. Dzisiaj też Dzień Staszka.
2: Stachu.
3: Najlepszego.
2: International, wykuba tak powiedział.
0: No i ja się bardzo cieszę, Dzień Osła też dzisiaj to.
2: A,
0: warto.
2: I świętujesz.
1: Wszyscy mogą świętować. Każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Hurra! Tak jest.
1: Co 20 minut najświeższe informacje drogowe w PRK Polskim Radiu Kierowców. 7:50 na zegarze, więc jedziemy.
0: Ale szybko to powiedziałeś.
1: Jak?
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Poranne godziny szczytu w województwach małopolskim i śląskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 i na obwodnicy Krakowa pomiędzy Skawiną a Balicami i na wysokości Katowic. Podobnie jest na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami oraz na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na Mazowszu. Tutaj też poranne godziny szczytu komunikacyjnego w pełni, bo zakorkowana jest i to dosyć poważnie ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, ale także przybywa samochodów na razie powoli, ale to tylko na razie na południowej obwodnicy, a zatem na ekspresowej 2 w pobliżu węzłów Warszawa Lotnisko czy Warszawa Puławska. Na drodze krajowej numer 79 obserwujemy spory korek pomiędzy Piasecznem a Warszawą, a na krajowej 7 jak zwykle o tej porze zakorkowany jest fragment przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek. Na Pomorzu utrudnienia na drodze krajowej 91 niedaleko Pruszcza Gdańskiego, gdzie na kilometrze 17 auto osobowe uderzyło w bariery, wypadło z trasy. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na miejscu, a zatem na 17 kilometrze, ruch jest możliwy tylko jednym pasem na zmianę. I dosyć spore korki, czyli zarówno w kierunku Trójmiasta, jak i w stronę Tczewa, tam utrzymują się. I jeszcze ekspresowa 7, obwodnica Gdańska. Tutaj spory ruch, może niewielkie korki, ale spory ruch na pewno. W pobliżu węzłów Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Port.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To już po godzinie 8:00 więcej o kierowcach zawodowych w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
2: No i też informacje drogowe od was, mile widziane. Ktoś coś?
1: No to proszę bardzo, można w aplikacji, można tekstowo, można głosowo, można też pod numerem telefonu.
2: 22 513 11 11.
1: Dawno nie słyszałem tego numeru.

0: Nie?
1: No i dzień wyjca dzisiaj, nawet nie wiedziałem. Wszystkiego najlepszego wszystkim wyjcom.
2: Bardzo dziękuję. 12 stopni mamy teraz w Tarnowie. To jest najcieplejsze miejsce w naszym kraju, a Resko najchłodniejsze 5 stopni na plusie.
1: Ja tylko dodam, żebyście tak nie bardzo wierzyli w to, co pokazuje termometr, bo odczuwalna jest ciut niższa niż te wartości, które właśnie na termometrze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to mamy piątek i dzisiaj też mamy zachmurzenie duże, ale na szczęście możliwe większe przejaśnienia, lokalnie także rozpogodzenia. Miejscami będą pojawiały się opady deszczu, na krańcach południowych możliwe również burze, natomiast na wschodzie kraju opady mogą być okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość tych opadów, zwłaszcza na wschodzie kraju, ale także i w czasie burz, 15 litrów na metr kwadratowy.
1: Jutro od 15 do 19 stopni Celsjusza, jak będzie dzisiaj? No temperatura maksymalna od 8 do 12 kresek powyżej zera na północy. Takie 15 stopni Celsjusza będzie na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej dzisiaj na krańcach południowo-wschodnich, tam 18, lokalnie nawet 20 stopni.
2: Wiatr dzisiaj słaby, na północy umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, w czasie burz porywy wiatru do 55 km na godzinę.
1: A ciśnienie w górę, teraz 1003, w południe 1005 hektopaskali, potem dalszy wzrost.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze raz wszystkiego dobrego wszystkim kierowcom zawodowym. To wy dzisiaj macie swoje święto.
1: Pytanie, jak, ile godzin najwięcej spędziliście w podróży, w trasie? Patryk Kuniszewicz,
2: Kuba Marcinowicz.
1: Pytamy i mówimy
2: dzień dobry.

0: a tobie co?
1: Nie ma fal.
2: No dzień osła jest. No to...
1: Uderz w stół,
3: chłopak świętuje.
1: Uderz w stół, a nożyce się odezwą.
0: No dokładnie.
1: Nie spodziewałem się tego po tobie, Staszku.
2: Ale zaraz, no ja tylko taki informacyjny.
1: Dziękuję bardzo. Panu już podziękowaliśmy. Co tam u was dobrego? Mamy dzień zawodowego kierowcy, a niektórzy po raz
0: international.
1: Pierwszy... International, bo to międzynarodowy. A niektórzy pierwszy raz w trasie.
4: Witam serdecznie, z tej strony Arek. Właśnie ruszam w swoją pierwszą trasę solówką. Trzymajcie za mnie kciuki.
1: No jasne, że tak.
0: Mocno trzymamy.
1: Oj, to dzisiaj, no. Przy okazji takiego pięknego dnia, no to Arku, wszystkiego dobrego i oczywiście szerokości przyczepności, a przy okazji poprowadzimy cię bezpiecznie do celu. Kuba Domoracki.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie mamy jeszcze dokładnych informacji o zdarzeniu na A4 w województwie śląskim, ale piszą państwo w aplikacji naszej o wypadku i bardzo poważnych utrudnieniach właśnie w stronę Wrocławia, w województwie śląskim pomiędzy Katowicami a Gliwicami, mniej więcej w pobliżu 324 kilometra. I rzeczywiście już obserwujemy tam po pierwsze korek, to dosyć spory, ponad 2-kilometrowy, i ten fragment ewentualnie można by omijać drogową trasą średnicową i wtedy na wysokości Katowic, dokładnie w pobliżu węzła, czy tam na węźle Murckowska powiedzmy, zjechać na Katowice i na drogową trasę średnicową i wtedy kierować się właśnie na Chorzów, na Zabrze, na Gliwice i dalej na A4 można wjechać na wysokości Gliwic. Jedna osoba została ranna w wypadku samochodu osobowego na Pomorzu pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, niedaleko kilometra 17. Tutaj osobówka wypadła z jezdni i nadal trasa jest częściowo zablokowana, obowiązuje tam ruch naprzemienny i nadal obowiązuje też tam, to znaczy obowiązuje nadal, obserwujemy tam spore korki i to i w kierunku Gdańska i w kierunku Tczewa. I poranne godziny szczytu oczywiście w województwie mazowieckim rozkręciły się już nam na dobre. Zakorkowana jest S8 w Warszawie, no ale to od wczesnych godzin porannych, ale także coraz więcej samochodów obserwujemy na drodze krajowej 92 pomiędzy Sochaczewem a Ożarowem Mazowieckim oraz na drodze krajowej numer 50 pomiędzy Górą Kalwarią a Kołbielą.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Wszystkiego dobrego, jestem kierowcą zawodowym, bo... No ale także pytamy was dzisiaj, ile czasu najwięcej spędziliście w ciężarówce, w samochodzie, będąc kierowcami zawodowymi?
1: Pauzy uwzględniamy, a więc w godzinach czy w dniach to liczycie?

0: To mamy już 18 minut po godzinie 8. Polskie Radio Kierowców towarzyszy wam w trasie, w drodze, na przykład do pracy.
1: W drodze. To jest właśnie słowo klucz, bo za chwilę do tej drogi będziemy nawiązywać, ale na razie informacje drogowe od was. Na przykład od Piotra mamy informacje za czwórki, 324 km w stronę Wrocławia. Tutaj mamy dwa wypadki i wszystko stoi. No więc Piotr wszystkich ostrzega.
0: No bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie. A wracając do kierowców zawodowych, to pytamy was, nie tylko kierowców zawodowych, ale w ogóle kierowców, ile najwięcej godzin spędziliście w trasie? 19 godzin, trasa Opole-Zadar, Rafał Sorrento pisze. 19 godzin.
2: Wow.
0: No to jest dużo.
2: Sorrento, czyli osobówką.
1: No można. Myślę sobie, że mój rekord to jest gdzieś w granicach 16 godzin. Tak, zrobiłem wtedy 1345 kilometrów, jak dobrze pamiętam, z Warszawy do Brukseli, no, do Gent tak naprawdę, przez Antwerpię.
0: No to ja się za bardzo chyba nie będę wychylał, bo u mnie około 10-11 godzin do Hanoweru.
1: Okej, ale to wiesz, tak, jazda, 15 minut odpoczynek,
0: tak, znowu
1: 200-300 kilometrów i znowu krótka pauza i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj dzień kierowcy zawodowego, pewnie wy macie dużo większe rekordy. Pamiętajcie, pauza też się wlicza, bo jak siedzieliście w tej kabinie, to nawet po 4 godzinach te 45 minut, moim zdaniem, do czasu podróży się włącza, wlicza. I teraz pytanie, jak długo byliście w takiej trasie? Godziny czy dni? Jak to u was wyszło? Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: Można oczywiście napisać wiadomość tekstową, to jest ta biała koperta w naszej aplikacji, natomiast można także nagrać wiadomość głosową na nie. Oczywiście także czekamy. To z kolei ten biały mikrofon skrajnie po prawej stronie.
1: No to ile godzin zajęła wam najdłuższa trasa? Czekamy.

0: To jak tam wyglądały te wasze najdłuższe trasy? Około 22-23 godzin do Konstancji, tak? Konstancji w Rumunii?
1: International.
0: International, dokładnie. Dziękuję ci bardzo.
1: Dzieniosła.
0: Pawełski.
2: Tak. Ale czekaj, bo Gajowy trochę źle zrozumiał pytanie. Poprzednia trasa, o której pisałem, 28 godzin, to tak było na strzała, bez spania, a najwięcej w trasie spędziłem... No nie. Staszku, przejdziesz nam to na godziny? Trzy tygodnie.
1: Trzy tygodnie?
2: Trzy tygodnie.
0: Jak to trzy tygodnie?
2: Wow. Trzy tygodnie w trasie, 21 dni, okrągły, w oczko.
0: A, rozumiem, wow. Czyli to można było powiedzieć, że my jak mieliśmy nasze motocyklowe wyzwanie, to tydzień,
2: nie.
0: Tak?
2: Nie? Dlatego, że tutaj wszystkie nocki były w aucie. Już 7 lat jestem za kółkiem i cały czas kółka jadą Polska, Szwajcaria. To od Gajowego. Czyli 3 tygodnie nie wychodząc z samochodu, bo nawet w nim spał.
0: Coś niesamowitego.
2: Prawdziwy rekord. Nie wiem,
0: słuchajcie,
2: kto to pobije.
0: Wrócimy do tych rekordów, waszych rekordów. Dzisiaj Dzień Międzynarodowy, Dzień Kierowcy Zawodowego, więc pytamy was, dlaczego akurat wybraliście ten zawód, ale również pytamy was o te wasze rekordowe trasy.
2: I skoro o tych trasach mowa, to sprawdźmy, co się na nich dzieje.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Na autostradzie A4 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Ruda Śląska a Zabrze Południe uwaga na kilometrze 325, gdzie doszło do pożaru samochodu dostawczego. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia, a zatem autostrada nie jest już całkowicie zablokowana. No ale niestety obserwujemy tam spory korek. Może nie bardzo poważny, ale spory właśnie na jezdni w kierunku Wrocławia i ten fragment ewentualnie można by omijać drogową trasą średnicową, a zatem trasą wojewódzką numer 902 przez Chorzów, Zabrze i właśnie Gliwice. Jeżeli chodzi o Pomorze, drogę krajową numer 91, to zakończyły się tutaj utrudnienia pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem, gdzie nad ranem przed godziną 6 doszło do wypadku samochodu osobowego. Jedna osoba, przypomnę, została w tym wypadku ranna. Trasa była częściowo zablokowana na kilometrze 17. W tej chwili jest już odblokowana w obu kierunkach, no ale cały czas oczywiście spore spowolnienia tam się utrzymują. Poranne godziny szczytu po prostu.

0: także na Pomorzu. Ale poranne spowolnienia także w województwie mazowieckim, na ekspresowej 8 w Warszawie oczywiście, pomiędzy węzłami Łabiszyńska, Marymącka a Powązkowska, ale także na drodze krajowej nr 50 pomiędzy Górą Kalwarią a Kołbielą. I jeszcze jedna trasa mazowiecka, krajowa 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się, jak zwykle o tej porze, w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze dwa słowa o tym zdarzeniu, od którego Kuba rozpoczął. Mamy pożar samochodu dostawczego na czwórce między Katowicami a Gliwicami. Asebula pisze o szczegółach. To doprowadziło do karambolu czterech pojazdów oraz kolizji samochodu dostawczego. No i duży korek raczej będzie się powiększał.

0: Świętujemy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Bardzo odpowiedzialna, bardzo męcząca, ale również dająca sporo satysfakcji i praca. No bez waszej roboty, oj, jakby to wszystko słabo działało.
1: I dlatego dzisiaj towarzyszymy wam w trasie, ale tak na serio. Tak po prostu się dosiadamy, jedziemy i teraz pytanie, ile godzin nas czeka tej jazdy? No my wiemy, że po czterech musi być pauza, 45 minut. Ale taka najdłuższa trasa, o proszę, Ania napisała. U mnie najdłuższa trasa, którą odbyłam, był wyjazd z Tarnowa do Czarnogóry, ale był też nocleg w Serbii. Całość trasy zajęła 18 godzin. No piękne widoki, Ania pozdrawia.
0: No to zdecydowanie więcej daje nasza słuchaczka. Dzień dobry, witam wszystkich. Najdłużej w samochodzie 32 godziny, tylko że to był 97 rok. Stałam na granicy polsko-niemieckiej z małym dzieckiem. 32 godziny, dajcie spokój.
1: Przecieram oczy ze zdumienia.
0: No, coś niesamowitego.
1: To już bym chyba zawrócił.
2: Tak, te lata 90, prawda? No bo to przecież 97. Inne czasy. To tak, inny świat.
1: To nie mogę tak po prostu przejechać?
0: No właśnie.
1: No nie, Schengen nie było.
0: No właśnie.
1: Moja najdłuższa jednorazowa wycieczka spowodowana wypadkiem żony trwała około 17 godzin. Trasa z Blato, to jest wyspa Korcula w Chorwacji, do Złotoryi. Dzień wcześniej chirurg w szpitalu w Dubrowniku zalecił podanie dwóch dawek szczepionek na tężec do 48 godzin od zabiegu, więc jechałem z jedną przerwą bez zmiennika. Nigdy więcej. No. Darek ze Złotej pozdrawia. Ale dał radę.
0: No to jeszcze to się szanuje. Głos w naszej aplikacji od was.

0: dobry. Praca taksówkarza Oslo, 18 godzin, łącznie 750 km z jedną małą, delikatną pauzą na hot doga. Także nie trzeba daleko jeździć, tylko można świadczyć przewozy dla osób i robić takie, w cudzysłowie, wyniki. Pozdrawiam serdecznie, Przemek, Oslo, taksówkarz.
1: Pozdrawiamy Cię, Przemku, chociaż takie mam wrażenie, że 18 godzin o jednym hot dogu, no to trochę marne żywienie. Chociaż jakiś czas temu rozmawialiśmy na temat hot dogów i sosów do hot dogów i naszym wielkim odkryciem podczas wyprawy motocyklowej były hot dogi z sosem belgijskim.
2: Komu to zawdzięczamy?
1: No mnie.
2: Wam.
3: Ale to wy. Zaraz, to komu w końcu?
2: Poczekaj, to wy zasugerowaliście belgijski. Kuba był naszym testerem i go spróbował.
3: I dopiero ja
2: mówiłem, że
3: ciebie.
2: Głęboko w oczy mu spojrzałem.
3: Głęboko w oczy.
2: Zapytałem, kiedy ostatni raz był w toalecie. I wtedy się przekonałem, że jednak to ma sens. I naprawdę.
3: Czyli stąd teraz wasze plamy na bluzach, swetrach i tak dalej.
1: Ale prawda jest taka, że sos belgijski do hot doga odmienił oblicze tego hot doga.
2: Tak jest. I dobrze, że są hot dogi, bo można dłużej w trasie wytrzymać. I teraz pytanie do was, jak długo wam udało się w tej trasie wytrzymać? Jak długo jechaliście? Godziny, dni, tygodnie? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Not with this 44 special laying up and down my breast.
1: Jednak dzień osła. Jednak dzień osła jest. Świętujesz dzisiaj perfekcyjnie.
2: Ale my też, Kuba, świętujemy, ale tak jak Patryk, to
3: marnie. Ładnie teraz.
2: My nie wiedzieliśmy,
3: do wszystkich fanów bluesa. 44 Special Blues. Wow. A po dziewiątej, słuchajcie, to będą jeszcze zawodnicy
2: angielskiego w środę.
3: Futbolu widać, amerykańskiego.
2: Że... Tak. O.
1: Futbol amerykański się pojawi w naszym studiu i zastanawiam
3: się... Bo to moi koledzy. Zobaczymy, jak wtedy będziecie śpiewać.
1: Zastanawiam się tylko nad jedną bardzo ważną rzeczą.
3: Tak, proszę.
1: Czy my się tutaj wszyscy pomieścimy?
3: Nie. To jest.
2: Aha.
3: A ja nie wiedziałem, że wy też będziecie.
1: A, dobrze.
3: To ja idę na kremówkę. Pa! Ja ich zaprosiłem i powiedziałem, słuchajcie, będzie dobrze. A wy, no właśnie, wy jeszcze macie robotę, to znaczy Kuba ma dla państwa informacje drogowe. Słuchamy.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Auto osobowe zderzyło się z pojazdem ciężarowym na drodze krajowej numer 48 w województwie lubelskim pomiędzy Kockiem a Dęblinem, niedaleko miejscowości Przytoczno. Na kilometrze 187 obowiązuje ruch jednym pasem na zmiany. Na A4 bez zmian na Śląsku pomiędzy węzłami Ruda Śląska a Zabrze Południe. Tutaj doszło do pożaru samochodu dostawczego na kilometrze 325 i w kierunku Wrocławia. Autostrada jest zwężona. Dokładnie zablokowany jest jeden pas. Poranne godziny szczytu jeszcze oczywiście utrzymują się w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest S8 w Warszawie, północna obwodnica. Natomiast na ekspresowej dwójce na południowej obwodnicy tych korków na razie nie widać, więc być może w te poranne godziny szczytu właśnie na Mazowszu nie wyglądają tak dramatycznie, jak zwykle to bywa. Ale zdecydowanie wolniej jedzie się cały czas pomiędzy Piasecznem a Stolicą, także w pobliżu Łomianek i pomiędzy Zegrzem a Legionowem. W województwie małopolskim spore problemy obserwujemy na drodze krajowej numer 28, nieopodal Wadowic, Mszany Dolnej, Limanowej, Nowego Sącza i Gorlic. Natomiast na Zakopiance wolniej jedzie się na fragmencie remontowanym w Libertowie, a zatem pod Krakowem, niedaleko autostrady A4. Tutaj oczywiście

0: Przede wszystkim ruch zwalnia w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze na chwileczkę wracamy do tych hot dogów z sosem belgijskim. Faktycznie ja zainspirowałem Patryka do tego, żeby spróbował i...
3: No... Bo wy zainspirowaliście Kubę.
2: Tak, no i oczywiście są autorzy tego sukcesu. Różek.

0: To jeszcze minuta do godziny 9. Tak a propos tych hot dogów z tym sosem belgijskim, zapomnieliśmy o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii, mianowicie...
1: dzień dobry, szanowny redaktorzy. O, przepraszam najmocniej. Wtedy, kiedy żeście podejmowali temat hot dogów, to ja już zarzuciłem tekst pod tytułem hot dog z sosem belgijskim i bazyliowym. Pamiętam, że bardzo długo rozprawialiście na ten temat. Pozdrawiam serdecznie. Wojtas z Fafika, no kiedyś z Kania.
0: Pozdrawiamy. No dobrze, belgijski mamy opykany, ale ten bazyliowy jeszcze.
2: Trzeba go spróbować.
0: No, dobra.
2: Tylko tak, chyba trzeba jechać do Bazylei, bo ja się dzisiaj pochwaliłem, że moja najdłuższa trasa to no tam gdzieś w granicach 15-17 godzin do Brukseli, a w zasadzie do Gent. A to w Belgii w końcu jest.
3: No
2: i to stąd ten sos belgijski. A propos tych długich tras, to jeszcze Daniel pozdrawia i pisze, moja najdłuższa trasa to była wtedy, gdy wracałem z Łysym, z ryb, ale pieszo. Ludzie, to
3: ale
2: była
3: to
2: bardzo
3: była droga.
2: Długa droga.
0: Najdłuższa trasa to powrót ze Złombolu polonezem z Portugalii do Nowej Rudy. 47 godzin z wymianą alternatora w kraju Basków na trzech kierowców pozdrawia Kuba. 47 godzin poldożerem.
2: Gdybyście dzisiaj wybierali się w długą trasę, to zaraz wam powiemy, jaka jest pogoda i jaka nas dzisiaj czeka.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No niestety, ale dzisiaj mamy zachmurzenie duże. Na szczęście możliwe większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia także. Miejscami będą opady deszczu, na krańcach południowych możliwe także burze. Na wschodzie kraju opady mogą być okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz na wschodzie na przykład, no to do 15 litrów wody na metr kwadratowy nawet.
2: W tym momencie najchłodniej w Suwałkach 6,5 stopnia Celsjusza, najcieplej w Krakowie i w Nowym Sączu, tam 12,5 kreski powyżej zera. No a w ciągu dnia zrobi się trochę cieplej, ale nie na północy, bo tam od 8 do 12 stopni Celsjusza. Około 15 dzisiaj będzie na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej na krańcach południowo-wschodnich 18, a lokalnie nawet 20 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby, na północy umiarkowany, a na wybrzeżu okresami także dość silny i porywisty z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 55 km na godzinę.
2: Teraz barometr w Warszawie pokazuje 1400, w południe pokaże 1005 hektopaskali, a potem dalszy wzrost ciśnienia atmosferycznego.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trochę nie rozumiem, ale może nadrobimy. Prawdziwi mężczyźni jedzą hot dogi tylko z sosem amerykańskim. Pozdrawia Darek ze Złotej.
2: No to za chwilę trochę więcej amerykańskiego futbolu w PRK, Polskim Radio Kierowców. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
2: Mówimy wam dzień dobry.

0: 10 minut. Już po godzinie 9 Polskie Radio Kierowców towarzyszymy wam w trasie. Zaczynam się martwić, panowie, czy my się tutaj pomieścimy w tym studiu z naszymi gośćmi, którzy za chwilę się tutaj pojawią, bo to naprawdę potężne.
1: Albo
0: damy radę.
1: Albo przejęcie anteny będzie, no i my będziemy czekać.
2: A to nie jest tak, że w futbolu amerykańskim poniekąd silniejszy wygrywa? I w każdym sporcie?
1: No
2: to zobaczymy.
1: Tak.
2: Zobaczymy.
0: To przegraliśmy już od razu, ci powiem.
2: Tak czy siak?
1: Jeszcze się mecz nie zaczął, a my już przegraliśmy.
2: Poczekaj, na ten mecz trzeba dojechać. My będziemy też o tej podróży rozmawiać. A tymczasem wasze najdłuższe trasy. Moja to Polska Lizbona. Raz i drugi raz pod Łodzi na południe Hiszpanii w okolicy Almerii. To się jedzie tak na tacho ponad 4 dni. To wasze historie. A co tam jeszcze?
3: Wadek z Volvo. Panowie, smacznego, tak dobrze mówicie o jedzeniu, ale mam jedną prośbę. Możecie zaapelować do kierowców, aby włączyli światła, wyłączyli te swoje sznurówki, wiązadełka, jakkolwiek się to nazywa, cieniutkie paski LEDowe. To nie są światła. Dziękuję, pozdrawiam wszystkim szerokości.
0: To nie są światła, czyli włączmy światła mijania, wyłączmy światła do jazdy dziennej.
2: Albo na polski włączmy myślenie. Pogoda jest jaka jest, w związku z tym bądźmy lepiej widoczni. Co na trasie?
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Na Krajowej 48 w województwie lubelskim doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki niedaleko miejscowości Przytoczno. To pomiędzy Dęblinem a Kockiem. Na kilometrze 187 ruch jest możliwy tylko jednym pasem na zmianę. Utrudnienia pojawiły się na Pomorzu na Krajowej 20 pomiędzy węzłem Żukowo a rondem w miejscowości Glincz. Na mniej więcej pierwszym kilometrze doszło do awarii samochodu ciężarowego i mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Kościerzyny.

0: poranne godziny szczytu jeszcze się utrzymują, chociaż te poranne godziny szczytu dzisiaj troszkę inaczej wyglądają, ale w województwie mazowieckim rzeczywiście nadal się wolniej jedzie, dużo wolniej, chociażby w Warszawie na ekspresowej 8, ale także na autostradzie A2. Tutaj najprawdopodobniej doszło do kolizji pomiędzy węzłami Wiskitki a Grodzisk Mazowiecki i właściwie w kierunku Warszawy już pojawił się tam korek. Na fragmencie mniej więcej 2-3-kilometrowym. Zakorkowana jest także nadal Krajowa 7 pomiędzy Łomiankami a Stolicą oraz Stara 7 pomiędzy Tarczynem, Mrokowem, a także oczywiście Warszawą. Jeszcze autostrada A4 w województwie śląskim. Tutaj przypomnę o zdarzeniu drogowym na kilometrze 325. To na odcinku węzeł Ruda Śląska, węzeł Zabrze Południe. W związku z pożarem auta dostawczego mamy tam blokadę jedynego pasa w stronę Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
4: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
2: To była reklama.

0: 20 minut. Po godzinie 9 PRK Polskie Radio Kierowców. To tak się ciasno zrobiło w naszym studiu, przyznam się szczerze. Nagle tak się okazało, że to malutkie to studio. Nawet bym powiedział, że zdecydowanie za małe.
1: No, powiem szczerze, że tego jeszcze u nas nie grali.
0: Tak.
1: To ja może tak, zacznę. Po mojej prawej stronie Konrad Paszkiewicz, obok niego Tony Tate i Marek Włodarczyk, Warsaw Eagles.
2: Dzień dobry panowie, brawa, brawa.
1: Ale poczas jest skromnie, jacy spokojnie, jacy cisi.
0: Ale Marek ma największy problem, to ja tylko zdradzę takie didaskalia radiowe. Marek
1: taki
0: ma największy problem.
1: Nie?
0: Dokładnie. Podnieśliśmy te mikrofony na tych pantografach najbardziej, jak się tylko dało, a Marek po prostu i tak musi się garbić. No niestety, przepraszam najmocniej. Takie warunki, no co zrobić, no. Ale tu sięgasz jakoś.
3: Tak, komfortowo.
1: Jest, no jest, jest dobrze, jest dobrze. Okej. Okay. Słuchajcie, drużyna futbolu amerykańskiego nas odwiedziła. Najstarsza w Polsce, bo wasze korzenie sięgają 99 roku, jeżeli chodzi o Warsaw Eagles.
4: Tak jest, dokładnie. 1999 rok.
1: Najbardziej tytułowana?
0: I od tamtego czasu kosicie wszystko.
4: No staramy się. No, Puchary Europy, także coś tam się staramy.
0: Powiedzcie naszym słuchaczom, jaką macie konkurencję tutaj na polskim rynku, jak to dokładnie wygląda. Czy to jest tak, że po prostu wygrywacie, bo jesteście jedyni?
3: Nie, znaczy...
0: To się odsunąłem.
3: Na przestrzeni lat było różnie. Mhm. Były momenty, gdzie nawet w każdym województwie były praktycznie po jednej drużynie, albo nawet po dwie drużyny. Teraz w najwyższej klasie rozgrywkowej mamy 13 drużyn i one walczą o tytuł mistrza Polski. Oprócz tego mamy też drużynę z Wrocławia, która gra w Pucharach Europejskich tylko i wyłącznie. Łącznie. No i jeszcze my oprócz grania w polskiej lidze też gramy w takim Central European Football League, to jest coś jak Liga Mistrzów Europy, więc tam jest taki system pucharowy i już 16 maja zaczynamy od twardego pojedynku z drużyną z Anglii, więc w Warszawie na pewno zapraszamy wszystkich.
0: Mareczku, ile ty masz centymetrów wzrostu, powiedz mi szczerze?
3: 2,05.
0: A, no tak. Czy jest coś takiego, że macie taką specjalną bramkę, przez którą trzeba przejść i trzeba zahaczyć głową o poprzeczkę, żeby się do was dostać?
3: Chyba nie, na każdą pozycję... Są inne predyspozycje wśród zawodników.

0: zawodników, więc każdy może tak naprawdę odnaleźć jakby coś dla siebie. Mhm. No jedyne to jakby wytrwałość, no bo to wiadomo, że to są ciężkie treningi, praca, jakby samo zaparcie, więc to niby sport dla wszystkich, ale nie do końca. No to sport dla osób,
1: dla
0: które...
1: Dla twardych facetów.
0: Dokładnie,
2: ale, ale, bo zobacz, złapałeś się Marka, prawda, bo blisko, bo duży, ale
1: spójrz, złapałeś, to nie przesadzaj.
2: Ale Tony na przykład, Tony tej

0: 75, czyli można, okay, w dużej rozpiętości. Ale słuchajcie, bo Tony teraz tak po polsku jakby gorzej, a on potrafi się naprawdę pochwalić językiem polskim. 4 miesiące we Wrocławiu.
1: Tak.
0: And 3 months in Warsaw.
1: Tak, dokładnie.
0: Czyli 7 miesięcy w Polsce.
2: I teraz zaskocz naszych słuchaczy, proszę, mówiąc kosmopolita.
1: Konstantynopolitańczyk, owieneczkę?
0: Tak. A ten stół?
2: Ten stół.
0: Stół z,
1: stół z powłamowanymi nogami.
0: Tak jest! A rewolwerowiec?
1: Werwolwerowie.
0: Słuchajcie, coś niesamowitego po 7 miesiącach. Ale właśnie, bo my się dzisiaj spotkaliśmy z wami, dlatego że mamy dzień kierowcy zawodowego, a wy też bardzo dużo czasu w trasie spędzacie pomiędzy turniejami, pomiędzy meczami, rozgrywkami. Ile jest kilometrów rocznie, Konrad? 1 500 000 900.
1: Szczerze, tak 5 tysięcy plus dochodzą puchary europejskie, tak, więc tak 8 tysięcy to robimy lekko.
3: Na spokojnie.
0: Ale tak, nie samolotem, przeważnie.
1: Znaczy samolotem do Sztokholmu lecieliśmy, chociaż mieliśmy zawodników. Dwie osoby, które, jeden zawodnik, jeszcze druga osoba do pomocy, które jechały busem ze sprzętem całym, bo wiadomo, że do samolotu zabrać niektóre rzeczy by było ciężko, więc te 80 osób, czy 70 parę poleciało samolotem, no, a dwie musiały zrobić trasę do Sztokholmu, plus oczywiście rejs promem.
2: Musicie uchylić rąbka tajemnicy i o tym porozmawiamy za chwilę. Co dzieje się w takim autokarze? To jest w ogóle jakiś specjalny wzmacniany autokar? Tam specjalne zawieszenie jest takie mocniejsze, jak tak, wy wsiadacie?
0: Odwagę was nie pytamy. Zresztą my też swoje nie podajemy.
4: No generalnie autobusy są dużo większe, ze względu na to, że w drużynie mamy 53 osoby plus trenerzy. To wychodzi właśnie, tak jak Marek mówił, około 70 osób. Najczęściej dwupiętrowe. Jak jeździmy do Europy, to dwupiętrowe, mniejsze. Nie wyobrażam sobie...
0: To jest pewien komfort.
4: To jest...
0: Ale i tak chodzić podczas jazdy nie można.
4: No nie,
1: ale chodzić... i tak Marek pewnie sapie, że nie, za mało miejsca. Nie,
0: nie mówię dwa, to jest absolutnie pewne.
4: Uwierz mi, że są jeszcze więksi od Marka.
0: Aha!
2: No tak.
0: Ale radzicie sobie na tych długich trasach.
4: No, lepiej, gorzej, ale no i radzimy sobie.
0: Dzisiaj o tym pogadamy. Najdłuższa trasa. Ile godzin spędziliście w podróży? Jak długo?
4: 18 godzin, wyjazd do Chur w Szwajcarii. 1300 kilometrów.
0: Na strzała, bez noclegu po drodze.
4: Bez noclegu.
0: Mimo, że Tony we Wrocławiu mógł załatwić coś.
2: Właśnie, a nie załatwił.
4: No taki kolega.
0: Dobra, o waszych podróżach jeszcze za moment porozmawiamy. Warsaw Eagles, polski klub futbolu amerykańskiego z siedzibą w Warszawie, założony, najstarszy w Polsce w 99 roku. No i oczywiście jego zawodnicy dzisiaj są razem z nami, czyli Konrad Paszkiewicz, Tony Tate i Marek Włodarczyk, a do ich podróży już za moment wracamy.

0: No to mamy jeszcze minutkę do godziny 9.30, czyli oczywiście śpieszymy do Was z informacjami drogowymi. Co się na tych drogach dzieje? Czy ten poranny szczyt komunikacyjny można już powoli odwoływać? Czy on błyskawicznie przechodzi płynnie w przedpołudniowy?
1: Jedno i drugie. Ja bym odwołał i od razu bym przechodził. Chociaż dzisiaj te poranne godziny szczytu troszkę inne. Widać piątkowe chyba.
2: No my dzisiaj w ogóle jesteśmy w długiej trasie, bo Was podpytujemy o tym najdłuższą podróż. No i też przemierzamy te kilometry razem z najstarszą drużyną futbolu amerykańskiego w Polsce, Warsaw Eagles. I do tych historii i samej dyscypliny za moment wracamy. Na razie z Kubą Domorackim wracamy na trasy i sprawdzamy, gdzie są największe utrudnienia.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 9 w województwie świętokrzyskim pomiędzy Opatowem a Rzeszowem, niedaleko miejscowości Grabin. Na kilometrze 101 auto ciężarowe potrąciło rowerzystę. Mamy informację, że trasa nie jest całkowicie, ale częściowo zablokowana i ruch jest tam możliwy jednym pasem na zmianę. Ruch naprzemienny obowiązuje także na krajowej 48 w województwie lubelskim pomiędzy Kockiem a Dęblinem, niedaleko miejscowości Przytoczno. Tutaj na kilometrze 187 doszło do zderzenia auta osobowego i pojazdu ciężarowego i właśnie tak samo jak w województwie świętokrzyskim na krajowej 9 obowiązuje tam ruch naprzemienny. Jeżeli chodzi o już wspomniane poranne godziny szczytu, no to rzeczywiście one są dzisiaj takie inne nieco, bo piątkowe, ale oczywiście korki są chociażby w województwie mazowieckim na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Wiskitki a Grodzisk Mazowiecki, gdzie w związku z pracami remontowymi, pracami drogowymi jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Zakorkowana jest nadal ekspresowa 8, północna obwodnica Warszawy, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, a także pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku. Ale korki spowolnienia przedpołudniowe mamy także na południu naszego kraju, w województwach śląskim i małopolskim i na A4 na obwodnicy Krakowa, także na krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz na drodze krajowej nr 44 na wysokości Skawiny.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I fajna wiadomość, witam, najlepsze radio na trasę. Nasza trasa na dziś może nie jakaś specjalnie długa, bo to tylko z Bydgoszczy do Warszawy, ale za to w jakim towarzystwie. Pozdrawiamy Maciek i Marta z Volvo, pozdrawiamy.
3: I my już za chwilę też ruszymy w trasę z Warsaw Eagles. Pytamy was o najdłuższą, jeśli chodzi o godziny, dni, tygodnie spędzoną w samochodzie.

0: mamy jeszcze? 24 minuty do godziny 10. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A ja przypominam, że my dzisiaj jesteśmy w trasie z drużyną zawodników futbolu amerykańskiego, najstarszej drużyny w Polsce. I tutaj ze stolicy Warsaw Eagles. Konrad Paszkiewicz, Tony Tate i Marek Włodarczyk są dzisiaj razem z nami. Za chwilę troszeczkę o futbolu amerykańskim więcej opowiedzą, ale wcześniej umówiliśmy się, że będą przygody z trasy. No bo skoro potraficie jechać 18 godzin, pokonywać 5000 kilometrów w sezonie. Tak mniej więcej.
2: Tylko w Polsce, bo za granicą to doliczmy do tego jeszcze kolejne 3.
1: Tam to albo... się w milach w ogóle liczy.
2: Myślę, że 8 tysięcy, no to tak.
1: Wow.
0: To jest... Lekką wow. ręką będzie. Wow. No właśnie, przygody, dziwne sytuacje, bo też domyślam się, od razu sobie wyobraziłem taką scenę, jak podjeżdża wasz autokar, a wy wysiadacie na stacji benzynowej, potężne chłopaki, taka silna ekipa, mówi, że 50 osób podróżuje.
3: No to nagle i zamykamy się okazuje... tę stację, zapraszamy.
1: Nie, okazuje się, że nie ma kolejki.
0: Tak.
1: Do kawy, hot dogi dla wszystkich.
0: Jak to wygląda?
4: No tak jak mówisz, jak wchodzimy do McDonalda, to rzeczywiście nie ma kolejki. Ale to, wiesz jak to jest. No, generalnie dużo podróży, naprawdę bardzo dużo podróży, dużo różnych przygód. Myślę, że gdybym miał opowiedzieć chociaż o połowie, to byśmy musieli tu siedzieć z tydzień. Ale jest ciekawie. Jest naprawdę ciekawie. No, chociażby pierwszy mecz tego sezonu i gość nam wjechał pod autobus.
1: Jak to? Tak no. bardzo chciał was poznać?
4: Tak. Mówił, że jest fanem, wjechał nam pod autobus, a tak
1: to
4: naprawdę...
1: To są to bliskie spotkania, ale nikomu się nic nie stało,
4: nie,
1: mam nadzieję.
4: Całe szczęście nikomu nic się nie stało, to było w mieście, także prędkość była niska, ale co przeżyliśmy, to nasze.
1: A, ale żeby nie było, słuchajcie, oni wyskoczyli i od razu chcieli pomagać, prawda? Bo tam wśród was jest dużo ratowników medycznych.
2: Tak, no mamy jakby żołnierzy zawodowych, mamy też fizjoterapeutów, ratowników medycznych, więc każdy jakby wyskoczył od razu sprawdzić, co się dzieje.
1: To żeby... był zaopiekowany.
3: No, tak, świetnie się czuł pewnie w tym samochodzie.
1: Od razu mu się
3: widząc,
1: poprawiło.
3: Co się dzieje, nie?
1: Okej, okay. To teraz uwaga, historia Tonego. Tony jest 7 miesięcy w Polsce, 4 miesiące we Wrocławiu.

0: Sławił 3 miesiące w Warszawie, świetnie mówi po polsku, no i spróbuje teraz o swoich przygodach różnych. Tylko teraz pytanie, czy z drużyny z Illinois, jak jeszcze studiowałeś, czy już to będzie polska przygoda? Polish Adventure? Or from USA?
1: W Polsce.
0: Okej, okay, śmiało.
2: Dobra, dawaj.
1: Mieszkam we Wrocławiu 4 miesiące w 2023, więc powrót do Wrocławia na pierwszy mecz i zostanę na weekend. No.
0: Okej.
3: Okay. Ja tak tylko dopowiem, że co się dzieje we Wrocławiu, to zostaje we Wrocławiu.
2: A, o to chodzi!
0: Taka podróż tam się podoba.
2: Teraz rozumiem, o co chodzi z tym, zostaje na weekend. Okay, dobra, okay, dobra, okay. Kupuję, absolutnie.
4: Chyba rok temu, jak mieliśmy wyjazd do Szwajcarii. Mhm. I powrót. Znaczy w jedną stronę wiadomo, 18 godzin, w drugą nam zajęło to trochę więcej.
0: No tak, bo pamiątki trzeba było, magnesy po drodze kupić.
4: Gdyby tak było, to by było super.
0: Co się
4: niestety
0: stało?
4: Już tam kilka kilometrów przed polską granicą strzeliła opona w przednie koło w 3-8 autokarze.
2: No co za problem?
4: Kierowca, dwupiętrówka oczywiście, no kierowca jakby stanął na wysokości zadania, żeby przed zakrętem jeszcze jakby wyhamować i żeby to się nie skończyło gorzej, no po prostu zatrzymał autokar na poboczu.
0: Bezpiecznie.
4: Bezpiecznie, no, tam wiadomo, jakieś zniszczenia, bo ta opona strzeliła, więc ta blacha przy nadkole, przy...
0: Wiem, co się działo potem. Właśnie chciałem o to zapytać.
2: Pan nie wyciągał lewarka, tak jest,
5: Marek, czy był potrzebny lewarek? Moim zdaniem nie.
4: Był potrzebny, ale zawodnicy tak pomogli, żeby było szybciej, bo wiadomo, niemieckie służby drogowe i policja bardzo pośpieszają w takich sytuacjach, więc musieliśmy trochę jak w Formule 1 wyrobić się z tym pit stopem i w miarę szybko zmienić oponę.
0: Blacharz? Po co blacharz? My tu panu wyklepiemy. Raz uderzył. Raz i po prostu już
4: blacharza była tak zwany ten taśma MacGyver srebrna, więc
0: czyli tak, żeby się udało. Do Polski,
5: tak. Gdybyście mogli naszym słuchaczom przybliżyć trochę waszą dyscyplinę, wasz sport, o co w nim chodzi, na jakich wypozycjach gracie, jakie są podstawowe zasady, bo poza tym, jakby może się tak zdarzyć, że nasi słuchacze mają takie wyobrażenie, ja też takie miałem, że silni, wielcy faceci zderzają się na boisku, a po co piłka, nie?
0: Nawet różnica we wzroście. No. Marek 2,05, tony 1,75 m. O co w tym wszystkim chodzi?
3: Generalnie o to w tym wszystkim chodzi, że to jest taki sport bardzo strategiczny. Mhm. Byśmy mogli go porównać trochę do jakiegoś wojska, ponieważ taktyka tam naprawdę bardzo dużo odgrywa, ma bardzo wielkie znaczenie i no, mamy Marka, który ma ponad 2 metry wzrostu, waży około 130-140 kilo i on musi torować drogę dla takiego Tonego, który ma 1,75 m wzrostu, waży 70 kilo i biega z piłką. Tu jest współpraca. Generalnie każdy jest takim trybikiem w maszynie i jeśli ten jeden trybik nie zadziała, to akcja nie wyjdzie.
2: To bardziej mi się podoba rola Marka, przyznam szczerze.
0: Taran.
1: Taran, fajne, no.
3: Jest łatwiejsze.
0: Tony, what's your position?
1: Jestem trener, nie pamiętam.
0: Trenerem skrzydłowych?
1: Tak.
0: Skrzydło?
1: Dokładnie.
0: Skrzydłowy.
1: Tak.
0: I ganiasz z piłką, żeby Konrad zdobyć przyłożenie?
3: Tak, jako skrzydłowy... Tony odbierał podania, teraz jest trenerem, wiadomo, skrzydłowych, ale wcześniej był skrzydłowym, odbiera podania, żeby zdobyć punkty.
0: Okej. Okay. A jeszcze o sobie nic nie powiedziałeś. Właśnie. A ja na to patrzę i mówię, chłopaki, dobrze, do boju.
3: Ja gram na linii defensywnej i moim zadaniem jest między innymi zatrzymać takiego Marka, żeby mnie nie przepchnął.
0: Uuu, panie! Bo zdradziłeś, dużo o Marku powiedziałeś. 2,05, 130, 140. A ty?
3: No ja 1,80 m, 105 kilo.
0: I
3: ale
0: ty
3: możesz
0: zatrzymać?
2: Jest wola walki!
5: To niesamowite, naprawdę. I jakby elementem tego sportu jest to zderzanie, czyli to skojarzenie jest jak najbardziej oczywiste, czyli wy dzisiaj w wersji po cywilnemu wyglądacie, no tacy drobni panowie, można byłoby powiedzieć, bo jak się ubierzecie w te stroje, to jesteście jeszcze 6 razy więksi.
3: No może 6 to nie, ale, z 2 razy więksi.
5: Okay.
3: No dobra. Generalnie ten sprzęt to jest dla bezpieczeństwa zawodników, żeby nie łamały się barki, żeby nie uszkadzała się głowa.
0: No bezpieczeństwo przede wszystkim.
3: Tak.
0: Safety first.
3: Tak. Najczęstsze pytanie, jakie pada, to jest, jaka jest różnica między futbolem a rugby? Mhm. No, różnica jest taka, że w rugby możemy głównie uderzać zawodnika z piłką. W futbolu każdy zawodnik może się zderzać. Czyli ja...
0: Okay. Tak,
2: bardzo kontaktowa.
5: Czyli piłka jest gdzieś tam, a tam się tłuką.
3: Tak, dokładnie.
5: Super!
3: Dokładnie. Taka jest najważniejsza różnica, no i po to ten sprzęt. Dobra. Dla bezpieczeństwa.
0: Wkręciliście się, chcecie zobaczyć Warsaw Eagles w akcji, to teraz pytanie, gdzie w najbliższym czasie można was zobaczyć?
3: 16 maja, Ząbki, gramy mecz europejski, właśnie ten CEFL, o którym mówił Marek, przeciwko Bristol Aztecs.
4: Tak, o godzinie 15, więc zapraszamy, duży piknik rodzinny, więc nie tylko emocje boiskowe, ale też emocje jakby...

0: wokół boiska, strefa z dmuchańcami dla dzieci, jakieś atrakcje, malowanie twarzy, więc całą godzinę nice. Można przyjść, plus pokazy cheerleaderek, efektowne oprawy wyjść zawodników, więc to jest taki trochę show. Nie tylko jakby siedzenie i oglądanie meczu. Mamy też komentatorów, którzy wyjaśniają zasady, więc jak ktoś nie zna zasad, też zapraszamy, bo komentator na stadionie będzie w stanie przybliżyć wam zasady sportu.
1: A to ważne. To jest, odnajdziemy się.
0: Tak.
2: Zapraszamy na mecz versus Brystu.
1: No, dobrze, nieźle to nie. Słuchajcie, ostatnie pytanie. A może nie na mecz jako kibic, tylko może dołączyć do was? Ja bym troszeczkę jeszcze tej masy nabrał.
3: Pewnie, zapraszamy jak najbardziej.
4: Musisz dużo nabrać, no.
3: Tak. No każdy się u nas odnajdzie, dla każdego znajdziemy pozycję. Zapraszamy na nasz Instagram lub na naszą stronę Warsaw Eagles, tam jest kontakt. Pewnie, spróbuj.
1: Czy macie jakiś okrzyk taki, wiecie?
0: Mam, a też możemy powiedzieć, no. Mamy też sekcję juniorską, więc też warto, jakby jeżeli są...
1: Ja tu już chyba nie.
0: Jakby są młodsze osoby, które są zainteresowane, no to już tak od tego 16 roku zapraszamy, czasami nawet młodszych, bo to jest dobry moment też, nie każdy się odnajduje w każdym sporcie. Tutaj jesteśmy w stanie jakby każdego z dzieciaków dopasować do danej pozycji, plus zrobić taką ogólną rozwojówkę.
1: Czy coś mu znaleźć.
0: Coś mu znaleźć, zaszczepić w nim jakby tą rywalizację sportową, tą jakby wytrwałość, więc to też jest fajna opcja na rozwój właśnie młodych ludzi.
1: To na zakończenie nauczycie nas tego okrzyku, takiego, który zagrzewa do walki?
3: Tak, generalnie robimy tak. Zbieramy się, ja powiem Eagles na 3, raz, dwa, trzy i wszyscy głośno krzyczymy Eagles. Gotowi?
1: Okej, dobra.
3: Także dobra, panowie. Eagles na 3, Eagles na 3, raz, dwa, trzy!
5: Eagles!

0: No i proszę bardzo, 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 10.
1: To czas na informacje drogowe, które serwujemy wam co 20 minut. Kuba Domoracki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Na trasie ekspresowej S8 w województwie łódzkim niedaleko węzła Wieruszów, dokładnie w pobliżu miejscowości Teklinów, doszło do zderzenia auta ciężarowego i busa. Na kilometrze 110 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Uwaga na krajowej 9 w Świętokrzyskiem pomiędzy Opatowem a Tarnobrzegiem niedaleko miejscowości Grabina. Tutaj doszło do wypadku ciężarówki i rowerzysty. Dokładnie ciężarówka potrąciła tam rowerzystę na kilometrze 101. Mamy informację, że obowiązuje tam nadal ruch jednym pasem na zmianę i dosyć spore spowolnienia właśnie na tym fragmencie krajowej 9 się utrzymują. Autostrada A2 pomiędzy węzłami Wiskitki a Grodzisk Mazowiecki jest zakorkowana w kierunku Warszawy. W związku z pracami drogowymi jezdnia jest tam zwężona i ten korek mniej więcej już liczy około 4-5 km. Na drodze krajowej numer 20 na Pomorzu doszło do awarii ciężarówki pomiędzy węzłem Żukowo a rondem w miejscowości Glincz. W okolicach pierwszego kilometra jezdnia w kierunku Kościerzyny jest zwężona. Prace remontowe na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Tutaj na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i obserwujemy tam spore może spowolnienia, nie korki, ale spowolnienia zarówno w kierunku Trójmiasta, jak i w kierunku Łodzi i właściwie coraz więcej jakby tam samochodów. Jeszcze koło 6-7 nie obserwowaliśmy tam zbyt wielkich spowolnień. W tej chwili trochę się to pozmieniało. Przypominam, autostrada A1 na wysokości Torunia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz.

0: wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamy Go jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
1: To była

0: To 3,5 minuty jeszcze zostało nam do godziny 10.
1: A razem z nami już teraz Dagmara Kowalska i Ola Jasińska.
2: Dzień dobry. Czy możecie mi powiedzieć, co to dzisiaj dzień, jaki to jest dzień, czwartek, piątek?
0: Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego i to jest najważniejsze.
1: I wiesz, co to jest? Ja ci powiem.
2: No.
1: Piątek.
2: Piąteczek.
3: Piątunia!
0: Wreszcie, tak jest.
2: To co ja tu robię?
3: Czy jest ktoś, kto się cieszy z tego powodu, że jest dzisiaj piątek?
1: No
3: na pewno nasza czwóreczka, prawda? Pytanie, jak po drugiej stronie?
2: No, kierowcy zawodowi to się cieszą od poniedziałku do niedzieli.
3: Zależy w jakim trybie jeżdżą.
0: Mobilki, prosimy o odzew.

0: Ja chciałam serdecznie pozdrowić Kielczan.
1: Czemu tak? Tam jest najcieplej?
0: Bo dzisiaj wieje jak w Kieleckiem.
1: A, no tak, trochę tak. Nie jest za ciepło, faktycznie. Nasza mapa ma kolor głównie zielony, co oznacza, że nie jest ciepło, tak jak powiedziałam wcześniej, ale mamy godzinę 10:01. To najlepszy czas na to, żeby dwa słowa na temat pogody wam opowiedzieć.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem w Nowym Sączu mamy 14 stopni i to wcale nie jest najchłodniejsze miejsce w tym momencie w Polsce, a najcieplejsze niestety. Natomiast Suwałki, tu możemy się spodziewać najchłodniejszej aury. 6 stopni i dwie kreski na termometrze.
1: Słuchajcie, jak to w maju? Ludzie chodzą w czapkach, kurtki zimowe wróciły.
0: Ja tak po 100 metrach na rowerze wróciłam do domu, pozostawiłam rower i wsiadłam do samochodu. Postanowiłam, a po co mi to?
1: Bardzo dobrze zrobiłaś, bo dzisiaj jest rzeczywiście chłodno, a w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnymi rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, na krańcach południowych możliwe również burze, na wschodzie kraju opady mogą być okresami o natężeniu umiarkowanym.
0: Prognozowana wysokość opadów na wschodzie kraju to około 15 mm, w czasie burz do 20 mm, lokalnie nawet do 30 mm. Temperatura maksymalna dziś od 8 stopni, 12 stopni na północy, około 15 na przeważającym obszarze kraju. No, od 18-20 stopni nawet na krańcach południowo-wschodnich. Kto zobaczy 20 dzisiaj na termometrze, temu naprawdę finszuje.
1: Wiatr, tak jak wspomniałaś, słaby, na północy umiarkowany, ale na wybrzeżu okresami także dość silny, porywisty z kierunków północnych. No i w czasie burz porywy wiatru nawet do 55 km na godzinę. Czy będzie cieplej? Pewnie tak, ale jeszcze nie jutro. Takie mamy prognozy. Na razie chłodem powiało w maju. Natomiast my jesteśmy od tego, żeby was rozgrzać. To zaczynamy?
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Znowu padło świętokrzyskie. Po wnikliwej analizie językowej oficjalnie powinno się mówić z końcówką im, czyli normalnie tak jak w województwie świętokrzyskim. To nasz słuchacz w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: napisał, a tymczasem ja pozdrawiam chyba Kieleckie. Tak, prawda?
1: Kieleckie.
0: Padło Kieleckie zdecydowanie.
1: Tak? Kieleckie było. Tak, słuchajcie, dobrze. Dobrze, że jesteście po drugiej stronie, dobrze, że dajecie znać. My się z wami witamy. Ola Jasińska
0: i Daga Kopalska.
1: Zapraszamy do godziny 13:00.

0: Chwila, moment. Szukamy słowa, bo to piątek przecież, więc...
1: Ciasne słowo wyzwanie, oczywiście. Tak. Podrzucacie nam swoje propozycje słów. My jedno z nich przemycamy w serwisie drogowym. Wysłuchacie uważnie, bo oczywiście waszym zadaniem będzie odgadnąć, które słowo pojawiło się na antenie. Kuba, gotowy?
2: No tak, będzie oczywiście przemycone, chociaż może to trochę... złe słowo.
0: Dobrze, no to jedźmy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Kępno a Wieruszów doszło do zderzenia auta ciężarowego i busa na kilometrze 110. Zablokowany jest tam nadal jeden pas w kierunku Warszawy. Wypadek w województwie świętokrzyskim na drodze krajowej numer 9 na odcinku Opatów-Tarnobrzeg niedaleko miejscowości Grabina. Na kilometrze 101 auto ciężarowe potrąciło rowerzystę i ruch jest tam możliwy tylko jednym pasem na zmianę. Myślę, że każdy serwisant drogowy ma takie marzenie po godzinie 10. Myślę, że to nie jest jakieś wygórowane marzenie, żeby nie było korku w województwie mazowieckim, no ale no nie zapowiada się teraz tak, bo zakorkowana jest i A2, i S8, i droga krajowa numer 7, i krajowa 79. Także sporo tych tras, mimo że właściwie poranne godziny szczytu już za nami, no ale widocznie to nie dotyczy korku w województwie mazowieckim. Jeszcze S8 w Warszawie, północna obwodnica, jest poważnie zakorkowana, chyba nawet poważniej niż nad ranem. Pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku, ale także w drugą stronę, pomiędzy węzłami Łabiszyńska, Marymącka a Powązkowska.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co to za słowo?
1: Padło to słowo.
0: Zwanie?
1: Było.
2: Padło, tak.
0: Tak. Ale wyszło nawet bardzo zgrabnie.
2: Tak? O, dziękuję.
1: Chyba to umie. Umie w to.
0: Umie. A wy umiecie? Dajcie znać, co to było za słowo i podrzucajcie nowe słowa, bo te słowa od was też mogą pojawić się jeszcze dzisiaj w serwisie. Tych serwisów przed nami z Kubą jeszcze dwa. No ale potem też będziemy szukać i ukrywać najpierw słowa, które są do
1: aplikacja odgadnięcia. Oczywiście do waszej dyspozycji. Ja już zerkam, czy pojawiają się pierwsze słowa, pierwsze dobre rozwiązania. Na razie nie pojawiło
0: jest
1: się jeszcze.
0: Jest coś, marzenie ktoś napisał.
1: Ale to nie...
0: To nie jest to słowo.
1: Ale to jest propozycja słowa. Już. Nie będzie w każdym razie tego słowa.
0: Dobrze, przepraszam bardzo, bo ja się chyba nie umiem w to bawić.

0: Dzień dobry. Jak jest zimno, to wyciągam rękę i macam. Oczy na drodze, a ręka wędruje, aż znajdzie guziczek, który zawsze jest w tym samym miejscu i jeszcze wypukły jest. Naciskam i od razu robi się cieplej. Jak ja się cieszę, że nie mam ekranu dotykowego. Wiesz co, w sumie
1: nasz analogowy, słuchacz. Tak, to prawda. Ja też lubię, jednak ta wersja analogowa jest taka...
0: No namacalna.
1: No jednak my ludzie, zwykli, poczciwi, lubimy dotyk, prawda?
0: No tak,
1: nie ekran dotykowy, żeby była jasność, tylko dotyk. To, że czujemy, kiedy możemy zareagować, kiedy nasze opuszki palców czują, że tam po drugiej stronie się coś dzieje. No więc tak, no i dokładnie jest tak w samochodach, gdzie jest analogowy przycisk, gdzie są pokrętełka, gdzie się można pobawić. My, duże dzieci, lubimy się bawić pokrętełkami, prawda? Kto się nie lubi bawić pokrętełkiem?
0: To zawsze jakieś usprawiedliwienie, nie? Że możemy się pobawić takimi gadżetami dla dorosłych. Mm-hmm. Powiedziałam to. O,
1: pewnie jesteśmy tutaj właśnie z tego powodu, prawda? Bo wszyscy lubimy się bawić tą motoryzacją, no co by nie mówić. A tymczasem wracamy do naszej zabawy. W naszej zabawie dziś słowo wyzwanie. Wy podrzucacie słowa, rzucacie słowa, my wybieramy jedno, chowamy je tam, gdzie tak naprawdę się go nikt nie spodziewa. W serwisie drogowym. Wasza misja to oczywiście słuchać uważnie i wyłapać, co tym razem udało nam się przemycić. Tak było dokładnie 13 minut temu, a wasze odpowiedzi brzmią tak.
2: Dzień dobry panie redaktorze. Czyżby tu chodziło o słowo serwisant? Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy serdecznie, ale...
0: Nie, to nie o to chodziło. To nie o to chodziło, ale zniknął mi gdzieś dźwięk. Aha, dobrze, już go widzę, który był przygotowany na drugie nasze spotkanie. No dobrze, to jeśli nie serwisant, to może to?
3: Witam, miłego dnia wszystkim.

0: To, no, tak, no to właśnie taka podpowiedź. Dajcie znać w naszej aplikacji. My tak patrzymy sobie, co do nas piszecie i czy wyłapaliście to słowo, które Kuba ukrył sprytnie.
1: A nasz słuchacz napisał, że rusza właśnie z Bytomia do Łańcuta przez Olkusz i Kraków. Prosi o informację, jak wygląda sytuacja drogowa. Pozdrawiamy cię, Pawle, z czerwonego Kadiara. Zerkam na kolegę tutaj, Kubę, i mam nadzieję, że za moment Kuba tutaj macha nam. Czyli będą informacje, co tam
0: za
1: się
0: 6
1: dzieje.
0: Minut jeszcze, chwilkę musisz poczekać, ale jak będziesz z nami, to będziesz wiedział wszystko na bieżąco. My tymczasem jedziemy w kierunku godziny 10.30, to jak wspomniałam, już 5,5 minuty pozostało kolejne słowo, a jeszcze przed wejściem Kuby powiemy wam, o jakie słowo chodziło, jeśli nie odgadniecie, rzecz jasna.

0: My na pewno wiemy, że chcemy, żebyście odgadywali te nasze hasła, które gdzieś tam pochowaliśmy po serwisach, które teraz prowadzi Kuba Domoracki. No i tak się złożyło, że mamy jakąś odpowiedź chyba, nie?
1: No sprawdzamy w takim razie od naszego słuchacza, jak wygląda.
2: Ponownie, jeżeli nie serwisant, jeżeli nie marzenie, to pewnie wygórowane. Pozdrawiam.
0: Brawo.
1: Bardzo prosimy tutaj o brawa dla naszego słuchacza. Słuchaczu drogi, tak, to było to słowo.
3: Takie górskie słowo dzisiaj, akurat przed weekendem.
0: Ale się mocno upierali, co niektórzy.
3: Że serwisant, słyszałem właśnie. No, tak.
1: Kuba, bo to było tak, wiesz, taki ukłon w twoją stronę.
3: Dziękuję za ten ukłon.
1: Pracy, tego, co robisz, tak jak kłaniamy się wszyscy w stronę Kuby. I jedziemy oczywiście, bo jest 10:31. Będzie kolejne słowo.
0: Będzie kolejne słowo. Bo marzeniem Kuby jest takim niewygórowanym, żeby nie było korków w województwie mazowieckim.
1: Ale wiadomo, są takie miejsca, gdzie wiadomo jak jest.
0: No właśnie, no to Kuba więcej wam opowie.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie świętokrzyskim na drodze krajowej nr 9, niedaleko miejscowości Grabina, zatem pomiędzy Opatowem a Tarnobrzegiem. Tutaj na kilometrze 101 auto ciężarowe potrąciło rowerzystę i na miejscu obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Ciężarówka zderzyła się z busem na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Kępno a Wieruszów. Na kilometrze 110 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. W Warszawie mamy także spore utrudnienia na S8, to jest północna obwodnica miasta. I tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się i w kierunku Wrocławia, i w kierunku Białegostoku, pomiędzy Bemowem a węzłem Łabiszyńska. Żeby się rozbudzić, szczególnie na Mazowszu, chociaż nie tylko, nie trzeba pić kawy. Wystarczy pojechać na autostradę A2 i przejechać fragment pomiędzy węzłami Wiskitki a Grodzisk Mazowiecki. Tutaj ciśnienie może wzrosnąć, bo cały czas obserwujemy tam korek i to dosyć poważny, kilkukilometrowy korek, który zaczyna się jeszcze właściwie przed węzłem Wiskitki i ten korek, te utrudnienia związane są z pracami remontowymi właśnie na jezdni w kierunku Warszawy. Jeszcze jedna informacja, bo nasz słuchacz pisał ostatnio, że jedzie z Bytomia do Łańcuta przez Olkusz i Kraków, a zatem szybciutko rzut oka na tę trasę. No to Krajowa 94 przede wszystkim to jest taka problematyczna trasa i w Dąbrowie Górniczej i niedaleko miejscowości Sławków i w Olkuszu. Tutaj są takie przedpołudniowe spowolnienia, nawet dosyć spore, ale potem jak już nasz słuchacz wiedział,

0: na A4 na obwodnicy Krakowa, no to do samego Łańcuta właściwie ruch jest spokojny, płynny i bez korków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja już wiem.
3: Ja też, ale mam wrażenie, że to słowo może być tak łatwe, że aż może być za trudne. Mm-hmm. Tak trudne do odgadnięcia, bo jakoś tak często pojawia się też.
0: W serwisie naszej, drogowym?
3: No w serwisie może nie, może w ogóle nie. Na antenie.
2: No, ale chyba się zdarzyło.
3: Tak łatwe, że aż trudne. Mm-hmm.
2: To jest teraz wasza kolej. W takim razie nasza aplikacja do waszej dyspozycji. Jak zawsze głosowo-tekstowo odgadujemy słowo wyzwanie, które tym razem pojawiło się w naszym serwisie.

0: taka sytuacja, że piszecie do nas szukając tego słowa, o które was pytamy, ukrytego w serwisie. I
1: na razie mamy więcej razie złych odpowiedzi niż dobrych. W zasadzie to, no dobra, bądźmy szczere, nie mamy ani jednej dobrej odpowiedzi, mamy wyłącznie złe odpowiedzi.
0: Dziękujemy ci za szczerość.
1: Takie sobie jesteśmy szczere w stosunku do was, no bo kto jak nie my, prawda? Ale zagrzewamy was do walki. Słowo, które się pojawiło, to między innymi...
2: Tym razem chyba chodziło o słowo rozbudzić.
0: Jaka zadowolona.
1: Słowo ukryte to rozbudzić, pisze nasz słuchacz. Nawet nacisk głosowy Kuba zrobił. Czy on zrobił nacisk głosowy? Kuba.
0: Nie wiem.
1: Czy ty zrobiły, Kubo drogi?
0: Nie słyszę nas, wiesz. Wdał się
1: czy
0: w dyskusję.
1: Czy tam był nacisk? Kuba w ogóle ma taką deklinację wyraźną, prawda?
0: Czy tam był akcent? Może był, ale nie chodzi o to słowo.
1: Tak.
0: Słuchajcie, no to co? Działamy dalej. To nie rozbudzić,
1: czekamy,
0: to co tam było obok rozbudzić?
1: No to my w takim razie was rozbudzamy i czekamy na kolejne słowa.

0: państwo się nie mogą rozbudzić.
1: Nie, jakoś tak, się, albo nie mogą się rozbudzić, albo zamarzli dzisiaj, wiesz? Mm. Bo mam wrażenie, jak zerkam właśnie na mapy synoptyków, no to może ujemnych temperatur dzisiaj nie ma, ale ci, którzy wyszli na zewnątrz, dalszy, zobaczasz, gęsia skórka pojawia mi się na rękach, kiedy wrócę myślami do tego momentu, kiedy podejmuję decyzję o tym, żeby wsiąść na rower, przyjechać do pracy na rowerze. Tymczasem po 100 metrach Jasińska postanawia wrócić i wsiada do samochodu i włącza ogrzewanie.
0: Więc w maju.
1: W maju. Taka to oto sytuacja. Może na przykład, do czego ten mój przedługi wywód dążył, do tego, żeby powiedzieć, że gdzieś zamarzli nasi słuchacze po drodze. Gdzieś zamarzła może nasza aplikacja po drodze. Sprawdźmy, czy ona działa. Więc pytamy was o nasze
0: Mamy
1: słowo.
0: Nową propozycję słowa. Nie będę czytać nie? na głos, żeby nie było, bo znowu będę musiała powiedzieć, że nie umiem się w to bawić, a już bym chciała potrafić. Skoro słowo ukryte to rozbudzić, no właśnie, to jest kolejna wasza propozycja, bo Kuba zrobił nacisk głosowy i znowu rozbudzić. Pozdrawiam Przemek. No nie, nie o to
1: Przemku,
0: chodzi.
1: Drogi Przemku, no mówiliśmy, że to nie to słowo. No hej, hej. Może w takim razie podpowiemy, z czym związane jest to słowo.
0: Dobrze. Propozycja.
1: Tylko to będzie bardzo trudna podpowiedź. To jakby można było podpowiedzieć do tego bardzo łatwego? No,
0: że to się czasem przydaje w podróży, to słowo takie. Tak. Nawet i dobre jest, pyszne. Mhm. I czasem nie występuje.
1: I czasem nawet w korkach potrafi zmienić nam nastrój. Mhm. Prawda?
0: Tak, tak,
1: tak.
0: Potrafi rozbudzić, to na pewno.
1: Potrafi rozbudzić, zdecydowanie. Potrafi rozbudzić, zmienić nastrój, spowodować, że czujemy trochę więcej energii i że nam się chce.
0: Mhm. Ciekawa jestem, jak to jest po drugiej stronie, kiedy wy słuchacie tego słowa, tego serwisu tak wnikliwie, żeby znaleźć to konkretne słowo. Czy je sobie zapisujecie, czy je zapamiętujecie, żeby nie wypadło z głowy, żeby wysłać do nas wiadomość albo nagrać ją i cieszyć się wygraną na przykład z odgadnień tego słowa. Jestem ciekawa, jak to jest. Ja to sobie muszę takie rzeczy zapisywać, takie, które są naprawdę takie, wiesz, super ekstra. Lubię sobie zapisywać.
1: Może dajesz głośniej, nie? Dajesz O, Kuba tutaj zrobił wyjątkowo inny nacisk. Była kadencja, antykadencja, deklinacja w inny sposób. Kadencja, antykadencja to postawienie wyraźnego przecinka albo wyraźnej kropki, albo rozpoczęcie, prawda, od takiego od takiej energetycznego, bym powiedziała.
0: Schody głosowe.
1: Schody głosowe.
0: Tak to można nazwać.
1: Dobre określenie. To jest bardzo, bardzo ciekawe, w jaki sposób nasi słuchacze słuchają, no to prawda, w jaki sposób słuchają serwisu drogowego. Który kolejny już za 3 minuty? Mhm. Macie jeszcze ostatnie 3 minuty na to. A, żeby podrzucać słowa. B, żeby odgadnąć, jakie to było słowo.
0: Mhm. Powodzenia.

0: Tak niewiele. Tak niewiele trzeba nam, kiedy mamy ją w ręku, kiedy o, możemy sobie złapać. Prawda, za ucho łyknąć się. No więc chyba teraz już wszystko jasne. Ale to tak naprawdę żadna podpowiedź, bo już mamy prawidłowe odpowiedzi. Jest wiadomość tekstowa
1: i głosowa.
0: Jest też głosowa.
2: Kawa, kawa, chodziło o kawę. Kawa, kawa, raz jeszcze. Kawusia. Pozdrawiam serdecznie.
1: Nie ma innych tak świetnych słuchaczy. PRK ma najlepszych słuchaczy na świecie.
3: Czujnych, bardzo
4: tak
3: czujnych.
4: Tak mi mów, tak mi śpiewaj, drogi słuchaczu. Wspaniałe to było. Gdyby nasi słuchacze mogli, gdyby byli na tyle odważni, mieli chęć w ogóle zamiast
1: no, mówić, deklamować, śpiewać.
4: Mówić, deklinować, śpiewać, mogliby śpiewać. Och, to by było cudowne. A może takie wyzwanie? Proszę bardzo, kto da więcej?
1: Nie ma problemu. Zapraszamy was do śpiewania, do mówienia, do czegokolwiek i kolejne słowo w serwisie Kuby będzie.
0: A brawa były dla kolegi tutaj serdelecznego? Kolego serdeleczny, widzisz, ja dbam o twoje interesy. Dobrze, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie świętokrzyskim na drodze krajowej numer 9 pomiędzy Tarnobrzegiem a Opatowem, niedaleko miejscowości Grabina. Na kilometrze 101 ciężarówka potrąciła rowerzystę i obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Na ekspresowej 8 mamy na pewno przynajmniej dwa utrudnienia. Po pierwsze, w Warszawie zdecydowanie wolniej jedzie się w obu kierunkach, czyli i w kierunku Białegostoku i w kierunku Wrocławia, a to południowa obwodnica miasta, rzecz jasna, a pomiędzy węzłami Kępno a Wieruszów, gdzie doszło do kolizji auta ciężarowego i busa, zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi i Warszawy. Chodzi o kilometr 110. A teraz województwo kujawsko-pomorskie, autostrada A1. Tutaj trwa naprawdę dość uciążliwy remont na fragmencie ponad 7-kilometrowym pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. I zwykle ta trasa, można powiedzieć, że jest korkogenną trasą. Szczególnie o poranku, szczególnie przed południem i tak jest teraz. Spore spowolnienia i właściwie korki, tak można by powiedzieć, i w kierunku Trójmiasta, i w kierunku Łodzi, właśnie na jedynce na wysokości Torunia występują cały czas i cały czas je obserwujemy. Zakorkowana jest A2 na Mazowszu pomiędzy węzłami Wiskitki a Grodzisk Mazowiecki. No już ten korek trochę mniejszy, ale jednak cały czas w pobliżu właśnie prac drogowych, w pobliżu Baranowa występuje i tutaj jest nie w kierunku Warszawy, jest zwężona.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kuba się postarał, bardzo.
0: Nawet się pomylił przed tym słowem, prawda?
3: Nie, no za bardzo,
1: za bardzo, za bardzo podpowiadam. No, bo tak. To tak nie, że tak
3: ale ty czujnie słuchasz, Olu, jak nasi słuchacze.
0: Tak, bo ja tu na przykład jeden z naszych słuchaczy na

0: pisał, że wyłącza inne źródła dźwięku, gdy jest zagadka, na przykład wycisza spotkanie w Teams.
1: Przepraszam cię, szefie, teraz nie mogę, bo rozumiesz, że jest kierowca. PRK jest serwis i tam jest słowo ukryte i ja chcę wiedzieć, co to za słowo. No tak, no ale to, tym bardziej nas cieszy, że jesteście z nami tak na serio, tak na 100%, a nie na 95 albo 55. Kuba już...
0: Kuba kończy już swoją wartę. Ewa tak, Mierzejewska tak. Rozpoczyna. Już
2: rozgrzewa mapę drogową.
0: Tak.
1: I aparat mowy. A my w takim razie gramy i wracamy do was za chwilę z najświeższymi wiadomościami dotyczącymi tej okropnej pogody. Podobno pada w Warszawie.

0: Nie chcę być cieplej. Cały czas tak zimno, jak było.
1: No patrz, co można byłoby zrobić, żeby było cieplej? No można się rozgrzać.
0: Ciekawy, posłuchać naszych serwisów, posłuchać...
1: Dobra muzyka w towarzystwie naszym na przykład. Nie to, że sobie tutaj jakoś uzurpujemy prawo do waszego dobrego humoru i dobrego nastroju, ale byłoby na przykład miło, gdyby pomimo tej okropnej pogody, jak już zresztą stwierdziłaś, razem w tej doli i niedoli... Będziemy jechać w trasie.
0: A wiesz, że mimo, że mamy 10,6 stopnia w Warszawie i nie jest to dużo jak na maj, to w sumie odczuwalna jest taka sama, czyli jest plus?
2: Oj, nie, na 100% to ja nie mogę być. Ja muszę na drogę uważać.
1: I bardzo dobrze, cieszymy się, że jesteś razem z nami, drogi słuchaczu. Na 100% to w takim razie umawiamy się, że ty nie jesteś z nami na 100%, ale my z tobą jesteśmy na 100%.
0: To tak zróbmy i jedziemy do pogody.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to my, 100% pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi nam dzisiaj wprost. W wielu miejscach Polski jest zachmurzenie, pada, jest dosyć zimno. Na przykład w Nowym Sączu 14 stopni to nie jest najchłodniejsze miejsce, a najcieplejsze miejsce dzisiaj w Polsce. 14 stopni, jedna kreska na termometrze. Tymczasem w Suwałkach 6 stopni i 4 kreski. Niestety, jak na maj jeszcze mamy zimno, ale nareszcie przyjdzie do nas to ciepło i trzymajmy się tej wersji, że w następnym tygodniu, za te parę dni, będziemy mówić o tym, że 14 stopni to najchłodniejsze miejsce.
0: Albo w nocy na przykład. Temperatura maksymalna w każdym razie w ciągu dnia dzisiaj no, będzie troszeczkę wyższa, od 8 do 12 na północy, około 15 w centrum i na przeważającym obszarze kraju do 18-20 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr z nami jest na północy, umiarkowany, na wybrzeżu okresami silny i porywisty z kierunków północnych, czyli jest nam troszeczkę chłodniej, a w czasie burz porywy wiatru do 55 km.
1: Zerkam, czy jest gdzieś jakieś słońce na mapie pogodowej synoptyków. Takie słońce, jedyne, które widzę, to tak naprawdę słońce schowane za chmurami. Jest też gorzej, na przykład może być brak słońca, więc nie jest tak źle.
0: Na Niesinie Szczecińskiej,
1: zgadza się. Ale też w centrum, Mazowsze, Kujawy, no tutaj Podkarpacie również zdecydowanie to słońce jest schowane za chmurami. Tam dodatkowo jeszcze są kropelki, a to oznacza, że będzie padało. Będzie padało na wschodzie, na południowym wschodzie i południowym zachodzie. No, chociaż w centrum też w zasadzie widzisz gdzieś, gdzie nie pada? Dobra, Szczecin.

0: okolice Szczecina, no tak, tutaj nie tak, pada,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak. No nieźna szczecińska chmurma, słońca jak na lekarstwo, ale tak, rzeczywiście tam nie pada i chyba zielona też. Góra ma troszeczkę mniej słońca, dobrze mówię? Chyba dobrze mówię? Nie, to przepraszam, to nie zielona, to Gorzów, bo w zielonej to już troszkę pada. Także tak to wygląda na ten moment, a szczegóły pogodowe najbliższe za godzinę. U nas za chwilę też gość, porozmawiamy o bardzo ważnym wydarzeniu.
0: Ale o tym za moment.
1: Za tym za chwilkę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najważniejsze, że jesteście wy, nasi słuchacze i nasza aplikacja. Aplikacja Polskiego Radia Kierowców oczywiście cały czas do waszej dyspozycji.
1: Mm-hmm. Czy my mamy jakiś dźwięk teraz?
0: No, tak, był tam, nie?
1: Ktoś się chce do nas dobić.
0: Kto się do nas dobije?
3: To Sławika pragnie odpowiedzieć. W nowym serwisie pan Kuba korkogenną trasą nazwał drogę, a więc chodzi pewnie o to słowo korkogenna. Bilet miesięczny na okaziciela. Pozdrawiam również bardzo serdecznie.
1: A jak czysto! Jestem w szoku.
4: No dobrze, jak ktoś mi powie, że po prostu nie da się mieć dobrego humoru pomimo tej okropnej aury i tej pogody, która nie sprzyja zdecydowanie, mając takich słuchaczy.
1: Nie da się.
4: Nie da się.
1: No dobrze, słuchajcie, my teraz gramy zaraz do was wracamy
4: w swoim
1: serwisie. A, no faktycznie.
4: No brawa!
1: Musieliśmy dzisiaj o tym przypomnieć.
0: Zebrała
1: się całkiem spora grupa ludzi klaszczących, także wielkie brawa dla ciebie i naprawdę duży szacunek, bo było bardzo czysto.

0: I ten moment, na który zwykle czekacie, czyli informacje, świeże informacje z naszych dróg. Ewa Mierzejewska przed mikrofonem.
1: Dzień dobry
0: pani.
2: Dzień dobry, są też z nami cały czas słuchacze, którzy również podrzucają wiadomości i wiadomości głosowe w sprawach różnych, ale te związane z utrudnieniami również się pojawiają.
3: Witam serdecznie. DK7 pod Krakowem, miejscowość Libertów, a więc w stronę Zakopanego. Ostatnie światła wylotowe od Krakowa. Przed tymi światłami stoi zepsuty tir, zajmując prawy pas. Wszystko odbywa się tylko jednym lewym pasem w tym momencie. Zaczyna się mocno korkować już od autostrady. Pozdrawiam, życzę szerokości.
2: Pozdrawiamy i też życzymy szerokości, zwłaszcza tym, którzy właśnie w tamtych okolicach jadą, a w zasadzie no, prawdopodobnie trochę jadą, trochę stoją, ale mam nadzieję, że w naszym towarzystwie. Tymczasem
0: pytanie, czy jadą, czy stoją, gdzie jadą, to jest pytanie do naszej Ewy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To jest oczywiście także pytanie do naszych słuchaczy, bo to oni jak zwykle i jak zazwyczaj mają nosa do utrudnień. Rzeczywiście widać na siódemce przy zjeździe z węzła Kraków Południe korek. Ja spodziewałabym się jednak, że to jest korek związany z remontem i zwężeniem, które jest w Libertowie. To jest takie miejsce z stałymi korkami, zwłaszcza w piątek, zwłaszcza przed weekendem, bo sporo z was jedzie na Podhale. Ale dziękujemy bardzo za informację, bo to bardzo ważna informacja, że dodatkowo zepsuł się tam samochód ciężarowy i z tego powodu korek jest dłuższy niż zwykle. Utrudnień jako takich nie mamy jakoś bardzo dużo, ale one występują. Będzie to po pierwsze S8, odcinek między węzłami Kępno i Wieruszów w pobliżu Teklinowa. Tu po kolizji samochodu ciężarowego z busem jest zamknięty jeden pas w kierunku Warszawy na 110 kilometrze. Z kolei w Świętokrzyskiem na Krajowej 9 na trasie Opatów-Tarnobrzeg w pobliżu Grabiny na 101 kilometrze samochód ciężarowy potrącił rowerzystę. Jedna osoba została ranna, czyli rowerzysta, obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to w zasadzie mamy jeszcze ślad porannych korków i porannego szczytu komunikacyjnego, chociaż on, jak zresztą mówił Kuba, nie był jakiś dzisiaj bardzo pokaźny. Wracamy jeszcze na chwilę na południową obwodnicę Krakowa, czyli na A4. Tutaj mamy także na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa spowolnienie na dojeździe do węzła Kraków Południe, między węzłami Sidzina i Kraków Południe właśnie. Jeśli chodzi o pozostałe trasy w Krakowie, 79 jeszcze ze spowolnieniami na wysokości Bronowic, Nowej Huty i Czyżyn, ale poza tym jest też tylko niewielkie, bardzo niewielkie spowolnienie do punktu poboru Opłat Walice w dwie strony i w zasadzie to tyle. Zajrzyjmy jeszcze na koniec do Warszawy. S8, mówiłam o tym odcinku w województwie łódzkim z utrudnieniami, jak wygląda S8 w Warszawie. Jest spowolnienie na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku od Marymąckiej za Prymasa Tysiąclecia. To nie jest korek i zazwyczaj o tej porze korka w te strony nie ma, ale wygląda na to, że prowadzone są prace drogowe między węzłami Prymasa i Bemowem i tutaj z tego powodu właśnie kierowcy jadą bardzo wolno. W przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku centrum miasta, także Poznania, jeśli dalej pojedziemy A2 albo S8 w kierunku Wrocławia, mamy spowolnienie od węzła Powązkowska aż do węzła Łabiszyńska.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
6: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
6: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
7: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej

0: warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes trzecia edycja organizowana dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska SA trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: To była reklama.

0: a ja tak korzystając z okazji dzisiejszego święta chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich kierowców zawodowych, a w szczególności mojego kumpla, przyjaciela Michała, który twierdzi, że nie jest zawodowy, ale ja wiem lepiej. Także pozdrawiam serdecznie. No i cóż, szerokości, koledzy na drodze. Pozdrawiam.
1: Polskie Radio Kierowców, PRK. Spokojnej drogi.

0: nasz dzisiejszy gość, który będzie was zachęcał nie tylko do tego, żeby wskoczyć na motocykl, ale do tego, żeby zrobić to bezpiecznie i żeby zaopiekować się samym sobą. Bo będziemy mówić nie tylko o czterech, o dwóch kółkach i o wielu motocyklistach na ulicach polskich miast, nie tylko Warszawy, ale będziemy mówić też o zdrowiu psychicznym mężczyzn. W naszym studiu Jacek Durlik, DGR Warszawa. Dzień dobry, witamy serdecznie, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry.
2: Cieszymy się, że możemy cię gościć tutaj u nas w studiu. I nie tylko u nas w studiu, ale także w samochodach, w kabinach wielu naszych słuchaczy. Choć, kto wie, może jeżdżą z nami także motocykliści. Także lewa w górę, panie i panowie, dajcie nam znać, kto nas słucha właśnie z tej części, tej grupy. Czym jest DGR? Może na początek wyjaśnijmy tym wszystkim, którzy jadą razem z nami i zastanawiają się, o, słyszę po raz pierwszy. Pierwszy raz słyszę nazwisko Jacka Durlika, który jest razem z nami teraz na antenie, więc najprościej, jak najprościej wytłumaczyć ideę DGR-u, osoba, która być może słyszy o tym po raz pierwszy.
1: Dzień dobry jeszcze raz, witam wszystkich słuchaczy. Czym jest DGR? DGR jest ogólnoświatową ideą, organizacją, która skupia motocyklistów. Spotykamy się w ponad 1000 miast na całym świecie. Jednego dnia jedziemy w paradzie, ubrani w eleganckie stroje, po to, żeby promować zdrowie mężczyzn, bo jest wiele akcji, które promują zdrowie kobiet, zdrowie ogólnie, ale nigdy na świecie nic takiego nie powstało wcześniej. Mm-hmm. I to jest akcja, która skupia się tylko i wyłącznie na sprawach, na problemach mężczyzn, a jest tego sporo.
0: To właśnie, bo wydaje się, że motocykliści to tacy

0: silni mężczyźni, którzy niczego się nie boją, zawsze stawiają na to, że, znaczy zawsze pokazują się z najbardziej silnej swojej strony.
1: Jadą z wiatrem.

0: Zaczęło się dość spontanicznie. W Warszawie zaczęło się to w 2013 roku. Ktoś tam coś usłyszał, że coś takiego dzieje się na świecie i tak naprawdę na początku to był taki mój spontaniczny przejazd, ale zainteresowało mnie to głębiej i zacząłem w to brnąć.
1: A wtedy byłeś sam w tym 2013?
0: W sensie sam jechałem? Nie, to była grupa tam 20-30 kierowców, motocyklistów, którzy się zebrali, ubrali się w eleganckie stroje, tak jak mówię.
2: Właśnie za chwilę powiemy trochę więcej, dlaczego te eleganckie stroje, bo i Daga podkreśla, że to eleganckie stroje i ty, to też ma znaczenie, prawda?
0: To ma znaczenie w łamaniu stereotypów odnośnie motocyklistów, że to są ludzie, którzy jeżdżą w naćwikowanych skórach, łobuzy, bandyci i tak dalej. Nie.
2: Tak
0: nie jest, absolutnie. To są normalni ludzie, to są prawnicy, lekarze, sędziowie, policjanci. W każdej grupie zawodowej znajdziemy motocyklistów w tej chwili.
2: I mówimy tutaj o panach, o mężczyznach, którzy jadąc w eleganckich strojach przy okazji chcą pokazać, że mają też swoje słabości, że mogą, tak jak w wielu różnych dziedzinach życia, też chorować, tak jak wszyscy możemy chorować. Możemy mieć kłopoty ze zdrowiem psychicznym, możemy mieć kłopoty z różnymi innymi chorobami. I to jest również apel i tak naprawdę taka informacja do świata, którą przekazujecie.
0: Tak, to jest taki też złamanie takiego archetypu kulturowego mężczyzny, silnego, twardego, który zawsze ma zagryzać zęby i tłumić sobie emocje, uczucia.
1: Że chłopaki nie płaczą, tak?
0: Chłopaki nie płaczą, tak. To jest takie najbardziej taki funkcjonujący w środowisku stereotyp, że chłopaki nie płaczą. Nie, chłopaki płaczą i powinni płakać, i powinni nie wstydzić się przede wszystkim swoich uczuć i wyrzucać to z siebie, nie kumulować gdzieś tam, bo to powoduje później większe problemy.
1: No właśnie. Na spotkaniach, o których będziemy za chwileczkę mówić, spotykają się nie tylko mężczyźni, spotykają się kobiety i przychodzą też najmłodsi, bo chcecie edukować, jak jeździć bezpiecznie na motocyklach i jak dbać o zdrowie mężczyzn. Czemu zdrowie psychiczne jest takie ważne akurat przy DGR-ze?
0: Zdrowie psychiczne jest w zasadzie najważniejsze, a jest najbardziej pomijane we wszystkich dziedzinach medycyny, bo nie widać objawów, ciężko to wykryć w badaniach
2: biochemicznych. To prawda, i często jest właśnie takie powiedzenie, zagryzę zęby, prawda?
0: Tak, zagryzę zęby,
2: to przejdzie.
0: Tak,
2: to
0: albo
2: przejdzie.
0: Weź się ogarnij, weź się pozbieraj i tak dalej. Kobiety bardzo nas wspierają w tym. Przyjeżdża od samego początku wiele kobiet. Przyjeżdżają też z dziećmi. Zresztą moja córka kilkukrotnie brała udział w DGR-ze, pierwszy raz mając, nie wiem, 2 lata, może rok. Była na DGR-ze jeszcze będąc w brzuchu mamy i to jest fajne, że mamy naprawdę bardzo dużą grupę wsparcia i mamy do kogo uderzyć. Natomiast nadal chcemy nagłaśniać tę sprawę, bo to jest za mało wiedzy, za mało świadomości na temat.
2: Jeśli się mylę, to mnie popraw, ale trochę chyba się rozczuliłeś, jak mówiłeś o swojej córce, która była jeszcze w brzuchu mamy i przyjeżdżała właśnie na DGR. Ale to też pokazuje, że silni mężczyźni właśnie na motocyklach
1: mają uczucie jak wszyscy,
2: oczywiście, że
0: tak. W tym
2: roku
0: być może będzie moja druga córka, która w czerwcu kończy rok, więc prawdopodobnie też pojawi się na DGR-ze pierwszy raz.
1: Jacku, a powiedz, bo wspominałeś przed tym, zanim przyjechałeś do nas do studia, że ty też miałeś taki moment, w którym potrzebowałeś pomocy. I w związku z tym, że byłeś w grupie DGR, to udało się tobie pomóc na pewnym etapie. Kiedy to było i o co chodziło?
0: Był taki moment, kiedy faktycznie dotarło do mnie, że mam depresję. Przeszedłem bardzo głęboką depresję z załamaniem nerwowym do takiego stopnia, że nie byłem w stanie po prostu podnieść się z podłogi. Na pozór silny, zdrowy facet, który był wszędzie, było mnie pełno, byłem duszą towarzystwa, uśmiechnięty, zadowolony i tak dalej, ale tak naprawdę to wypalało mnie od środka i łatałem jedną dziurę dopaminą, dziura pojawiała się w zupełnie innym miejscu.

0: miejscu i to trwało, ciągnęło się. Pamiętam, to był moment pandemii, która uderzyła w nas, izolacja, problemy z pracą, problemy z różnymi sytuacjami i to już domknęło, że tak powiem, mnie całkowicie. Myślę, że świadomość tego, że ma się ludzi dookoła i ma się jakąś ideę, która temu przyświeca, no, nie zgasiła mnie do końca, ale ważne, najważniejsze w tym wszystkim, znaleźć odpowiednią pomoc, znaleźć lekarza, znaleźć środek, bo samemu...
1: I też grupę wsparcia i towarzystwo. O towarzystwie też
2: i
1: na pewno będziemy...
2: siłę w sobie, żeby podjąć decyzję, że...
0: Przede wszystkim siłę w sobie.
2: Tak. Że lekarz
0: przede
2: jest
0: wszystkim
2: od
0: siłę
2: tego,
0: w sobie. I to staramy się uświadamiać też przy okazji DGR, że nie bójmy się iść do lekarza, nie bójmy się mówić o swoich problemach, nie bójmy się iść do psychiatry, bo to nie jest żaden wstyd.
1: I o tym na pewno jeszcze będziemy mówić po godzinie 11.30. Dziś rozmawiamy o DGR-ze, czyli takim rajdzie. O rajdzie na pewno jeszcze powiemy. To 15 edycja, a tymczasem minęła godzina 11.30, wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Na początek S3 w zachodniopomorskim. Tutaj mamy problemy z przejazdem na trasie między węzłami Pyrzyce i Myślibórz w pobliżu Kozielic. Tu zderzyły się samochód osobowy i dostawczy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gorzowa na 33 kilometrze. Dobre informacje z S8 z odcinka między węzłami Kępno i Wieruszu w pobliżu Teklinowa. Już w Łódzkiem można przejechać bez utrudnień na jezdni w kierunku Warszawy na 110 kilometrze po kolizji samochodu ciężarowego z busem. Natomiast jeśli chodzi o ósemkę ekspresową w Łódzkiem, to przypominamy o pracach drogowych jeszcze trwających między węzłami Wolbusz i Polichno i tutaj niestety jest spowolnienie, a to dlatego, że jest zwężenie. Jeśli chodzi, i to też na jezdni w kierunku Warszawy. Jeśli chodzi o A2, mamy tutaj delikatne spowolnienie przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Poznania przed węzłem Wiskitki na wysokości Baranowa, ale nie mamy informacji o jakichś niepokojących zdarzeniach na tej trasie. Zajrzyjmy jeszcze na północ kraju. S6 i S7 wyglądają całkiem dobrze w Trójmieście i na razie nie ma większych spowolnień także na drodze krajowej numer 91. Wyjątkowo pusto jakoś dzisiaj w Trójmieście, co oczywiście kierowców, którzy muszą się przedostać przez Gdańsk, Gdynię czy Sopot, na pewno cieszy. Jest delikatne spowolnienie na A1 między węzłami Pelplin i Kopetkowo, to na jezdni w kierunku Łodzi. Tutaj prowadzone są roboty drogowe i przypominam także o pracach na A1C na jezdni w kierunku Gdańska, tym razem między węzłami Toruń Południe i Lubicz Dolny. Tutaj jest spowolnienie na 7-kilometrowym odcinku, bo tam też prowadzone są prace.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Jacek Durlik, DGR Warszawa w naszym studiu. Dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co ma się wydarzyć 17 maja i też trochę uczulamy panów, którzy wiadomo, że są silni, silniejsi niż panie, ale też potrzebują czasem wsparcia. Uczulamy na to, żeby zwrócili uwagę na swoje zdrowie. Jacku, powiedzmy dwa słowa na temat wydarzenia, które już przed nami. Ja to nazywam rozpoczęciem, oficjalnym rozpoczęciem sezonu motocyklowo-skuterowego. Dobrze mówię?

0: Może tak być, tych rozpoczęć jest wiele.
1: Rozpoczęć, otwarci.
0: Otwarci i tak dalej, jest wiele.
1: Jest tego trochę.
0: To no, w moim kalendarzu to jest najważniejsza impreza motocyklowa w ciągu roku, tak naprawdę, i sukcesywnie, chyba z tylko roczną przerwą, tak jak mówiłem wtedy, ze względów zdrowotnych musiałem odpuścić, bo nie byłem w stanie się tym zająć. Uczestniczę w tym od początku, od 2013 roku, kiedy jeszcze jechaliśmy nawet nielegalnie, tak w skrócie mówiąc, bez wsparcia głównej organizacji z Australii. 17 maja zapraszam serdecznie. Wszystkie dodatkowe informacje, które są potrzebne do tego, są po rejestracji na stronie DGR. Tam można się...
1: I tu na moment się zatrzymamy, bo to jest fascynujące tak naprawdę. Często gdzieś tak sobie wyobrażam, że po drugiej stronie słuchacz, który jedzie, myśli sobie, aha, dobra, 17 maja, pytanie kiedy? Wiem, pytanie gdzie? Prawda? To są te podstawowe pytania. Co, gdzie, kiedy? A tu nagle się okazuje, że po pierwsze nie zdradzasz gdzie. Po drugie, ci, którzy wiedzą, no to się dowiedzą, gdzie, ale żeby się dowiedzieć, gdzie będzie najnowsza 15. edycja DGR-u, no to trzeba się najpierw zarejestrować. Czyli jest tutaj tak naprawdę takie, no takie mrugnięcie okiem do uczestników. Hej, musisz się naprawdę dowiedzieć, to znaczy musisz wykazać trochę swojego zainteresowania, też swojego czasu, planu, zaangażowania właśnie po to, żeby się dowiedzieć, gdzie to DGR jest.
0: Tak, jest to trochę takie łapanie Pokemona na mieście, skracając, ale trochę wymaga zaangażowania i też na takich ludziach nam zależy przede wszystkim. Ludzi, którzy się zaangażują trochę, odrobinę, odpalą aplikację, odpalą stronę, zarejestrują się. Wtedy dowiedzą się, gdzie odbywa się cała akcja, gdzie jest nasze miasteczko, gdzie są strefy partnerów i ludzi, którzy pomagają w organizacji tego przedsięwzięcia, skąd będzie przejazd, którędy, gdzie go skończymy. I jakie atrakcje jeszcze czekają na uczestników.
2: To takie założenie odgórne, australijskie, bo to oni wymyślili, zdaje się, taką opcję, prawda, żeby się rejestrować i żeby te osoby, które są konkretnie zainteresowane i zaangażowane.
0: Taka jest idea jakby całego tego wydarzenia.
2: Ale właściwie na miejscu też można się zbadać, jak rozumiem.
0: Można się zbadać na miejscu, tak. Działamy wspólnie z partnerami, którzy na miejscu można wykonać sobie test PSA, chociażby na jakby ryzyko nowotworów. Można sobie zrobić takie badanie z palca, które trwa chwilę. Nie trzeba stać
1: o tym też warto powiedzieć,
0: trzeba
1: że
0: sobie
1: celem jest
0: jakiegoś tam skierowania, żeby zrobić na miejscu.
1: I coś, co często zniechęca, prawda? Też wielu mężczyzn, nie tylko w zasadzie pani, ale mężczyzn chyba przede wszystkim. Chociaż nie chciałabym tutaj stereotypizować, to rzeczywiście warto wyraźnie powiedzieć, że celem jest wsparcie profilaktyki raka prostaty, zdrowia psychicznego mężczyzn, ale też przeciwdziałania samobójstwom. I na miejscu, drogie panie, drodzy panowie, będzie można się zbadać. Movember ma bardzo ciekawą inicjatywę i też nawiązuje często do tego, żeby zachęcać panie do tego, żeby zachęcały swoich panów, swoich mężczyzn do tego,
2: zabierać zakup raka i zaprowadzić do...
1: Hej, drogie panie, to właśnie wasza rzecz zadbać o męskie klejnoty, prawda? To jest też taka akcja, która pokazuje, że zadbać o zdrowie, własne zdrowie jest na pewno czymś wyjątkowo istotnym i ważnym, ale zadbać o zdrowie też swojego partnera czy partnerki ze wzajemnością jest z mojego punktu widzenia najwyższą formą też miłości.
0: Tak, na pewno, na pewno. To jest forma higieny w związku, która jest chyba najwyższą, taką wsparcia z drugiej strony osoby, która kocha, która szanuje, której zależy, tak? Pokazuje, jak bardzo zależy na tej drugiej osobie.
2: Bo
0: tak?
2: Chcemy być razem jak najdłużej, wiadomo.
0: Dokładnie.
2: A powiedz, mówimy o wsparciu na miejscu, czyli możliwości wykonania badania, można porozmawiać z psychologiem. Zdarzyło się coś takiego, że ktoś wychodził z diagnozą i natychmiast udawał się do lekarza i dzięki temu uratował życie swoje?
0: Nie znam takich przypadków.

0: nie znam takiego przypadku osobiście. Myślę, że to są na tyle indywidualne rzeczy, że nikt się tym formalnie nie chwali. No może kiedyś się o tym dowiemy. Natomiast kolejki są do badania, to naprawdę trzeba czasami odstać swoje tam kilkanaście minut, żeby się dostać do tego badania, no ale nadal jest to kilkanaście minut, a nie kilka miesięcy w kolejce do lekarza. Także polecam, zapraszam, będzie można porozmawiać też z psychologami i dowiedzieć się może trochę więcej o sobie.
1: Czyli nie tylko zdrowie, ale to też styl, to też elegancja, to też pewien wizerunek motocyklistów, bo mówimy o tym, że DGR zmienia stereotyp motocyklisty, bo połączenie motocykli z eleganckim ubiorem z pewnością no, robi tutaj wrażenie, myślę sobie, na samych uczestnikach, ale też na publiczności.
2: Na przejeździe, przecież jak przejeżdżamy przez miasto, tych 300 motocykli, tak jak Jacek jeszcze przed wejściem na antenę powiedział, że 300 osób już się zarejestrowało w systemie, no to robi piorunujące wrażenie na przechodniach, a Jacek jest akurat jedną z tych osób, które też zabezpieczają przejazd, czyli wszystko jest pod kontrolą.
0: Tak, robimy wrażenie, to widać po ludziach, jak reagują, jak wyciągają telefony, nagrywają nas, bo jednak no, zobaczenie kolumny 200-300 motocyklistów ubranych w eleganckie smokingi, fraki na motocyklach, to jest niebywałe.
2: To się nie zdarza.
0: Nie zdarza
2: się. To się zdarza raz w roku.
0: Dokładnie. I tak, ja się zajmuję od technicznej sprawy zabezpieczeniem przejazdu. Dbamy o to, żeby ten przejazd był jak najbardziej bezpieczny, żeby nikomu nic się nie stało. To jest jednak przeprowadzenie kolumny 300 motocyklistów przez bardzo ruchliwe miasto i w dużym natężeniu głównymi ulicami. Nie jedziemy żadnymi bokami, tylko przejeżdżamy przez główne ulice. Także to jest dość skomplikowana logistyka. Musimy ustalić to ze służbami. Robimy to we współpracy z policją, z instytucjami zajmującymi się transportem w Warszawie, ale jakby nie mamy złych doświadczeń, nigdy nikomu nic nie stało, robimy to od kilkunastu lat i wszystko jest w porządku.
1: Tylko ja skutamy w takim razie, trzymamy kciuki, żeby w tym roku było równie bezpiecznie i zachęcamy tych najbardziej zainteresowanych, tych, którym naprawdę zależy, tak jak powiedziałeś, tym zaangażowanym, tym, którzy wiedzą, o co chodzi. Ale z drugiej strony, ja ze swojej strony, myślę, że my z taką obie wszystkie panie zachęcamy do tego, żeby dbały o swoich mężczyzn i ze wzajemnością oczywiście, drogie panie i drodzy panowie. Wielkie dzięki za to spotkanie. 15. edycja DGR-u 17 maja tego roku.
0: Dziękuję bardzo.
2: Bądźcie czujni, sprawdzajcie, gdzie to będzie. Bądźcie z nami absolutnie.
3: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: Dzień dobry, sam zmagam się z depresją. Najgorsze jest to zakładanie maski, że wszystko jest okej, ale wcale tak nie jest. Depresja została wykryta przez przypadek. Przestało mi zależeć na życiu. Podczas naprawy jednego z samochodów powiedziałem do członka rodziny coś, co go zaniepokoiło. Pozdrawiam, Artur. Tego typu audycje są bardzo potrzebne w Polskim Radiu Kierowców również, bo często nie wiemy, z czym mierzy się człowiek, który siedzi obok nas, zakładając maskę. Śmieje się, cieszy się i wydaje się, że jest wszystko w porządku. A tak naprawdę coś go niestety w życiu
1: najpiękniejsze
0: hamuje.
1: W tym wszystkim jest to, że wszystkich łączy nas droga, łączy nas motoryzacja, ale możemy wszyscy mieć też podobne słabości wbrew pozorom. Wydawać by się mogło, że to takie dalekie od drogi, dalekie od trasy, a tymczasem w trasie też można mieć głębokie przemyślenia, do których zachęcamy. Tymczasem 9 minut do godziny 12, a my ponownie wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A dwójka między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki w związku z pracami drogowymi jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona i z tego powodu jest ten niewielki korek, o którym wcześniej mówiłam, ale naprawdę to jest jakieś 1,5–2 km, więc niezbyt uciążliwe dla kierowców. Najbliższy weekend kierowcy jadący przez rondo na węźle Stryków muszą spodziewać się utrudnień. Będzie tam malowane nowe oznakowanie poziome typu tornado, a celem jest poprawa bezpieczeństwa i uporządkowanie ruchu na rondzie. Na każdym z wlotów na rondo pojawi się tak zwana powierzchnia wyłączona ze znakiem poziomym ustąp pierwszeństwa przejazdu, która będzie uzupełnieniem oznakowania pionowego, a także linie kierunkujące przejazd samochodów. To drugie tego typu rozwiązanie w Polsce. Aby zmniejszyć uciążliwość dla kierowców, prace związane z malowaniem znaków mają rozpocząć się jutro w godzinach południowych i trwać do końca weekendu. Dlatego jadący A1 od strony Gdańska i A2 ze strony Warszawy mogą ominąć miejsce robót, kierując się do węzła Brzeziny. Z kolei jadący od Poznania autostradą A2 najwygodniej wjadą do Łodzi przez węzeł Emilia lub Zgierz Północ. Przypominam, te prace zaczną się jutro około południa, a zakończą w niedzielę wieczorem. Przypominam także o tym, że na S3 w zachodniopomorskim między węzłami Pyrzyce i Myślibórz w pobliżu Kozielic jest zwężenie w kierunku Gorzowa po zderzeniu samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Na szczęście w tej kolizji nikomu nic się nie stało. To 33 km tej trasy i mamy jeszcze problemy w ruchu w Świętokrzyskim w Grabinie na drodze krajowej numer 9 między Opatowem a Tarnobrzegiem. Tutaj samochód ciężarowy potrącił rowerzystę. Rowerzysta został ranny. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 101 kilometrze. To województwo świętokrzyskie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A my jedziemy w kierunku godziny 12. Jeszcze 6,5 minuty do niej. Właśnie o pełnej mamy dla Was pogodę.

0: I mamy godzinę 12 na zegarach. To bardzo dobry znak, bo to znak, że no może będzie jakieś ciepło, zwłaszcza w niektórych miejscach Polski, jak zerkam sobie na mapę synoptyków. No to szukam tutaj jakiegoś ciepła. Daga, widzisz to ciepło?
1: W Krakowie prawie 15 stopni, ale i tak poniżej cały czas, 14,6. No nie jest za ciepło i tak naprawdę ta temperatura o tej porze dnia idzie bardzo powoli w górę.
0: Ale mimo wszystko w Krakowie 6 stopni więcej niż w Warszawie. No dobra, 5 stopni więcej niż w Warszawie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I chciałoby się więcej.
1: Nie chcę być niestety cieplej, chociaż w ciągu dnia w sumie na krańcach południowo-wschodnich ma być nawet 18-20 stopni. To mieszkańcy tej części kraju będą na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, bo 20 stopni to całkiem sporo. I jak na maj i jak na to, że w innych miejscach, czyli na północy jest 8-12, będzie 8-12 albo w centrum i na przeważającym obszarze kraju 15 stopni. To 20 brzmi dobrze.
0: Przynajmniej nieco bardziej optymistycznie niż ta temperatura, którą mamy w tym momencie na termometrach. Czyli co? Można powiedzieć, idziemy w kierunku wyższej temperatury. Ale niestety w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu na krańcach południowych. Możliwe także burze. Na wschodzie kraju nadal opady, które mogą być okresami o natężeniu umiarkowanym.
1: Jest nieprzyjemnie, ale ma być przyjemnie, chociaż nie wszyscy tak to odczuwają. Część z Was pisze do nas na aplikacji PRK, że pogoda jest okej i niech tak pozostanie. No to tego się trzymajmy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta? A, niespełna dwie minuty. Po godzinie 12. A my co? Wracamy do naszych zagadek. Słowo wyzwanie. Czy zostało odgadnięte ostatnie słowo? Nie. Zerkam już sobie szybciutko w aplikację. Nie. Pewnie wypadałoby przypomnieć to słowo, co? To niebawem.

0: 10 minut po godzinie 12 to Polskie Radio Kierowców, które mam nadzieję prowadzi Was przyjemnie całkiem w trasie i że jesteście sobie razem z nami. Za moment najświeższe informacje z trasy. Daga jeszcze tam dogryza kanapkę. Nie, to nie kanapka, to są.
1: Przeładka chyba.
2: Nie, to siedzi obok i czeka na swoją kolej.
1: A jadłyście już napoleoneczki?
2: Od Kuby.
1: Od Jakuba Stanisława. Jakub wszystkim Stanisławom wszystkim życzymy dzisiaj.
2: Tato, pozdrawiam cię.
1: I tata jest też? Tak? Pozdrawiamy.
0: Tak, 8 maja to
1: ja jadłam i chciałam wam powiedzieć, że jest pyszna.
2: No to zostaw.
1: Do kawki. No zostawiłam, no co?
0: No dobrze, no to my w takim razie na kawkę.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dwa nowe utrudnienia. S8, odcinek między węzłami Łabiszyńska i Głębocka w pobliżu Warszawy. Tu zderzyły się 3 samochody osobowe i ciężarowe i z tego powodu po tej poważnej kolizji zablokowany jest pas lewy i środkowy w kierunku Białegostoku i tutaj jest już oczywiście także korek. Droga krajowa numer 10 w Zachodniopomorskiem na trasie Stargard-Suchań w pobliżu miejscowości Krąpiel trwa protest rolników. Przechodzą oni na przejście dla pieszych i ten protest odbywa się w systemie 10 minut blokady, 10 minut wznowienia ruchu i taka sytuacja utrzyma się do godziny 14. To 57 km krajowej dziesiątki. S3, odcinek między węzłami Pyrzyce i Myślibórz, a więc także zachodniopomorskie w pobliżu Kozielic, tutaj na 33 km. Po zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym mamy zwężenie w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego na 33 km. I w zasadzie to są te najpoważniejsze utrudnienia, które mamy teraz na naszych trasach. Poza tym jest dość spokojnie i nie ma większych problemów z przejazdem. Oczywiście są takie zwykłe utrudnienia, które są związane na przykład z prowadzonymi remontami. Tak jest na A1C między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Tutaj ruch spowalnia ze względu na to, że jest zwężenie. Podobnie w przeciwną stronę na A1C między węzłami Toruń Południe i Lubiczy Dolny. Tutaj z kolei na 7-kilometrowym fragmencie prowadzone są prace drogowe i tutaj na jezdni w kierunku Gdańska także widać, że jedziecie dużo wolniej niż zazwyczaj. Mamy też niewielkie spowolnienie bardzo blisko na 10 między Głogowym a Lubiczem Dolnym. Myślę, że to jest efekt tego, że omijacie ten fragment A1 właśnie krajową dziesiątką i wyjeżdżacie w Lubiczu Dolnym na A1 już za tym fragmentem prac. I jeśli chodzi o tutaj północ kraju, to właściwie tyle. Teraz zajrzyjmy na południe, konkretnie na A4 na dojeździe do Wrocławia. Tutaj mamy długie spowolnienie między Nową Wsią Wrocławską a Kostomłotami. Nie mamy informacji tu ani o robotach drogowych, ani o zdarzeniu drogowym. To po prostu duże natężenie ruchu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
4: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
3: To była reklama.

0: zdrowie
1: o siebie,
0: mężczyzn.
1: O własne zdrowie. Mm-hmm. O zdrowie somatyczne, ale także psychosomatykę. Mm-hmm. Bo jak się okazuje, to ma też ogromne znaczenie i ogromny wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje nasze ciało. Czyli wszystko zaczyna się tak naprawdę od naszej głowy. Od tego, jak myślimy, od tego, czy możemy wstać, od naszego nastroju. No właśnie,
0: na to, czy mamy wsparcie, czego nie mamy. Czy mamy wsparcie po drugiej stronie, czy mamy raczej osobę, która nas dusi, gniecie i próbuje zamiast nam pomóc, no to albo przynajmniej być neutralną, to nas wklepać w podłogę. To się też zdarza, napisał o tym do nas słuchacz, więc jak już wspominałem, mówicie o problemach jest całkiem łatwo, znaleźć kogoś, kto posłucha, jest już znacznie trudniej. Uciekają, unikają tematu, nawet jeśli sami zaczęli. Na taką pomoc mogą liczyć mężczyźni, czyli na brak. Ale wiecie co? My jesteśmy też od tego, żeby o tym rozmawiać, więc cieszymy się, że reagujecie na tego typu wiadomości i na tego typu gości. Więc co? Wszyscy spotkamy się 17 maja na DGR Warszawa i wspólnie z całym światem pokazujemy, że zdrowie psychiczne mężczyzn też jest ważne.
1: A tymczasem przypominam o naszej zagadce.
0: A, no
1: o słowach, wyzwaniach. Należą się komuś brawa. I ja, widzisz, wcześniej ja tobie przypominałam o brawach, a tymczasem teraz powinnam te brawa wypuścić osobie, która już wcześniej wpadła na zakamuflowane słowo, na to, jakie było to słowo. I był to Tomasz. Tomaszu, drogi, proszę bardzo, tym słowem był mieć nosa oczywiście, a brawka oczywiście również tobie się należy. Proszę. Lubimy brawa wypuszczać, prawda? To jest taki moment ogromnej przyjemności, bo to jest coś, co mam nadzieję wam też poprawia nastrój, poprawia humor i sprawia, że dużo łatwiej i dużo przyjemniej jedzie się w stronę 12:30.
0: Tak jak Piotrek Firan mówi, nasza ekipa do spraw klaskania właśnie się zbiera, żeby złączyć dłonie. No i właśnie dłonie same kleją się do oklasków, a my dalej jedziemy wspólnie i za chwilę będzie kolejne słowo.
1: Ale to słowo musi najpierw od was spaść. Tak. Widzisz gdzieś propozycję?
0: Tak, widzę.
1: Tak?
0: Mhm. Dobra. Jest. I zaraz się pojawi w serwisie.

do godziny 13. To Polskie Radio Kierowców, zerkamy w naszą aplikację, a tymczasem w naszej aplikacji co się dzieje? No są pewne, propozycje od naszych słuchaczy, spośród których to propozycji w zasadzie nie jedna, bo chciałam powiedzieć, że jedna z tych propozycji pojawi się teraz na antenie Polskiego Radia Kierowców, ale to Daga osobiście

0: zasugerowała, żeby były dwie. Także nie do mnie, proszę te roszczenia, do Ewy i do Dagi.
1: Ja myślę, że jedna będzie łatwa, a druga będzie bardzo trudna. W sensie te ukryte słowa.
0: Ale wiesz, że ta bardzo łatwa może stać się bardzo trudną, a ta trudna może stać się łatwa?
1: No zobaczymy. Ja jednak trzymam się tej wersji. No zobaczymy.
0: Zależy jak zaznaczysz i jak zaintonujesz. Bo Kuba
1: ja
0: intonuje
1: się staram
0: tak,
1: nie intonować.
0: Że trudne stają się łatwe, a łatwe stają się trudne. Proszę bardzo.
1: Dobrze.
0: Pół do 13.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy od dobrych informacji z Krajowej Dziewiątki. Jest już ona odblokowana na trasie Opatów-Rzeszów w pobliżu Grabiny. Tutaj samochód ciężarowy potrącił rowerzystę. Jedna osoba została ranna, czyli rowerzysta obowiązywał ruch naprzemienny i na 101 kilometrze te dobre informacje, że trasa jest już odblokowana. Mamy cały czas bardzo długi korek na dojeździe do Wrocławia od strony Legnicy. W tej chwili ten odcinek przed samym Wrocławiem między Baranowicami a Kostomłotami. Korek ma prawie 18 kilometrów. No i wychodzi na to, że tutaj są pewne spowolnienia związane z pracami drogowymi i to jest też dość wąski fragment autostrady, no ale do tego dochodzi duże natężenie ruchu i z tego powodu właśnie ten korek jest ogromny, 18 kilometrów. Co mogę wam polecić? Żeby zjechać na węźle Kostomłoty i pojechać 5 i 35, albo w ogóle na wysokości Legnicy zdecydować się pojechać drogą krajową numer 94 i tutaj sytuacja na dojeździe do Wrocławia o tej porze wygląda dużo lepiej. Teraz jeszcze S8 i to najnowsze utrudnienie w Warszawie między węzłami Łabiszyńska i Głębocka. Tutaj zdarzyły się 3 samochody osobowe i ciężarowe i mamy zablokowane aż 2 pasy w kierunku Białegostoku na 18 kilometrze. Zazwyczaj o tej porze w Warszawie na S8 na jezdni w kierunku Białegostoku nie ma korka, ale po tym wydarzeniu drogowym oczywiście on jest i już mierzę ile on ma. W tej chwili zaczyna się oczywiście przy węźle Łabiszyńska, a jeśli chodzi o to, gdzie się kończy, no to kończy się dopiero na wysokości węzła Prymasa Tysiąclecia, właściwie nawet za tym węzłem, więc ten korek także prawie 10 kilometrów ma, bardzo długi. I na koniec jeszcze informacja, która będzie dotyczyła kierowców poruszających się A2, A1 w pobliżu Strykowa jutro i w niedzielę. Otóż trzeba spodziewać się utrudnień, bo będzie montowane, właściwie będzie nowe oznakowanie ronda na węźle Stryków. Chodzi o oznakowanie poziome typu tornado. Tutaj chodzi o to, że będzie na każdym z wlotów na rondzie pojawi się tak zwana powierzchnia wyłączona ze znakiem poziomym, ustąp pierwszeństwa przejazdu i będzie to uzupełnieniem oznakowania pionowego. Będą także linie kierunkujące przejazd samochodów. To jest drugie tego typu rozwiązanie w Polsce. Jego celem jest oczywiście poprawa bezpieczeństwa i uporządkowanie ruchu na rondzie. Te pasy będą malowane i te oznaczenia będą malowane jutro od południa i prace mają zakończyć się w niedzielę wieczorem. Jadące z autostradą A1 od strony Gdańska i A2 od kierunku Warszawy mogą ominąć miejsce robót kierując się do węzła Brzeziny, a ci jadący od Poznania A2 najwygodniej wjadą do Łodzi przez węzeł Emilia lub Zgierz Północ.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Najpięknie. Obydwa słowa pojawiły się w serwisie u Ewy i ja jestem bardzo ciekawa, kto będzie pierwszy, kto da radę, kto znajdzie obydwa słowa. Dajcie znać w naszej aplikacji, czekamy na wiadomości głosowe i tekstowe.

0: Powinno być hymnem. Hymnem piątkowego wydania w trakcie.
1: Piątkowe.
0: Prawda? Mm-hmm. To byłoby przyjemnie całkiem. No bo to piątek i Lampery na antenie Polskiego Radia Kierowców. 20 minut do godziny 13, a tymczasem zerkamy w naszą aplikację.
1: Tak, i czytamy wasze odpowiedzi, bo jest ich troszkę. Czy mam przeczytać? Mm-hmm. No dobrze, no to mamy na przykład tornado, szukane słowo. Tomek z Warszawy. Polecić i tornado. To od Tomka.
0: Dobra, to powiemy, że jedno słowo to jest dobre, a drugie złe?
1: Mhm.
0: Czy nie powiemy,
1: nie,
0: które
1: nie
0: słowo jest dobre,
1: powiemy,
0: a które jest złe?
1: Mierze jak Mierzejewska. Przepraszam, że z góry nazwiska się odniosłam. Po prostu skojarzenie to przestępstwo. Bo drugie, tornado.
0: To moja propozycja. Jesteś bardzo zagadkowa. Wyglądasz na...
1: tak,
0: no wyglądasz na kogoś, kto nie chce przyznać komuś racji, wiesz? A ja po prostu zrobię to odważnie.
1: No dobrze, proszę.
0: To ale dobra. To za jedno słowo, jedno dlatego słowo. Będą tylko jedno brawa, bo mogłyby być na przykład razy dwa, mogłabym pomnożyć.
1: A drugie słowo jest takie bardziej oczywiste, powiedziałabym.
0: I może być naprawdę bardzo trudne do tego, żeby je odgadnąć, dlatego że to słowo, w zasadzie to jest zwrot, bardzo często pada na antenie Polskiego Radia Kierowców. W zasadzie chyba serwis drogowy nie istniałby.
1: Bez takiego
0: stwierdzenia, czy też takiego sformułowania. Ale może się jeszcze okaże, że ktoś wpadnie na to, które to sformułowanie.
1: Połowicznie wygraliście w każdym razie.
0: Tak, ale jest też nasz słuchacz. Halo, halo.
2: Wydaje mi się, że Ewa tornadem nas tu zaskoczyć chciała. No bo jakie to jest skrzyżowanie, rondo, tornado, tornado, tornado, tornado. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pięknie. To jest przepiękna jednak sytuacja, w której wy śpiewacie nam i tak sobie wspólnie pokonujemy kolejne kilometry, które śmigają nam pod stopami, a jeszcze w sposób śpiewający, dlaczego nie?

0: Czyli Ewo, było dokładnie tak, jak mówiłyśmy, że będzie, czyli było jedno słowo łatwe, drugie słowo było to nieco trudniejsze.
1: Tak.
0: I naszym słuchaczom udało się odgadnąć to trudniejsze, które było łatwiejsze.
1: Tak.
2: Prawda? No bo są takie przecież ronda typu tornado, nie?
1: No właśnie są. Mm-hmm. Akurat no tutaj tak się złożyło, że łatwo udało się to wpleść ze względu na to, że no będzie jutro malowane właśnie oznakowanie jednego z takich rond na węźle stryków. Natomiast natężenie ruchu no to jest coś, czego używamy zazwyczaj w serwisach. Czy jest duże, czy jest małe. Lubimy, jak jest małe, ale bywa różnie.
0: Mm-hmm. Proszę, Ewo, to dla ciebie.
3: To właśnie o tym słowie mówiłyśmy właściwie zwrocie z nagą, prawda?
0: Że jest to zwrot bardzo często spotykany w naszym serwisie, dlatego może być to sprawa nieco utrudniona, żeby odgadnąć.
2: Ale to był wasz pomysł, to nie tak, że my na to wpadłyśmy, to wy napisaliście w naszej aplikacji.
1: Tomasz, czyli lubicie sobie utrudniać.
0: Tak, Tomaszu, tak. To ty sobie tak utrudniasz.
2: Tak, tak, tak. Ale z kolei Tomek też odgadł.

0: Odgadł tornado, tak? Czyli dał jedną trudną w odpowiedź, a drugą sam odgadł.
1: No tak, super. Ale to inny Tomek.
2: Tak.
1: Wiesz? To inny Tomek.
0: Tak?
1: Tak, tak.
0: Czyli Tomaszów
1: jedzie z nami trochę. Zgadza się. 10 minut do 13. Sprawdzamy najświeższe informacje z tras.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Poważne zdarzenie drogowe na A1 między węzłami Kowal i Kutno Północ w pobliżu Wieszczec. Tutaj zapaliła się naczepa w pojeździe ciężarowym i droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Dwobo występuje duże zadymienie. Chodzi o samochód ciężarowy przewożący makulaturę. Tutaj doszło do gwałtownego pożaru na 242 kilometrze, a w akcji wzięło udział co najmniej 7 jednostek straży. Na obecną chwilę służbom trudno ocenić, jak długo potrwa przywrócenie ruchu, więc sugerują wybór trasy alternatywnej i apelują o zachowanie ostrożności, a tą trasą alternatywną na tym odcinku będzie oczywiście droga krajowa numer 91. To jest ten odcinek na wysokości Kutna. Można też oczywiście z siódemką, już patrzę, gdzie tu można byłoby zjechać. No najlepiej będzie zjechać się w Kutnie po prostu, na, pojechać przez Krośniewice i później drogą krajową numer 91. Można też próbować 60 i 62 i do 91, ale to będzie znacznie dłuższy objazd, więc w Kutnie skręcamy z A1, odbijamy w Kutnie i jedziemy w fragment drogą krajową numer 92, a potem 91 i to jest trasa w tej chwili najlepsza, by ominąć właśnie ten zablokowany fragment A1. I jeszcze S8 w Warszawie, tutaj długi korek na jezdnię w kierunku Białegostoku po zderzeniu trzech samochodów osobowych i ciężarowego. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Białegostoku między węzłami Łabiszyńska i Głębocka, a korek sięga niestety aż węzła Powązkowska, więc tutaj trudna sytuacja na 18 kilometrze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A co? Proszę bardzo. Dawno niewidziana, dawno niesłyszana, a przeze mnie muszę przyznać bardzo uwielbiana.

0: Niezwykle energetyczna, ale też ekscytująca i kobieta, i głos, który przed momentem na antenie Polskiego Radia Kierowców wybrzmiał. A to była Tatianka, a to byłyśmy my.
1: Tak,
2: tak. Ale tak Mara, podobała ci piosenka, powiem.
1: Ale ty tak ciągniesz mnie za język.
2: Nie, no tak Mara lubi bardziej disco, tak jak i ja. A to było takie, nie no...
0: Dwa kontra jeden?
2: Jakby nie no, okej, okay, ale...
0: Jesteśmy tak? Obie w tym.
2: Ale tak Mara, my to tak sceptycznie, prawda?
1: Nie, znaczy... Nie, no, dobrze, wszystko dobrze. Się zgadza, no. Muzyka się zgadza, tekst się zgadza.
0: Taka Kowalska.
1: Tak, i Ola Jasińska.
2: A ja zapraszam.
0: Na tak, chwilę.

0: Na zegarze minęła 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy dzień pod znakiem chmur, no i gdzieniegdzie także deszczu. Dziś spore zachmurzenie, ale miejscami pojawią się także przejaśnienia, nawet krótkie rozpogodzenia. Na wschodzie opady mogą być chwilami intensywne. Na wschodzie to znaczy, że na przykład na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Oprócz tego także gdzieniegdzie na Lubelszczyźnie. Lokalnie spadnie do około 15 mm deszczu. Na południu również gdzieniegdzie możliwe burze. Temperatura mocno zróżnicowana, od około 8 stopni na północy, przez 15 w centrum do nawet 20 na południowym wschodzie Polski. Wiatr raczej słaby, choć nad morzem momentami silniejszy i porywisty, a w czasie burz podmuchy mogą sięgnąć nawet 55 km na godzinę. Jeśli chodzi o najcieplejsze miejsce, to aktualnie jest nim Nowy Sącz. Tutaj mamy 16 stopni, a najchłodniej w Mikołajkach. Tutaj nieco ponad 7.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To są wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców i od razu wskakujemy na myślę sobie, taką suszarę dobrą. Dzisiaj ciekawe tematy, ale będą też zagadki. Piotr Finan, kłaniam się. Razem spędzimy czas do godziny 18. Zapraszamy.

0: Ewa Mierzejewska pojawiła się w naszym studiu, a w zasadzie to ja się pojawiłem,
1: właśnie, tak.
0: Bo Ewa jest tu jeszcze tutaj.
1: To ja cię powinnam przywitać. Dzień dobry, Piotrze.
0: Dzień dobry, gospodynio, droga. No, mamy 10
1: droga
0: minut
1: na drogach.
0: Po 13:00, zabawa słowna na dzień dobry od Ewy. Od razu człowiek się rozbudzi. Chociaż już po 13:00, więc spokojnie. Ruszamy w poszukiwaniu, albo w zasadzie szukając odpowiedzi na pytanie, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na drogach trudna sytuacja na A1. Mówiłam o pożarze na odcinku między węzłami Kowal i Kutno Północ w pobliżu Wieszczyc. To na 242 kilometrze i tutaj niestety na razie zablokowana jest autostrada w obu kierunkach na czas akcji gaśniczej. W zasadzie ona zakończyła się już, ale jest bardzo duże zamówienie, zadymienie i chodzi o to, że zapalił się samochód ciężarowy przewożący makulaturę. W akcji wzięło udział co najmniej 7 jednostek Straży Pożarnej. Na razie, tak jak wspominałam, autostrada w obu kierunkach na 242 kilometrze, czyli między węzłami Kowal i Kutno Północ, jest zablokowana. I można, a nawet trzeba, objeżdżać. Trzeba zjechać, jadąc w kierunku Gdańska, na wcześniejszym węzłem niż węzeł Kutno Północ i tutaj pojechać drogą krajową numer 92 najpierw, a potem 91. I w drugą stronę, czyli jadąc od strony Gdańska w kierunku Łodzi, analogicznie. Czyli zjeżdżamy węzłem Kowal, potem fragment 91, a potem 92 i wyjeżdżamy przez Kutno i tym kolejnym, czyli na przykład węzłem Kutno Południe albo Kutno Wschód, wracamy właśnie na A1. S8 w Warszawie, tutaj też trudna sytuacja między węzłami Łabiszyńska i Głębocka. Zderzyły się 3 samochody osobowe i 1 ciężarowy. Z tego powodu zamknięte są 2 pasy w kierunku Białegostoku na 18 kilometrze i ten korek, który zaczyna się przy węźle Głębocka, kończy się dopiero za mostem, za węzłem Powązkowska, więc, a nawet za węzłem Prymasa, więc tutaj długi korek ponad 10-kilometrowy. I mamy też nowe utrudnienia na 7 na trasie Płońsk-Warszawa w pobliżu Palmir. Tu samochód osobowy uderzył w urządzenie zabezpieczające roboty drogowe i z tego powodu zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy na 339 kilometrze. Poprawiła się za to na koniec nieco sytuacja na S3 między węzłami Pyrzyce i Myślibórz, tu w pobliżu Kozielic. Mamy już tylko zablokowany pas awaryjny w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, a więc jezdnia ciągu głównego jest otwarta. To 33 kilometr, a tam, przypomnijmy, doszło do kolizji samochodu osobowego z dostawczym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A na dobry początek mam dla was zagadkę. Za chwilę usłyszymy dźwięki nagrane w pewnym mieście i będziemy wspólnymi siłami zgadywać, co to jest za miasto. Zanim usłyszycie dźwięk, to skupmy się na tym, co w nim słyszymy. Piszcie w aplikacji, co wy usłyszeliście. Bardzo poproszę naszą realizatorkę Ewelinę, która właśnie dzisiaj ze mną pracuje, żeby teraz wyemitowała dźwięk.

No ciekaw jestem, co usłyszeliście w tym gąszczu różnych dźwięków, jakie elementy. Czekam na wiadomości w aplikacji. Będą też podpowiedzi, nie tylko będzie dźwięk jeszcze powtarzany, ale będą także ciekawostki historyczne dotyczące tego miasta. Aż na końcu mam nadzieję, że zgadniemy. Czekam na wiadomości od Was, oczywiście w naszej aplikacji, tekstowo albo głosowo.

Podróżujemy palcem po mapie, dzisiaj w wysokich obrotach. Pytanie brzmiało, co to za miasto i konkretnie co słyszycie? Czekam na wiadomości w naszej aplikacji. Słuchamy jeszcze raz.

0: różne dźwięki. Ciekaw jestem, co udało wam się usłyszeć w tym całym ciągu. Za chwilę będą podpowiedzi, ale mamy propozycję od naszego słuchacza.
1: Witam redaktora, ja w sprawie zagadki. No to oczywiście nagranie pochodzi z Gdańska, okolice lotniska imienia Lecha Wałęsy. W tle słychać odlatujący samolot do Amsterdamu, 15:23. Pozdrawiam, Piotr z Kalisza.
0: Czyli za 2 minuty powinien planowo ten samolot odlecieć, ale to nie jest Gdańsk. Chciałbym może podpowiedzieć tym razem, że to miasto nie znajduje się w Polsce. Czekam na wiadomości od was.

0: poradzisz sobie sam.
1: 27 po 13, to było o 15 ten samolot, nie o 13, ale szczęśliwi czasu nie liczą, jak to się mówi. Dobrze, jeśli chodzi o naszą zagadkę, słuchamy teraz tego dźwięku. Ciekaw jestem, co wam się udało usłyszeć.

0: No to słuchamy propozycji. Halo, halo.
1: Witam, szanowna Radyjko PRK. Jak dla mnie to się kojarzy z Portugalią, a dokładnie z miastem Porto. Pozdrawiam, Grzesiek z Rzeszowa.
0: Mm-hmm. I jeszcze jedna propozycja.
2: Cześć, z tej strony Jacek Wrocław. Pytanie jest bardzo trudne, ale może mewy, ptaki, port, tramwaje, San Francisco. Cześć, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie, bo była pierwsza podpowiedź, to miasto nie znajduje się w Polsce. Bardzo, no muszę powiedzieć, wprawne ucho, bo tam były mewy, porty, tramwaj też gdzieś sobie dzwonił. No ale to nie chodzi o San Francisco. Podpowiem, to miasto zostało zbudowane na siedmiu wzgórzach. Czekam na wiadomości.

0: I mamy 29 minut do godziny 14. Ewa Mierzejewska ponownie w studiu. Sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach najtrudniejsza sytuacja w tej chwili na A1C, chociaż widzę tutaj, przynajmniej na mapie, wynika, że jezdnia w kierunku Łodzi jest tylko całkowicie zamknięta, a na jezdni w kierunku Gdańska odblokowano przejazd. A o co chodzi? Chodzi o to, że zapaliła się tam naczepa ciężarówki, która przewoziła makulaturę. I z tego powodu doszło właśnie z niewyjaśnionych na razie przyczyn do gwałtownego pożaru, na szczęście bez poszkodowanych, ale z ogromnym zadymieniem i z dużą akcją gaśniczą, w której brało udział 7 aż wozów strażackich. No i właśnie, jezdnia w kierunku Łodzi, Strykowa, A1 jest całkowicie zamknięta. W drugą stronę, z tego co widzę, ruch już jest odblokowany, ale tutaj też jest niewielki korek. Natomiast jeśli chodzi o jezdnię w kierunku południowym, jak możemy tutaj objechać? Możemy zjechać na drogę 62 na wysokości Włocławka i tutaj w ten sposób ominąć właśnie ten zablokowany fragment. Jeśli chodzi o to, ile potrwają utrudnienia, to tutaj służby napisały właściwie, że trudno powiedzieć, ile przywracanie ruchu potrwa, więc trzeba tutaj zachować ostrożność. To jest odcinek między węzłami Kowal-Kutno-Północ w pobliżu Wieszczyc, 242 kilometr. Tutaj wygląda na to, że jezdnia w kierunku Łodzi jest całkowicie zamknięta, a w kierunku Gdańska jest zwężenie. Jeśli przejeżdżacie tamtędy i jednak jezdnia w kierunku północnym jest zamknięta, no to koniecznie dajcie nam znać, a my uaktualnimy te informacje. S8, odcinek między węzłami Łabiszyńska-Głębocka, tutaj w Warszawie po zderzeniu 3 samochodów osobowych i ciężarowego mamy zwężenie w kierunku Białegostoku. Zamknięte są aż 2 pasy i to niestety powoduje, że korek utrzymuje się od węzła Głębocka aż za węzeł Prymasa Tysiąclecia. Dobre informacje będą za pół godziny z krajowej 10, bo tutaj przypominam, że na zachodnio pomorskim odcinku tej trasy między Stargardem a Suchaniem w pobliżu miejscowości Krąpiel na razie do 14 trwa protest organizacji rolniczych polegający na przechodzeniu przez przejście dla pieszych. To jest 57 kilometr tej trasy i tutaj przez 10 minut rolnicy blokują przejazd i przez 10 minut wznawiają ruch i taka sytuacja ma utrzymać się do godziny 14. I mamy te dobre informacje z S3 między węzłami Pyrzyce i Myślibórz w pobliżu Kozielic po zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym. Zablokowany jest już tylko pas awaryjny w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To miasto nie znajduje się w Polsce. Zostało wybudowane na 7 wzgórzach.

0: No właśnie, to jest taki pejzaż dźwiękowy tego miejsca, o które dzisiaj pytamy. No to słuchamy waszych propozycji.
1: Witam redaktora, jeszcze raz Piotr z Kalisza. No, po drugiej podpowiedzi stawiam na Rzym. Pozdrawia Piotr z Kalisza.
0: Pozdrawiamy również. Halo, halo, słuchamy.
2: Witam, ponownie Grzesiek z Rzeszowa. Jeśli nie Porto, a miasto, które zostało zbudowane na siedmiu wzgórzach, no to musi być Rzym w takim razie. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, pisze Paweł z Kii, że to Rzym. Także mamy kolejną propozycję o tej samej, pod tym samym tytułem, czyli to jest propozycja od Tomka. Mewy, tramwaj, port, to Rzym. Michał z Volvo. Maciej także obstawia, że to Rzym. Ktoś pyta, czy to Rzym. Markus. I mamy jeszcze Madryt od Marka z Mielca. Czy to może Kopenhaga? Pozdrawiam serdecznie. Ania. I mamy jeszcze, no Lizbona to zdaje się, że już było. Wcześniej jeszcze, zanim padła pierwsza podpowiedź, że to nie jest polskie miasto, Maciej Strzemieszna napisał, że Gdańsk, ale no właśnie, czy teraz będą oklaski? Nie będzie. Nie, nie, nie, nie! Nie będzie. Bardzo proszę się skupić, pani Ewelino. To nie, nie, nie była to dobra odpowiedź. To nie jest Rzym. Nie o to chodzi. Chodzi o zupełnie inne miasto. Zaraz sobie zerknę na podpowiedzi. Dobrze. To właśnie tam powstała jedna z najbardziej znanych budowli obronnych świata. Czekam na wiadomości.

0: Pytanie brzmi, co to za miasto? Z jakiego miasta pochodzą te dźwięki? Słuchamy.
1: Myślę, że to będzie miasto we Francji, Carcassonne. To mówiłem ja, Adam z Mercedesa, który podążam do Kołobrzegu, do baru Barka na pysznego śledzia w śmietanie.
0: Pozdrawiamy, szerokości życzymy, ale nie chodzi o to francuskie miasto, więc może o to.
2: Cześć. Myślę, że miasto siedmiu wzgórz to może być Lizbona. Pozdrawiam, Bartek z Toyoty.
0: Mm-hmm. I mamy jeszcze inną propozycję.
3: Witam w odpowiedzi na pytanko. Wydaje mi się, że to jest chyba Lizbona. Pozdrawiam, Dawid Skamika.
0: No już odrobinę wcześniej mówiliśmy o Lizbonie, że to nie o to chodzi, miasto na siedmiu wzgórzach. Ja mówiłem o tej, o tych murach niezdobytych, albo które przez długi czas nie były zdobyte. Ale jeszcze jedna podpowiedź. W historii miasta ogromną rolę odegrał pewien łańcuch rozciągnięty nad wodą. To jest kolejna podpowiedź a propos naszego dźwięku. Aha, i jeszcze informacja drogowa.
4: Drodzy, a propos problemów na A1 w kierunku Łodzi, mam informację z ostatniej chwili, bo mijałem tam te okolice. Służby drogowe kierują ruch z autostrady na objazd na drogę 91. Także myślę, że tutaj będzie ciężko ominąć tą propozycję zjazdu, więc sytuacja, mam wrażenie, przynajmniej jeśli chodzi o objazdy, na tym odcinku jest opanowana. Pozdrawiam serdecznie wszystkich kierujących, wszystkich zmotoryzowanych, pieszych, słuchających w domu, no i przede wszystkim całą ekipę Polskiego Radia Kierowców, Marek z Dastera. Trzymajcie się ciepło.
0: Bardzo nam miło. Pozdrawiamy ciebie, Marku, również szerokości. Przypominam podpowiedź. W historii miasta, o które dzisiaj pytamy, ogromną rolę odegrał pewien łańcuch rozciągnięty nad wodą. Kwadrans do 14:00.

0: 10 minut do 14. Sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i będziemy się trzymać tej informacji od naszego słuchacza, że rzeczywiście blokada autostrady na A1 jest

0: już tylko między węzłami Kutno Północ i Kowal na jezdni w kierunku Łodzi, bo rzeczywiście tak też widać oznaczenie na mapie i tutaj służby kierują, policja kieruje ruchem na drogę krajową numer 91. Myślę, że to dzieje się na wysokości Włocławka, być może tutaj nieco dalej, czyli właśnie przed węzłem Kutno, przed węzłem Kowal. Natomiast na jezdni w kierunku Gdańska widać już tylko niewielkie spowolnienie. A przypomnijmy, tam zapaliła się naczepa ciężarówki przewożącej makulaturę. Bardzo gwałtowny pożar, bardzo duże zadymienie i 242 km autostrady zablokowany był w obu kierunkach. Teraz mamy informację o tym, że zablokowana jest już tylko jezdnia w kierunku Łodzi. Tutaj mamy też informację z Krajowej Siódemki. To jest odcinek Płońsk-Warszawa i Palmiry. Tutaj samochód osobowy uderzył w urządzenie zabezpieczające roboty drogowe. One tam prowadzone są od dłuższego czasu. Nadal zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 339 kilometrze do 14, czyli jeszcze przez niespełna 10 minut potrwa protest na odcinku 10 między Stargardem a Suchaniem w pobliżu Krąpieli. Tutaj przypomnijmy, rolnicy przechodzą przez przejście dla pieszych, przez 10 minut blokują to przejście i na 10 minut puszczają ruch. I w takich cyklach ten protest trwa od 12, ma zakończyć się o 14, to 57 kilometr krajowej 10. Blokada jest oczywiście wtedy w obu kierunkach. I jeszcze na koniec Warszawa. Sprawdzam, czy poprawiła się sytuacja na S8. Przypomnijmy, tu między węzłami Łabiszyńska i Głębocka po kolizji w sumie 4 samochodów, 3 osobowych i 1 ciężarowego, jest zwężenie w kierunku Białegostoku. No i niestety to wygenerowało długi, ponad 10-kilometrowy korek i on na razie wcale się nie zmniejszył, a nawet się wydłużył. W tej chwili sięga już węzła Bemowo, czyli zaczyna się przy Głębockiej, kończy dopiero za mostem, za węzłem Bemowo, czyli ma już w tej chwili ponad 11 kilometrów. Zakorkowana jest też Prymasa na dojeździe do S8. Korkuje się też Prymasa na dojeździe do Alei Jerozolimskich. No i tutaj trzeba zdecydowanie jechać innymi trasami i innym mostem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: To była reklama.
7: Miasto Siedmiu Wzgórz w historii odegrał pewien łańcuch rozciągnięty nad wodą dużą rolę i w tym mieście koty są niemal świętością. To kolejna podpowiedź.

0: American Woman. 14 minęła.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli planujecie dziś popołudnie poza domem, warto mieć pod ręką parasol albo jakąś taką kurtkę, bo dzisiaj dominuje duże zachmurzenie, przelotny deszcz także, głównie na północnym wschodzie. Najwięcej

0: Opadów prognozowanych jest właśnie na Podlasiu, na Suwalszczyźnie i także burze mogą się pojawić. Najchłodniej nad morzem i na północy, tam około 8-12 stopni, w centrum około 15, a najcieplej na południowym wschodzie, gdzie termometry pokazują nawet 18-20. Wiatr północny, na ogół słaby i umiarkowany, ale nad Bałtykiem okresami silniejszy. Podczas burz możliwe oczywiście gwałtowniejsze porywy. Jeśli chodzi o temperaturę najwyższą i najniższą, to za moment.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o najwyższą temperaturę, dzisiaj Nowy Sącz, tam prawie 16 stopni. W Mikołajkach cały czas najchłodniej, 7,3. No, jakieś delikatne zmiany przewidujemy. A propos naszej zagadki, pytanie brzmiało, jakie miasto dzisiaj jest przedmiotem właśnie tej zabawy? Z jakiego miasta dźwięków słuchaliśmy? Były jeszcze podpowiedzi. To właśnie tam powstała jedna z najbardziej znanych budowli obronnych świata. W historii miasta ogromną rolę odegrał pewien łańcuch rozciągnięty nad wodą. W tym mieście koty są niemal świętością. 2 minuty po godzinie 14:00 to jest Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy na wysokich obrotach.

0: 9,5 minuty po godzinie 14. No właśnie, miasto, w którym są koty, ale mamy także pewien łańcuch rozciągnięty nad wodą, który odegrał bardzo ważną rolę w historii i powstała tam jedna z najbardziej znanych budowli obronnych świata. Słuchamy.
1: Tam, cała perka. Myślę, że tym miastem mogą być Ateny. Pozdrawiam Grzegorz Sorrento.
0: Pozdrawiamy Grzegorza. Mamy jeszcze propozycje następujące. Ryga, Dubrownik, Sheffield, Petersburg i to tyle. Ale nie chodzi ani o Atenę, ani o te miasta, które przed momentem wymieniłem. Ale także rozwiązanie za kilka chwil. Wcześniej informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dobre informacje, od nich zaczynamy. To Krajowa Siódemka, odcinek Płońsk-Warszawa, już przejezdna bez utrudnień w pobliżu Palmir. Tutaj przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w urządzenie zabezpieczające roboty drogowe i było zwężenie w kierunku Warszawy. No więc właściwie bez utrudnień, ale powinnam dodać, oprócz tego remontu, który tam trwa. 339 km, tutaj jezdnia jest już odblokowana.

0: Droga krajowa numer 10, tutaj też powinna być już od blokada zlikwidowana, a to dlatego, że była wywołana przez protest rolniczy. Odcinek Stargard-Suchań w pobliżu miejscowości Krąpiel. Ten protest miał zakończyć się o 14 na 57 kilometrze, więc tutaj spodziewam się już, że osoby organizujące ten protest dotrzymały słowa i trasa jest już odblokowana. Za to bardzo długi korek utrzymuje się w Warszawie na S8 między węzłami Łabiszyńska Głębocka. Doszło do zderzenia samochodów osobowych i ciężarowego. Z tego powodu zamknięte są dwa pasy w kierunku Białegostoku na 18 kilometrze i niestety z tego powodu korek ma ponad 11 kilometrów. No więc no po prostu trzeba jechać innym mostem, przynajmniej na razie. Jeśli próbujecie przebić się na stronę wschodnią, to na pewno most Grotaroweckiego to nie jest dobre rozwiązanie. Natomiast na moście północnym na przykład bez utrudnień, ale na przykład 7 do mostu północnego jest już zakorkowana, bo korkuje się od Młocin właśnie do Bielan przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Łomianek. No i mamy też bardzo długi, dużo dłuższy korek jadąc odwrotnie, czyli od strony Łomianek do Warszawy. Tutaj spowolnienie zaczyna się w Łomiankach, a kończy dopiero za Młocinami. I jeszcze A1, przypominam, że cały czas zablokowana jest na jezdni w kierunku Łodzi między węzłami Kowal i Kutno Północ w pobliżu Wieszczyc. Tutaj po pożarze naczepy w samochodzie ciężarowym droga jest zamknięta na jezdni w kierunku Łodzi. W przeciwną stronę jest już tylko niewielkie spowolnienie, ale blokady na pewno nie ma.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo dużo wiadomości dostaliśmy od Was w sprawie naszej zagadki. Posłuchajmy najpierw dźwięków z tego miasta.

0: Mewy, gwar, tramwaje, samoloty. Duże miasto. To musiało być duże miasto. Miasto siedmiu wzgórz. Mówiłem o łańcuchu rozciągniętym, który bronił. Właśnie. Czego bronił? Cieśniny czy troszeczkę innej, bym powiedział, wklęsłości w terenie wypełnionej wodą, ale do tego szczegółu dojdziemy. Sypią się propozycje od was. Słuchamy.
1: Podejrzewam, że to chodzi o Stambuł. Pozdrawiam, Paweł z Toyoty.
2: Z tej strony. Czy to chodzi o Stambuł, dawny Konstantynopol? Pozdrawiam.
3: Jeszcze raz Adam z Mercedesa. Myślę, że to będzie Stambuł w Turcji. Pozdrawiam Radio DAB, czyli Polskie Radio Kierowców. Dziękuję.
4: Hej, Jacek z Miśka. Stawiam na Stambuł. Pozdrawiam serdecznie i miłego weekendu. Trzymajcie się.
0: Romek z Ducato napisał jako pierwszy, Michał i Karolina z Volvo, Paweł z Choszczna, Michał i Hubert, Włodzimierz, Aga Krawcowa, Daniel z dachu, pozdrawiamy Daniela, który jest na dachu, Konstantynopol, Jurek z Mercedesa, Krys i Misza z Kii, Tomek. Miasto, o którym mówimy, to oczywiście Konstantynopol. Pozdrawiam z Beskidu Żywieckiego, Leszek. Leszek ponownie, tylko inny. Paweł z Kii. I dla was wszystkich, ponieważ tamte brawa to były takie na rozgrzewkę, to mamy dla was wszystkich zupełnie nowe, świeże. Ja dzisiaj byłem po kanapki dla naszego zespołu klaszczącego i dla orkiestry, więc te brawa dla was wszystkich, którzy odgadli. Najbardziej taka dobra odpowiedź to jest Konstantynopol, bo te wątki historyczne się pojawiały. Ten łańcuch to był na Złotym Rogu. No, Osmanowie oczywiście pokonali tę zaporę, ale także miasto wody, tramwajów, mew, kotów przede wszystkim. Koty naprawdę odgrywają tam dużą rolę w tym mieście. No i mnóstwo ludzi. Oficjalnie zdaje się, że około 20 milionów, ale podobno w rzeczywistości dużo, dużo więcej. Dzisiaj chodziło o Stambuł albo o Konstantynopol. Gratulujemy wszystkim, którzy odgadli.

0: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. No właśnie, kierowcy zawodowi. Gdybyście mogli powiedzieć jedno zdanie o tym, jak naprawdę wygląda praca właśnie kierowcy zawodowego, co by to było? Czekam na wiadomości od was w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo, jak wam wygodnie. A jeśli chodzi o dzisiejszy temat, to wiadomo, że kierowcy zawodowi dostarczają towary do sklepów, przewożą ludzi, przemierzają tysiące kilometrów po całej Europie, ale za kierownicą ciężarówki kryją się też samotność, stres, problemy zdrowotne i coraz większy brak rąk do pracy. Dlaczego młodzi nie chcą siadać za kółkiem? Co musiałoby się zmienić, żeby ten zawód znów stał się atrakcyjny? Moim gościem jest Andrzej Łabęcki ze Stowarzyszenia Klub Polskiego Trackera. Dzień dobry.
1: Witam uprzejmie.
0: Jak dziś wygląda codzienność kierowcy zawodowego? Czego słuchacze najczęściej nie widzą i nie rozumieją?
1: No, przede wszystkim to, co pan redaktor na początku powiedział. Rozłąka z rodziną, długie tygodnie, nieraz i miesiące bycia poza domem, zdanym tylko na siebie. I to wszystko wpływa bardzo destruktywnie na osobę, która wykonuje ten zawód. Młodzi, ja w tej chwili zajmuję się szkoleniem kierowców, ale przez ponad 40 lat byłem kierowcą zawodowym, jeździłem głównie za granicą, jeździłem i ciężarowym samochodem, i autobusami turystycznymi. Mam pewne tutaj skojarzenia z tym, co było i co mamy dzisiaj, na dzień dzisiejszy. Ciężko porównywać te dwie sytuacje. Kierowca kiedyś, taki jak ja byłem, kierowca międzynarodowy, to był szczyt marzeń. Ja zacząłem bardzo w młodym wieku jeździć. Wszyscy kierowcy, moi koledzy, marzyli o tym, żeby wyjeżdżać za granicę. Dzisiaj natomiast na szkoleniach i ze znajomymi kierowcami, jak rozmawiam, większość z nich jest gotowa nawet podjąć tę pracę, ale nie na trasach międzynarodowych. Woli jeździć tak zwanym w koło komina, bo są wtedy bliżej domu, bliżej rodziny, dzieci, żony i to im bardziej odpowiada. Ale generalnie rzecz biorąc, mamy wielki problem z pozyskaniem nowych ludzi do tego zawodu.
0: No właśnie, z jednej strony konkurencja jest dosyć duża, a z drugiej to, o czym pan mówi, to naprawdę jest obciążające, kiedy możemy czuć się bardzo często wyalienowani, jeździmy w długie trasy. Ja nie mówię tutaj o sobie, mówię ogólnie. Natomiast chodzi oczywiście o kierowców zawodowych. Ponad 200 tysięcy kierowców zawodowych brakuje podobno. Skąd jest też tak ogromny deficyt?
1: Ja myślę, że ta liczba jest troszeczkę może przesadzona, bo ta liczba będzie pewnie zawierała wakaty, które dzisiaj w Polsce ponad 100 tysięcy jeździ kierowców.

poza Unii Europejskiej, mówimy tutaj głównie o kierowcach z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, z Mołdawii czy z jeszcze dalszych regionów świata, jest to ponad 100 tysięcy. Gdyby ci ludzie nagle odeszli do swoich krajów, zaczęli u siebie pracować i zostawili w Polsce swoje miejsca pracy, to

0: naprawdę już niepokojące statystyczne wyniki, to za kilka czy kilkanaście lat może rzeczywiście nie być tych kierowców.
1: No właśnie, wielu kierowców mówi o ogromnym stresie, korki, terminy, presja, przepisy także zmieniające się. O tym wszystkim sobie porozmawiamy. Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Moim gościem jest Andrzej Łabęcki ze Stowarzyszenia Klub Polskiego Trackera. Do rozmowy wrócimy, a teraz 27 minut po godzinie 14.

0: Gdybyś mógł powiedzieć jedno zdanie o tym, jak naprawdę wygląda praca kierowcy zawodowego, co by to było? Pytamy o to w dniu, w Międzynarodowym Dniu Kierowcy Zawodowego. Do rozmowy za moment wrócimy, ale najpierw sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I mamy aktualizację z A1 od służb tym razem, nie tylko od naszych słuchaczy. Odcinek między węzłami Kowal-Kutno-Północ w pobliżu Wieszczyc. Tutaj pożar, po pożarze naczepy w pojeździe ciężarowym zablokowana jest nadal jezdnia w kierunku Łodzi, a także lewy pas w kierunku Gdańska na 242 kilometrze. I tutaj wyznaczono objazd drogą krajową numer 91, a w zasadzie to policja kieruje ruchem w tym miejscu, więc z tego objazdu korzystać trzeba. Tak jak przypuszczałam, a służby potwierdziły, na Krajowej 10 już nie ma utrudnień między Stargardem a miejscowością Suchań w pobliżu Krąpieli. Tu po proteście rolników odblokowano przejazd na przejściu dla pieszych na 57 kilometrze. Przypominam także o tym, że na autostradzie A2 między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki są prowadzone prace drogowe. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona i jest tutaj niewielkie spowolnienie. Natomiast to i tak nic w porównaniu z tym, co dzieje się na jezdni na S8, na jezdni w kierunku Białegostoku i Marek wcześniej, a to po kolizji trzech samochodów osobowych i jednego ciężarowego między węzłami Łabiszyńska i Głębocka. No i niestety od węzła Głębocka przez most aż do węzła Bemowo jest długi korek.

0: tej chwili on ma już 11,5 km, więc absolutnie teraz omijamy most Grota-Roweckiego, próbując przedostać się z jednej strony Wisły na drugą w Warszawie. Korzystamy z, nie wiem, mostu Łazienkowskiego, albo trasy Siekierkowskiej, albo z mostu Północnego, ale no S8 to w tej chwili bardzo złe rozwiązanie. Ale jerozolimskie korkują się już na dojeździe do Prymasa i Prymasa też jest zakorkowana na dojeździe do S8. Na S2 już także mamy spowolnienie na jezdni w kierunku Terespola. Chodzi o odcinek przy węźle Lotnisko.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A propos tego pytania, które zadałem, ja nie będę inwestował w zawód, w którym z jednej strony zewsząd, nawet w radiu dla kierowców, mam mówione, że wszystko robię źle, jeżdżę źle, za dużo hałasu robię, miejsce na drodze zajmuję i ciągle mnie w domu nie ma, a z drugiej strony chcą mnie zastąpić plastikową kostką pojazdu autonomicznego. Praca bez przyszłości, pisze Romuś do nas. No właśnie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego i myślę sobie, że to jest dobra okazja, żeby poznać trochę inną perspektywę, bo rzeczywiście narzekamy, że ciężarówki tu, tam, że jest może hałas, ale trzeba się jakoś dogadać i może to, że patrzymy dzisiaj na kierowców ciężarówek tak, jak patrzymy z takim, no, jednak roszczeniowym stosunkiem, że tutaj trochę są zawali drogami niektórzy, wynika z tego, że nie mamy wiedzy na ten temat, jak ten zawód wygląda.
0: Ja w ogóle tak nie patrzę. Odkąd prowadziłam tutaj audycję i gadaliśmy nocą z kierowcami zawodowymi, uważam, że to jest bardzo, bardzo trudny zawód. Bardzo wymagający i jednocześnie można trochę powiedzieć, że to jest taka służba, dlatego że no dowożą ci kierowcy wiele rzeczy, których potrzebujemy na co dzień.
2: I są też życzliwi. Ja kiedyś opowiadałem taką historię, że gdzieś tam w pobliżu na ekspresówce był znak ostrzeżenie, że zwierzęta leśne, no i kierowca ciężarówki ostrzegał wszystkich, jadąc wolniej, włączając awaryjne. To była ciemna noc, że widzi więcej niż my, tak? Więc zdarzają się naprawdę takie sytuacje bardzo dobre, jest ich dużo. No wiadomo, że kiedy dwie ciężarówki się wyprzedzają, no to wtedy gdzieś tam się zaczynamy denerwować. Ale właśnie, chodzi o to, żeby poznać perspektywę także kierowców
0: z tej kabiny.
2: Mhm. A nawet kiedyś byłem na kawie z kierowcą. Zaprosił mnie, wracałem z Wrocławia naszym samochodem służbowym,
0: tak.
2: I zatrzymałem się na chwilę i mówi: zapraszam na kawę.
0: No i fajnie.
2: Tutaj sobie wypiliśmy kawkę, porozmawialiśmy o tym, jak wygląda życie w trasie, więc było bardzo przyjemnie. 26 minut do 15. Za moment wrócimy do rozmowy z naszym gościem.

0: Mamy Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Andrzej Łabęcki ze Stowarzyszenia Klub Polskiego Trackera przy naszym telefonie. Panie Andrzeju, co musiałoby się zmienić, żeby doświadczeni kierowcy nie odchodzili z zawodu?
1: No, bardzo dużo. No, temat rzeka bym może powiedział tak. Społeczeństwo jest przekonane o tym, że kierowca zawodowy jeszcze na trasach międzynarodowych zarabia bardzo dużo. A nie do końca tak jest. Rzeczywiście kierowca dostaje 10, 11, może i 12 tysięcy złotych dostaje za pracę, która wiąże się, to co powiedzieliśmy wcześniej, z wielkim wysiłkiem, z wielką odpowiedzialnością i poświęceniem. Kierowca praktycznie nie mieszka w domu, mieszka w samochodzie, a więc przez 24 godziny jest na stanowisku pracy, tak by można było powiedzieć. Oczywiście w nocy nie pracuje, kiedy idzie spać, ale w dalszym ciągu czuwa w tym samochodzie, no jest, jakby to powiedzieć, ochroniarzem tego majątku w postaci pojazdu i ładunku, który przy. Problem natomiast tkwi zupełnie w czym innym. To, że my słyszymy o

0: zarobkach kierowców rzędu 10, 11, 12 tysięcy, to nie do końca tak jest. Kierowca najczęściej dostaje najniższą krajową i dwa ryczałty. Ryczałt za pracę w godzinach nocnych, ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych. I to są najczęściej sumy sięgające około 100 zł za jeden i za drugi. Natomiast samą resztę, ja na to mówię, dostaje za to, że nie śpi w domu. Czyli jeżeli kierowca idzie na urlop, to dostaje nie 12 tysięcy, przepraszam, tylko dostaje te 5 tysięcy, powiedzmy. Jeżeli idzie na chorobę, to jest troszeczkę lepsza sytuacja, bo pracodawca musi płacić tak zwaną średnią krajową do ZUS-u, a więc dzisiaj jest to 9600 zł, więc dostanie 80% z tej średniej. Ale w dalszym ciągu brakuje do tych 12 czy 13 tysięcy złotych. I to też kierowców troszeczkę deprymuje. No, kierowca za jakiś czas pójdzie na emeryturę, chciałby mieć tą emeryturę w miarę godną, a okazuje się, że emerytura liczona od tej najniższej krajowej, no na pewno taką emeryturą nie będzie.
1: No właśnie, jeśli chodzi o życie w trasie, może pan mógłby opowiedzieć co nieco na ten temat. Jak to zorganizować, żeby ta praca była znośna? Mówiliśmy o tym, że to bardzo często jest rozłąka, że kierowca mieszka w ciężarówce, że tak naprawdę chroni majątek, który przewozi. Często są to bardzo cenne ładunki. Ale to życie sobie trzeba jakoś zorganizować, żeby się nie rozchorować. Trzeba się jakoś, nie wiem, ruszać, odpowiednio jeść. Jak sobie pan to wszystko zorganizował, kiedy pan jeździł ciężarówkami?
0: Kiedy ja jeździłem, to były troszkę inne czasy. My jeździliśmy, staraliśmy się dewizy, tak się kiedyś mówiło, na dolara, marki, franka przywieźć do domu. No bo taka była prawda. Więc ja zabierałem z domu jedzenie, które było wlekowane, prawda, jakoś tam przygotowywane na dłuższą podróż i to mogłem jeść. Dzisiaj kierowca no, też tak robi, ale nie wszyscy. No, mamy restauracje, mamy bary przy drodze, mamy różnego rodzaju inne możliwości spożywania posiłków. No i też te pieniądze troszeczkę inaczej są przeliczane. Natomiast pan redaktor zapytał, jak dbać o zdrowie, o kondycję. No proszę sobie wyobrazić, że pan jest 10 godzin za kółkiem. Do tego miał pan jeszcze załadunki, rozładunki, tankowania, jakieś inne rzeczy. A więc w sumie aktywność pana dobija nawet do 15 godzin na dobę. I teraz co? Przyjechał pan na parking, ma pan rower podczepiony gdzieś tam pod naczepę, bierze pan rower, bo trzeba się poruszać. To nie. Tak nie wygląda, no nie. Panie redaktorze. Nie, nie, nie. Nie jest to. Ja, owszem, ja tak robiłem, ale ja jeżdżąc autobusem na przykład... Zabierałem rower ze sobą, jechałem na wycieczkę, miałem kilka takich imprez. Przy rowerem sobie jeździłem po Rzymie, po Paryżu, gdzieś tam, ale to były inne też troszeczkę czasy, inne możliwości. Natomiast dzisiaj kierowca myśli tylko o jednym, żeby jak najszybciej usnąć i w miarę dobrej formie się obudzić, żeby rano wstać i zacząć znowu jechać. Nie ma na to czasu, żeby ten odpoczynek był jakiś aktywny. To oczywiście mogą być roboty, gdzie ta praca nie jest aż tak mocno obciążona, że musi codziennie 600 czy 700 kilometrów przejechać. Ale generalnie kierowcy jeżdżący w ruchu międzynarodowym, tak zwanym cross-trade, czy na kabotażu, to tam te przeloty są duże, długie i kierowca nie ma na to czasu. Jest po prostu zmęczony, nie myśli o jakimś tam czynnym odpoczynku, myśli o tym, żeby coś zjeść, wypić coś ciepłego i jak najszybciej się położyć i zasnąć.
1: No właśnie, czyli ten sen jest taki, trzeba o niego zadbać, żeby człowiek był w miarę w dobrej formie. Jeśli chodzi jeszcze krótko na koniec o nowe technologie, one pomagają kierowcom, czy raczej dokładają kolejne obowiązki i kontrole?
0: Zależy, co pan ma na myśli, mówiąc nowe technologie. Nową technologią będzie najnowszej generacji, na przykład tachograf, którego jest możliwość czytywania na odległość, czyli służby kontrolne nie muszą mnie zatrzymywać na drodze, żeby zobaczyć, jak wyglądał moja aktywność w ciągu nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu dni do tyłu. To jest nowa technologia, ale nową technologią będą też systemy, które w samochodach są stosowane. Będzie to system

0: ABA, czyli system, który w razie jakiejś, nazwijmy to, sytuacji podbramkowej na drodze spowoduje, że samochód sam się zatrzyma. Będzie system EPS, czyli będzie system, który pozwala ten samochód w niektórych sytuacjach utrzymać w torze jazdy. No o ABS-ie nie będę mówił, bo ABS już od 78 roku jest stosowany w samochodach. ASR-y, wiele jest tych systemów, które wspomagają kierowcę, tempomaty aktywne i tak dalej. Są to systemy, które na pewno kierowcy pomagają. Ja bym powiedział, że w niektórych sytuacjach mogą nawet usypiać jego czujność, ale również i reagują, jeżeli sytuacja się staje niebezpieczna, więc no ja właśnie jestem za tym, żeby te systemy jednak były stosowane, ale najważniejsze, żeby kierowca je rozumiał i potrafił z nich korzystać tak, jak przewiduje technologia.
1: I tutaj kłania się szkolenie, zresztą pan się szkoleniami także zajmuje. Tak jak słyszeliśmy, nie jest to łatwy zawód, to nie jest życie w drodze i poznawanie, taka przygoda i wiatr we włosach, tylko naprawdę bardzo ciężka i żmudna praca. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za poświęcony czas i dziękuję za rozmowę. Andrzej Łabęcki ze Stowarzyszenia Klub Polskiego Trackera był naszym gościem.

0: No i moi drodzy, 10 minut do 15 to są wysokie obroty. W Polskim Radiu Kierowców sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zaskoczenia zaczniemy od dwóch najpoważniejszych utrudnień na naszych trasach. To jest obecnie A1 między węzłami Kowal i Kutno Północ. W pobliżu Wieszczyc tu nadal zablokowana jest jezdnia w kierunku Łodzi, a także lewy pas w kierunku Gdańska ze względu na pożar na czepę z odzieżą w samochodzie ciężarowym. I tutaj utrudnienia mogą utrzymać się jeszcze mniej więcej przez godzinę. Tak przynajmniej zapowiadają służby. Jeśli chodzi o jezdnię w kierunku Łodzi, objazd prowadzi drogą krajową numer 91. No i drugie to poważne utrudnienie, to jest S8 w Warszawie i to nie ze względu na popołudniowy szczyt komunikacyjny, ale oczywiście on także już się zbliża i to tylko wydłuża ogromny korek między węzłami Głębocka i Bemowo na jezdni w kierunku Białegostoku, a to dlatego, że między węzłami Łabiszyńska i Głębocka, czyli po drugiej stronie Wisły

0: Zdarzyły się 3 samochody osobowe i samochód ciężarowy. Zablokowane są aż 2 pasy w kierunku Białegostoku na 18 kilometrze. Ja tak mierzę cały czas ten korek i on niestety się nie zmniejsza. W tej chwili ma ponad 11,5 kilometra. W związku z tym unikamy mostu Grota-Roweckiego o tej porze zdecydowanie, wyjeżdżając w kierunku wschodnim z Warszawy i korzystamy z okolicznych mostów. I teraz jeszcze zgłoszenie od naszego słuchacza.
1: Cześć, tu Kuba Zopla. Z Krakowa dzwoni z informacją: na ulicy Nowochódzkiej przy dojeździe do stopnia wodnego Dąbie na prawym pasie zepsuty ciągnik siodłowy. No i efektem tego jest korek, który ciągnie się na około 3 km jadąc od strony Nowej Huty. Także kto może, niech w Krakowie ulicę Nowochódzką raczej omija.
0: To nie jedyne problemy. W Krakowie mamy też już bardzo długie korki na południowej obwodnicy miasta. Jeśli chodzi o jezdnię w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, od niej zacznijmy. To jest spowolnienie między węzłami Kraków Południe i Kraków Tyniec i później za mostem na Wiśle. Właściwie to na całym odcinku krakowskim, czyli od węzła Kraków Południe do węzła Balice jest albo spowolnienie, albo korek na zmianę. Jeśli chodzi o jezdnię w kierunku Katowic, to tu jest nieco lepiej. Ruch spowalnia od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.
4: Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Słyszeliśmy przed momentem o tym, że to nie jest łatwa praca, ale skoro dzisiaj taki dzień, to czekamy na życzenia od rodzin, żon, dzieci, przyjaciół, a nawet pasażerów i także innych kierowców. Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji. Przekażemy te życzenia tekstowo albo głosowo. Za kilka minut u nas szczegóły pogodowe.

0: Na zegarze minęła 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Maj pokazuje dziś swoje spokojniejsze i chłodniejsze oblicze. Przed nami noc z dużym zachmurzeniem, choć miejscami pojawią się też przejaśnienia, nawet chwilowe rozpogodzenia. Deszczu najwięcej na wschodzie kraju, szczególnie na Suwalszczyźnie, gdzie momentami może popadać mocniej. Temperatury w nocy od około 4 stopni na zachodzie do 11 na południowym wschodzie. Najchłodniej lokalnie nad morzem, tam nawet około 2 stopni. Wiatr słaby z północy, a sobota nadal sporo chmur. Pojawi się też trochę słońca, miejscami możliwy słaby deszcz. Termometry jutro pokażą od 15 do 19 stopni, choć nad morzem i na północnym wschodzie będzie wyraźnie chłodniej, miejscami tylko około

10. PRK, Polskie Radio Kierowców. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Można się pozdrawiać, składać życzenia. Mam nadzieję, że znajdzie się czas na świętowanie, ale może kierowcy mogą nieco opowiedzieć o swojej pracy. Czekamy na wiadomości.

0: Ewa Mierzejewska pojawiła się ponownie w naszym studiu. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Aktualizacja z A1. Po pierwsze, między węzłami Kowal-Kutno-Północ w pobliżu Wieszczyc sytuacja jest coraz lepsza. To znaczy, mamy już tylko zwężenie w kierunku Łodzi na 242 kilometrze i już odblokowaną jezdnię w kierunku Gdańska, więc korek, który utworzył się w tym miejscu, powinien się rozładowywać. To po pierwsze. Po drugie, już nie trzeba będzie korzystać z tego objazdu, który wyznaczony został drogą krajową numer 91. A to wszystko z tego powodu, że przypomnijmy, na 242 kilometrze zapaliło się naczepa samochodu ciężarowego bardzo gwałtownie. Tutaj są dwie wersje od służb, zresztą tylko różnych. Jedna twierdzi, że to pożar odzieży, druga, że to pożar makulatury. W każdym razie bardzo łatwo opalne substancje i po prostu dlatego ten pożar był bardzo gwałtowny. Było bardzo duże zadymienie i zamknięta była autostrada w obu kierunkach. Teraz już sytuacja jest prawie ustabilizowana. Mamy już tylko zwężenie w kierunku Łodzi na wysokości Kutna. Jeśli chodzi o A4, no to gęstnieje ruch na południowej obwodnicy Krakowa. Mówiłam już o tym w poprzednim serwisie, że bardzo długie spowolnienie jest na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. W zasadzie zaczyna się przy węźle Kraków Południe, a kończy za Balicami. Tutaj zrobiła się przerwa w tym korku między mostem na Wiśle a Balicami, więc tutaj ta dobra informacja. W drugą stronę jest nieco lepiej. Od mostu na Wiśle do węzła Kraków Południe jest długie spowolnienie. I zaglądamy do Warszawy. Tutaj bardzo trudne na popołudnie na S8 na dojeździe do mostu Grota Roweckiego na jezdni w kierunku Białegostoku, bo przypomnijmy, tu zdarzyły się 4 samochody, w tym 3-osobowe

0: jeden ciężarowy i niestety tutaj sytuacja jest bez zmian, tylko korek się wydłuża. 12,5 km już w tej chwili, co oznacza, że zaczyna się przy węźle Głębocka, tam gdzie doszło do tego zdarzenia drogowego, a kończy dopiero za węzłem Bemowo, już bliżej miejscowości Blizna Łaszczyńskiego i bliżej tego węzła Mory. Zakorkowany jest też dojazd do S8 od Prymasa i Alei Jerozolimskiej i na dojeździe do S8 i na dojeździe do S2. A propos S2, to tutaj też już ruch gęstnieje i mamy takie dość długie spowolnienie od węzła Lotnisko aż do węzła Opacz. To na jezdni w kierunku Terespola. W przeciwną stronę korkuje się na wysokości węzła Warszawa Południe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego.
3: Tak. Chłopaki, robicie super robotę. Nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców dzisiaj. Bardzo.
2: Dziękujemy bardzo, przekazujemy dalej i czekamy na więcej. No właśnie, bo dzisiaj jest taki dzień, możemy rozmawiać na temat, porozmawiać szerzej na temat tego zawodu, który nie jest łatwy. Rozmawiałem na ten temat z naszym gościem kilkanaście minut temu. Można się pozdrawiać, można przekazywać życzenia. Wszystko za pomocą naszej aplikacji tekstowo albo głosowo. 13 po 15.

To teraz ciąg dalszy gier i zabaw. Zagadka słowna tym razem, czyli ja będę podawał wam podpowiedzi, a wy zgadujecie. Gdziekolwiek jesteście, może ktoś stoi w korku, potrzebuje się czymś zająć, a może są tacy, którzy potrzebują odwrócić uwagę od bieżących spraw. Więc pierwsza podpowiedź jest następująca. Wielu kierowców na początku podchodziło do tego rozwiązania sceptycznie. O co może chodzić? Co jako pierwsze przychodzi wam do głowy? Czekam na wiadomości tekstowo albo głosowo. Oczywiście do komunikowania się korzystamy z naszej aplikacji.

0: Wielu kierowców na początku podchodziło do tego rozwiązania sceptycznie. To pierwsza podpowiedź, jeśli chodzi o naszą zagadkę, a zgadujemy, o co może chodzić. Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji w wielu sprawach, także w sprawach drogowych. Słuchamy.
1: Dzień dobry Państwu, trasa 46, skrzyżowanie w Pakosławicach. Jest wypadek w kierunku Nysy, a w kierunku Opola jest spowolnienie, zwężenie, ponieważ są roboty drogowe, więc wszyscy jadący tym odcinkiem bardzo proszę, weźcie pod uwagę. Pozdrawiam z Zielonego Autokaru.
0: Pozdrawiamy i dziękujemy za te informacje. U nas niebawem serwis drogowy, ale najpierw Rick James.

0: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Zachęcamy do tego, by przekazywać kierowcom życzenia i pozdrawiać się za pośrednictwem naszej anteny. Tymczasem mamy 29,5 minuty po godzinie 15. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trudna sytuacja, zwłaszcza przy wyjeździe z miast. Tak jest między innymi na S8 w Warszawie, ale oczywiście tutaj to też problem po kolizji 4 samochodów, w tym 3 osobowych, 1 ciężarowego. No i niestety to powoduje, że korek, który utworzył się tam, gdzie doszło do tego zdarzenia, czyli przy węźle Głębocka, na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku, ma już ponad 13 kilometrów, więc zdecydowanie omijamy most Grotaroweckiego tym razem i o tej porze zdecydowanie. W drugą stronę jest też korek od Prymasa Tysiąclecia przez most. Za mostem kończy się na wysokości węzła Łabiszyńska. To z kolei na jezdnię w kierunku centrum miasta, także Poznania i Wrocławia. Mamy też zakorkowany wyjazd z Warszawy 7 w kierunku Łomianek, ale dużo dłuższy korek jest na wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Zaczyna się ten korek na wysokości Młocin, a kończy w samych Łomiankach. Wcześniej mieliśmy zdarzenie drogowe w Palmirach na 7, na jezdni w kierunku Warszawy. Tutaj już jest spowolnienie, ale wynikające z robót drogowych, które są tam prowadzone, a nie, to nie są już skutki tego zdarzenia drogowego, bo one zostały usunięte. Korkuje się już także most północny przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Legionowa i Jabłonny, a także oczywiście dalej jadąc Zegrza. Przypominam, że też na drodze krajowej nr 61 przed Zegrzem jest prowadzony remont drogowy i z tego powodu korek jest także właśnie w kierunku Zegrza, a dalej jadąc drogą krajową nr 61. Jeden, także na przykład Serocka. I jeszcze A1 między węzłami Kowal, Kutno, Północ. Tutaj wciąż mamy zwężenie w kierunku Łodzi, ale odblokowaną jest nie w kierunku Gdańska na 242 kilometrze. Przypomnijmy, tam doszło do pożaru naczepy samochodu ciężarowego. Na szczęście bez poszkodowanych. Droga była całkowicie zamknięta. Teraz mamy już tylko niewielkie spowolnienie na jezdni w kierunku Łodzi w tym miejscu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i płyną życzenia także w formie wiersza. Dzień dobry Ewo i Piotrze, jako że kierowcą z zawodu się czuję, za wszystkie życzenia bardzo wam dziękuję. Lat 41 tym fachem się param i jeździć bezpiecznie po drogach się staram.
2: Kilometrów przejechałem już 4 miliony i przewiozłem różnych rzeczy, niezliczone tony dla kolegów z całej branży, czyli z zafajery.
0: Tych od progu aż do schyłku swej ciężkiej kariery chciałbym również, korzystając z tejże sposobu,

0: Przyjemności, życzyć w pracy zawodowej samych przyjemności. Niech wam podróż dnia każdego bezstresowo mija, a pogoda i spedycja nieustannie sprzyja.
1: Niech patrole i inspekcja zbyt mocno nie dręczą, nawet gdy znienacka czasem coś nakręcą. Niech w pracy za kółkiem nikt wam nie przeszkadza, ani też niech głupio nikt wam nie doradza.
0: Niech na trasach i parkingach nic nie denerwuje, wolne miejsce niech na pauzę na was oczekuje, niech nadawcy i odbiorcy z radością witają i powodów do narzekania przenigdy nie dają.
1: Niech z przedrożnych barów posiłki nie szkodzą, a jednostki jezdne nigdy nie zawodzą. Niech opatrzność nieustannie nad każdym z was czuwa, by do zdrowia i swej pracy nikt z was nie miał uwag.
0: To od Andrzeja. Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kierowcy Zawodowego. Pozdrawiamy wszystkich, wszystkiego najlepszego życzymy, no i zachęcamy do tego, żeby się wymieniać spostrzeżeniami, ale także życzeniami. 27 do 16.

0: Nasza zagadka sobie trwa. Pierwsza podpowiedź za nami. Wielu kierowców na początku podchodziło do tego rozwiązania sceptycznie. Jeśli chodzi o odpowiedzi, to mamy tak. Spedytor tym razem celuje w downsizing, czyli wprowadzanie turbo doładowanych silników o małej pojemności. Spedytor Łukasz, kończymy ten tydzień, pozdrawiam. No i to jest szczęśliwy człowiek, któremu zaczyna się weekend, ale mamy tutaj jeszcze ABS, automatyczna skrzynia biegów, pas bezpieczeństwa. Paweł z Orzesza, ABS Andrzej, który napisał do nas także wiersz, tachograf łamany na poziom i tutaj to słuchacz z okolic Opola. A, i ktoś pisze, gdzie jest pan redaktor Kilen. No jak to gdzie? Na urlopie. Dlatego ja dzisiaj jestem właśnie w zastępstwie Roberta. To ekipa senatorskiej, która, no właśnie, zgaduje czy nie, dopytuje w każdym razie, gdzie jest Robert, ale odpowiedź już padła. Wielu kierowców na początku podchodziło do tego rozwiązania sceptycznie, pierwsza podpowiedź, a druga to coś ma poprawić komfort jazdy. Płyną także informacje od was a propos tego, co dzieje się na drogach.
1: Cześć, Krzysztof z tej strony z Kia Ceed. Chciałem zgłosić, że w kierunku Gdyni na obwodnicy Trójmiasta za węzłem Matarnia jest duży korek. Nie wiem, co się stało, samochody jadą zderzak w zderzak. No, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Jakbyście się dowiedzieli, to było fajnie. Dzięki, pozdrawiam, miłego dnia, hej.
0: Miłego, jak się dowiemy, to powiemy. I jeszcze zdaje się jedna informacja.
2: Cześć, Polskie Radio Kierowców. Informuję, że siódemka na wjeździe do Warszawy, czyli Łomianki, stoją w obie strony. I w stronę Warszawy, i w stronę Gdańska jest spory ruch, dziś korek w zasadzie. Dziękuję i pozdrawiam.
0: No, to znaczy, że następuje chyba wymiana turnusów. Chociaż podobno jeszcze niektórzy z majówki nie wrócili, to może jest ten opóźniony powrót z majówki, na przykład z nad morza albo z Trójmiasta. Stąd taki korek, a wiadomo, że kiedy samochodów jest sporo, to może się coś wydarzyć. Będziemy na bieżąco informować o tym, co się dzieje na drogach. Kolejny serwis za kilka minut, a ja przypomnę dwie podpowiedzi w naszej zagadce. Zgadujemy, wielu kierowców na początku podchodziło do tego rozwiązania sceptycznie, a druga podpowiedź to coś ma poprawić komfort.

0: mamy 10 minut do godziny 16. Jesteśmy na wysokich obrotach. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Piątek po południu, no to oczywiście mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny i bardzo dynamiczną sytuację na S8 w Warszawie, bo mamy niby dobrą informację, że między węzłami Łabiszyńska i Głębocka odblokowano przejazd w kierunku Białegostoku. Tam, przypomnijmy, zdarzyły się 3 samochody osobowe i 1 ciężarowy na 18 kilometrze. I tutaj ta dobra informacja jest taka, że trasa została odblokowana. No ale niestety ten korek, który utworzył się w tym miejscu, ma ponad 13 kilometrów i dodatkowo już mamy duże natężenie ruchu związane z popołudniowym szczytem komunikacyjnym, więc na pewno to potrwa, żeby tutaj to spowolnienie się rozładowało, chociaż widać już poprawę sytuacji. Po pierwsze, mamy spowolnienie między węzłami Głębocka i Łabiszyńska i zaraz za mostem Grota Roweckiego jest przerwa w tym korku, a później on jest ten, co zwykle o tej porze, czyli od Marymontu za węzeł Bemowo i to już jest taki ten właściwy korek. Zazwyczaj już przy Łabiszyńskiej i Głębockiej nie ma spowolnienia, więc miejmy nadzieję, że tutaj właśnie chociaż ten odcinek się rozkorkuje, no i będziemy mieli ten skutek zwykły popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Ale to jeszcze nie teraz, na razie ten korek jest dosyć długi. Ale niestety mamy też utrudnienia na jezdni w kierunku Białegostoku między węzłami Wisłostrada i Modlińska. Tu z kolei zepsuł się samochód osobowy i jest zwężenie na 15 kilometrze. Miejmy nadzieję, bo to 3 kilometry wcześniej, że tutaj ta awaria zostanie szybko usunięta. Nowe problemy z przejazdem są też na Opolszczyźnie, na drodze krajowej numer 46 na trasie Opolanysa w pobliżu Pakosławia.

0: Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Jedna osoba w tym wypadku została poszkodowana. No i przypominam jeszcze o tej A1, chociaż tutaj już sytuacja idzie właściwie ku szczęśliwemu zakończeniu, bo po pierwsze odblokowano przejazd między węzłami Kowal i Kutno Północ całkowicie w kierunku Gdańska i mamy tylko już zwężenie w kierunku Łodzi na wysokości Wieszczyc. Tu zablokowany jest już tylko jeden pas na 242 kilometrze po pożarze naczepy w samochodzie ciężarowym. Na szczęście tutaj nie było poszkodowanych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
7: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
8: To była reklama.

że tego elementu może zabraknąć. To są podpowiedzi do naszej zagadki. I jeszcze jedna podpowiedź. Kierowca musi przyzwyczaić się do patrzenia w inne miejsce niż dotychczas. O co może chodzić? W naszej aplikacji możecie wysyłać wiadomości. Można tekstowo, można też się nagrać. Mam nadzieję, że niebawem znajdzie się dobre rozwiązanie. A za kilka minut prognoza pogody.

0: Na zegarze minęła 16.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ciepły sweter albo kurtka się przydadzą. Najbliższa noc zapowiada się dość chłodno i pochmurno, choć lokalnie nie zabraknie przejaśnień. Deszcz przede wszystkim na wschodzie kraju. Najmocniej może popadać na Suwalszczyźnie. Temperatura spadnie miejscami nawet do 2-4 stopni. Cieplej na południu i południowym wschodzie. A jeśli chodzi o jutro, to sobota przyniesie podobną aurę. Dużo chmur, ale momentami pokaże się też słońce. Lokalnie możliwe przelotne, słabe opady deszczu. Najcieplej będzie w centrum i na zachodzie. Jutro w ciągu dnia do 19 stopni. Nad morzem i na północnym wschodzie zdecydowanie chłodniej. Jeśli chodzi o aktualną temperaturę, w Nowym Sączu mamy prawie 19 stopni, a w Mikołajkach najchłodniej nieco ponad 8.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ta rzecz ma poprawić komfort jazdy. Jeszcze kilka lat temu większość kierowców nie wyobrażała sobie, że tego elementu może kiedyś zabraknąć. Kierowca musi przyzwyczaić się do patrzenia w inne miejsce niż dotychczas i system wykorzystuje kamery i ekrany zamontowane w kabinie. O co może chodzić? Czekam na odpowiedzi od Was.

0: 9,5 minuty po godzinie 16. To jest Polskie Radio Kierowców, moi drodzy. No właśnie, jeszcze czekamy, poczekamy sobie chwilę na rozwiązanie naszej pierwszej zagadki. Przed nami kolejne, ale zanim to wszystko, najpierw Ewa Mierzejewska, informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja, chciałabym powiedzieć, że się poprawia, ale niestety mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny i zdecydowanie widać to na drogach w miastach. Zacznijmy tym razem może od północy kraju, czyli od Trójmiasta. Mamy S7 zakorkowaną na... właściwie to na S7 nie jest najgorzej. 89 jest zakorkowana na dojeździe do S7 i to na całym gdańskim odcinku, czyli od Letnicy do zjazdu na S7, czyli korek jest i do tunelu pod Martwą Wisłą i po wyjeździe z tego tunelu. 91 korkuje się w Śródmieściu Gdańska po pierwsze, na wysokości Oruni to po drugie, na wysokości Letnicy to po trzecie i później nawet także przy zjeździe z węzła Gdańsk-Lipce w kierunku drogi krajowej numer 91. Mamy też spowolnienie w Pruszczu Gdańskim, to też 91 i jest też zakorkowany dojazd do Bramek w Rusocinie jadąc od Juszkowa. To jest S6 i później zmienia się na A1. Nie ma natomiast problemów na S6 ani na S7 w samym Trójmieście. Tutaj sytuacja wygląda naprawdę bardzo dobrze, nawet w remontowanych fragmentach, na przykład między węzłami Gdańsk Południe i Gdańsk Kowale. Niewielkie spowolnienie jest za węzłem Gdańsk Matarnia na jezdni w kierunku Gdyni i mamy potem jeszcze na dojeździe do węzła Chylonia, to już w Gdyni, delikatny korek, ale poza tym naprawdę dużo tych tras świeci się trójmiejskich na zielono, co oczywiście zawsze bardzo cieszy. Mamy delikatne spowolnienie między węzłami Kopytkowo i Pelplin, to jest A1 w kierunku południowym. Tam jest przebudowywany fragment, jest zwężenie. No i oczywiście teraz także jest korek między węzłami Toruń Południe, Lubicz Dolny. To już z kolei na jezdni w kierunku Gdańska. To jest też fragment A1 i tutaj też jest prowadzony remont. I mamy A1 na jezdni w kierunku Łodzi. Przypomnijmy, tutaj mieliśmy zdarzenie drogowe między węzłami Kowal Kutno Północ w pobliżu Wieszczyc. Tam zapaliła się naczepa ciężarówki. Na szczęście bez poszkodowanych. W tej chwili już tylko niewielkie spowolnienie na jezdni w kierunku Łodzi i żadnych utrudnień w kierunku Gdańska. Jest długi korek na wjeździe do Wrocławia.

0: Wrocławia od strony Legnicy. Tutaj korkuje się wokół węzła Kostomłoty na jezdni w kierunku Wrocławia i później na dojeździe do Nowej Wsi Wrocławskiej, jadąc od Kostomłotów właśnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wielu kierowców na początku podchodziło do tego rozwiązania sceptycznie. Ma to coś poprawić komfort jazdy? Słuchamy.
3: Dzień dobry. Czy to nie chodzi aby o kamerę cofania? Pozdrawiam, Rafał z GLE.
2: Bardzo blisko. Jeszcze kilka lat temu większość kierowców nie wyobrażała sobie, że tego elementu może kiedyś zabraknąć.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Wydaje mi się, że chodzi o kamerę cofania i ekran kamery cofania. Kiedyś, cofając, wykonując manewry, parkując tyłem, zawsze patrzyliśmy w lusterko główne i lusterka boczne. Teraz tak naprawdę cofając, im mamy bardziej zaawansowany samochód, sama się na tym łapię, patrzę w kamerę i lusterka boczne. To nam ułatwia życie, więc myślę, że chyba o to chodzi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i pana redaktora, Magda z Mazdy.
2: Pozdrawiamy Magdę, bardzo dziękujemy. No właśnie, kierowca musi przyzwyczaić się do patrzenia w inne miejsce niż dotychczas.
5: W sprawie konkursu, Mirosław z tej strony, czy chodzi może o lusterka zewnętrzne w formie kamer? Dziękuję, pozdrawiam.
2: Mm-hmm. I jeszcze jedna odpowiedź.
6: Dzień dobry, zapewne chodzi o kamery w miejsce tradycyjnych lusterek. Pozdrawiam, Michał z Mikołowa.
2: I słuchamy dalej.
7: Witam wszystkich i pozdrawiam. Myślę, że to chodzi o to, że nie ma lusterek, tylko są kamery, a w środku monitory, w które się patrzy zamiast właśnie w lusterka. Pozdrawiam, Maniek Zławy.
2: No i Maniek był najbliżej rozwiązania, a w zasadzie to jest dobre rozwiązanie. Chodzi o cyfrowe lusterka. Brawa! To brawa dla tych wszystkich, którzy zgadywali albo próbowali zgadnąć, ale mamy kolejną zagadkę od razu. Najpierw sobie posłuchamy, a później padnie pytanie.
8: Halo, tata, ja zajechałam tam, gdzie te opony wymieniałam. Chciałam się umówić, kiedy mogę przyjechać, ale powiedzieli, że mają teraz jakieś powietrze, że jak napompują mi tym koła, to nie muszę wymieniać. No i mi napompowali za 200 zł.
9: Co?
8: No, że jak napompuję opony powietrzem, jakieś tam mają, to nie muszę wymieniać na zimowe i napompowałam.
9: Ty słyszysz, co ty mówisz w ogóle, czy ty nie słyszysz, co ty mówisz? Dzieciaku.
2: No właśnie, jakim powietrzem córka napompowała auto, koła? Czekamy na odpowiedzi w naszej aplikacji.

0: Jakim powietrzem córka napompowała koła? To pytanie cały czas aktualne, a tymczasem łączymy się z naszym gościem, doktorem inżynierem Łukaszem Mozgą z Politechniki Morskiej w Szczecinie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, witam ciebie.
0: Powiedzmy sobie kilka słów o temacie. Ceny paliw i energii sprawiają, że coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na to, czym jeździmy, ale też jak jeździmy. Okazuje się, że styl prowadzenia auta może znacząco wpłynąć zarówno na spalanie paliwa, jak i zużycie.

0: energii w samochodach elektrycznych. Jakich błędów kierowcy wciąż nie potrafią wyeliminować? I pytanie, czy elektrykiem rzeczywiście można jeździć dużo taniej? Zacznijmy może od tego, co dziś bardziej wpływa na koszty jazdy. Rodzaj napędu czy styl prowadzenia samochodu?
1: To wszystko zależy od warunków, jakie mamy auto, jakie mamy zaplecze, jeżeli chodzi o zasilanie takiego auta. W wypadku pojazdów elektrycznych, jeżeli na przykład mamy domek, fotowoltaikę, mamy zasób energii, gdzie magazynujemy, no to o wiele taniej jest nam naładować taki pojazd elektryczny. W wypadku paliw, no to niestety przez te nasze fluktuacje cen paliw, aktualne ceny są o wiele wyższe. Widać to na przykład w rodzinnej firmie, mamy bardzo dużo zapytań o instalacje gazowe, żeby obniżyć te koszty właśnie paliw. Patrząc na te fluktuacje, moim zdaniem bardzo duży wpływ ma właśnie styl jazdy. Mhm. Zwłaszcza to widać wśród młodych kierowców, gdzie jest przysłowiowy gaz, hamulec, zero-jedynkowe, zamiast właśnie takie długofalowe, strategiczne podejście do jazdy tym autem. Tam, gdzie możemy na przykład wyłączyć klimatyzację, no to warto to wyłączyć po to, żeby ograniczyć to zużycie energii elektrycznej, czy to właśnie zużycie paliwa. Styl hamowania, żeby jeżeli mamy hybrydę, wykorzystać tą rekuperację, czyli odzysk tej energii, wydłużyć czas jazdy na jednym ładowaniu, na jednym tankowaniu. Tu jest bardzo dużo tutaj naszych zmiennych.
0: No właśnie, panie inżynierze, czy gwałtowne ruszanie spod świateł rzeczywiście aż tak zwiększa zużycie paliwa? Bo wspominasz o tym, że jest taka sytuacja, że jeżeli ta jazda nie jest płynna, tylko taka no niespokojna, to wówczas auto spala więcej.
1: Oczywiście, stanowczo więcej, ba nawet kiedy dojeżdżamy do tych świateł, warto wcześniej puścić ten pedał gazu, żeby on trochę się nam potoczył, to auto, ale paradoksalnie przy większym jeździe po mieście zużywamy ilość spalonego paliwa, bo w momencie jak puszczamy ten pedał gazu, kiedy zaczynamy toczyć się tym autem, to w tym momencie, przestajemy dostarczać tego paliwa, a co za tym idzie, minimalnie mniej zużywamy tego paliwa podczas dojazdu do takiego skrzyżowania.
0: Jazda na krótkich dystansach, mówimy o spalinówkach, jest bardziej kosztowna dla silnika spalinowego?
1: Inaczej bym powiedział, bardziej kosztowna jest, bardziej zużywa silnik, może spowodować awarię w wypadku silników diesla. Mhm. Z faktu tego, że nie dogrzewa nam ten silnik, nie ma miejsca, gdzie wypalić te filtry cząstek stałych i rzeczywiście to może długofalowo zwiększyć koszty eksploatacji takiego auta. Też warto pamiętać o tym, kiedy mamy turbinę, turbo, no to warto przytrzymać te obroty silnika powyżej tak 1600-1800, nie utrzymywać poniżej tego, bo może dojść do skrajnej sytuacji, że ta turbina nam się zablokuje i niestety będzie trzeba ją wysłać do regeneracji, do naprawy, a co za tym idzie, koszty po prostu naprawy takiego auta rosną.
0: Zanim przejdziemy do samochodów elektrycznych, to najpierw jeszcze skupiając się na spalinowych, porozmawiajmy trochę o tym, bo w ciągu ostatnich lat mamy taką presję, żeby jednak auta spalinowe także były bardziej eko, więc jakie tutaj rozwiązania zostały wprowadzone, żeby to auto rzeczywiście, żeby może nauczyć kierowcę ekologicznej jazdy?
1: No to po pierwsze, od kilku lat zmontowane są takie ekoasystent, można to nazwać, gdzie widzimy po prostu na naszym liczniku informacje, kiedy zmieniać ten bieg, żeby ta jazda ekologiczna stała się jeszcze bardziej ekologiczna, mniejsze zużycie paliwa. Druga sprawa, sterowniki silnika uczą się naszej stylu jazdy, ba nawet skrzynia biegów automatyczna uczy się naszej stylu jazdy po to, żeby zmniejszyć to zużycie paliwa, zmniejszyć tą emisję spalin. Też coraz bardziej montowane są tak zwane miękkie hybrydy, czyli krótko mówiąc, cały czas jeździmy na tym silniku spalinowym, ale podczas startu czy podczas zwalniania ładujemy ten nasz akumulator po to, żeby w momencie startu pojazdu ze świateł było mniejsze zużycie paliwa. Silnik elektryczny wspomaga silnik spalinowy, żeby to zużycie paliwa zmniejszyć.
0: No więc mamy przynajmniej kilka elementów. Pytanie, czy kierowcy zwracają na to uwagę i patrzą na te wykresy, bo jednak auto bardzo często wysyła za pomocą aplikacji nam takie raporty, jak wygląda styl naszej jazdy i czy jesteśmy takimi kierowcami, którzy zwracają uwagę na płynność i dzięki temu ile jesteśmy w stanie oszczędzić. Przejdziemy za kilka minut do aut elektrycznych.

I pytanie, czy tutaj coś takiego jak ekojazda występuje, czy także taki imperatyw istnieje. Ale zanim to wszystko, najpierw informacje drogowe.

0: pół godziny do 17 i sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Popołudniowy szczyt komunikacyjny, tak najkrócej możemy powiedzieć o tym, co na drogach o 16.30. S8 między Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowem, między węzłami Wolbusz i Polichno. Tu przypominam, na jezdni w kierunku Warszawy prowadzone są jeszcze roboty drogowe i tutaj jest korek, a w drugą stronę jest spowolnienie. Widzę też na S8 duży ruch w pobliżu miejscowości Łask, czyli to będzie pomiędzy A1 albo pomiędzy Tuszynem a Sieradzem. I tutaj na jezdni w kierunku Sieradza, albo dalej jadąc oczywiście Wrocławia, także jest mały korek. Nie znamy jego przyczyn. Jeśli tam się coś dzieje i akurat tamtędy przejeżdżacie, to koniecznie dajcie nam znać. Wygląda na to, że zakończyły się już utrudnienia na A1 prawie, bo mamy już tylko niewielkie spowolnienie na jezdni w kierunku Łodzi. Chodzi o odcinek między węzłem Kutno Północ a węzłem Kowal. Tutaj w pobliżu Wieszczyc zapaliła się naczepa z odzieżą w samochodzie ciężarowym i mamy zwężenie w kierunku Łodzi, natomiast jezdnia w kierunku Gdańska jest już odblokowana. To 242 km autostradowej jedynki. I już widzę, że przyszło potwierdzenie od służb o tym, co dzieje się na tej S8 w Łódzkiem. Tutaj jednak między węzłami Łask i Zduńska Wola Wschód po uderzeniu samochodu osobowego w bariery na 201 km jest zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Tak jak wspominałam, jest tutaj niewielki korek. S8 odcinek między węzłami Wisłostrada Modlińska tu w Warszawie po awarii samochodu osobowego zablokowany jest prawy pas w kierunku Białegostoku. No ja już się boję otwierać mapę na S8 w Warszawie, bo mieliśmy tutaj w najgorszym momencie 13,5 km korka, ale ta sytuacja po drugiej stronie Wisły nieco się poprawiła, bo to jest już bardziej spowolnienie niż korek, bo przypomnijmy, wcześniej między węzłami Głębocka i Łabiszyńska zderzyły się 4 samochody. No i później za mostem jest spowolnienie, a od Marymontu już zawęzał Bemowo korek. W drugą stronę też jest spowolnienie na wysokości węzła Bemowo, to po pierwsze, a potem na wysokości Marymontu. Chociaż tutaj oczywiście na jezdni w kierunku Wrocławia na S8 sytuacja wygląda dużo lepiej. Jest korek przy wyjeździe A2 z Warszawy. Tutaj na wysokości miejscowości Koszajec się kończy, a zaczyna przy Konotopie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my za moment wrócimy do rozmowy z inżynierem Łukaszem Mozgą z Politechniki Morskiej w Szczecinie.

0: Doktor inżynier Łukasz Mozga z Politechniki Morskiej w Szczecinie jest przy naszym telefonie. Rozmawiamy o ekologicznej jeździe, no bo wiadomo, ceny energii skaczą i to raczej w tę stronę, która nam się nie podoba. To teraz przechodzimy do samochodów elektrycznych. Jakie błędy kierowcy popełniają najczęściej, jeśli chodzi o zużycie energii, inżynierze?
1: Po pierwsze, to też dodatkowo dynamiczna jazda, gaz hamulec, ale warto tutaj zatroszczyć się o układ hamulcowy. Bardzo dużo osób zapomina o tym, że podczas jazdy pojazdem elektrycznym, podczas hamowania, to nie hamujemy naszymi klasycznymi klockami, tarczami hamulcowymi, ale silnikiem elektrycznym, czyli wykorzystujemy rekuperację. Przez to, że rzadziej używamy te hamulce, dochodzi do sytuacji, że nasz układ hamulcowy, klocki potrafią się zablokować albo nie chodzić w pełni, co może spowodować sytuację, że paradoksalnie cały czas te klocki delikatnie hamują te nasze tarcze. Można to zaobserwować, że na przykład nasza felga jest bardzo ciepła, czasami tarcza wręcz czerwona się robi, no to jest wtedy alarm pilnie do serwisu właśnie, żeby zweryfikować, czy tutaj nie ma problemu z układami hamulcowymi, a jak śledzę, to czy to właśnie w rodzinnej firmie tutaj w Szczecinie, czy to właśnie wśród moich kolegów, to bardzo częsta przyczyna jest właśnie nie sprawdzenia, nie oczyszczania systematycznie układu hamulcowego, żeby on działał płynnie po prostu.
0: Zresztą właśnie problemem jest też to, że te hamulce bardzo często rdzewieją, bo rzadziej ich używamy w autach elektrycznych i w związku z tym tam, nie wiem, różne osady, nieczystości.
1: Tak jest, tak. No, na strzemionach pojawia się bardzo dużo osadów, przez co klocki się blokują i w skrajnych sytuacjach mogą blokować nam minimalnie dane koło, a co za tym idzie, zwiększa się zużycie naszej energii.
0: A co z dynamiczną jazdą autem elektrycznym? To potrafi zjadać szybciej baterię?
1: Potrafi, ale uwaga, w wypadku pojazdów elektrycznych jest o tyle fajnie, że duża część aut ma możliwość wyboru trybu jazdy, czyli tryb normalny, tryb ekologiczny, tryb pełen energii, czyli tak zwany sport, dzięki czemu mamy większe możliwości jakby ograniczenia tej zużycia energii, a co za tym idzie wydłużenia po prostu jazdy na jednym ładowaniu.
0: A jeśli chodzi o ogrzewanie i klimatyzację w samochodach elektrycznych, mają większy wpływ na zasięg niż w autach spalinowych?
1: Mają większy wpływ, zwłaszcza układy klimatyzacji, jeżeli widzimy na przykład, mamy bardzo małą ilość energii, a chcemy dojechać do punktu ładowania, a chcecie sobie wydłużyć te kilka kilometrów, warto wyłączyć tą klimatyzację, naprawdę zauważycie, że po prostu o te kilka procent po prostu więcej będziecie mieli tej energii dostępnej.
0: To teraz może kontrowersyjne pytanie. Kto dziś jeździ bardziej ekonomicznie? Kierowcy elektryków czy samochodów spalinowych?
1: Ojejku. Powiem jak naukowiec. W wypadku Polski, jeżeli popatrzymy na ilość zielonej energii, jakiej wytwarzamy, to bym bardziej podzielił na województwa. Bo okazuje się, taka ciekawostka, że zachodniopomorskie, z danych, których ja otrzymuję, od chyba 2 lat jest najbardziej zielonym województwem, jeżeli chodzi o

0: tworzenie zielonej energii, a co za tym idzie, energii, której możemy wykorzystać do ładowania naszych pojazdów elektrycznych. Badania niestety pokazują, że pojazdy elektryczne są ekologiczne, zakładając, że przez 10 lat będziemy właśnie korzystać tylko z zielonej energii. Polska jest w dobrym kierunku, żeby w tą ekologię spełnić. Rzeczywiście coraz większy mamy udział. Bardzo szybko się rozwijamy na tle innych krajów europejskich. Ale ja bym nie powiedział tak, że jednoznacznie, że tu pojazd elektryczny jest bardziej ekologiczny od spalinówek, bo ktoś może mi zarzucić, no hola, panie doktorze, ale tutaj przecież wytworzenie tych baterii jest bardzo toksyczne dla środowiska. I całkowicie się zgadzam. Więc jeżeli chcemy ocenić cały łańcuch, jeżeli chodzi o produkcję, o utylizację, no to patrząc na te rozwoju, to rzeczywiście pojazdy elektryczne stają się coraz bardziej ekologiczne, ale bym nie powiedział, że jednoznacznie tak, tylko pojazd elektryczny. Nie, to wszystko zależy po prostu, o jakim konkretnym aucie mówimy, o jakim województwie, w jaki sposób my zasilamy ten pojazd elektryczny, czy nasz na przykład z naszą fotowoltaiką ładujemy, czy jednak niestety korzystamy z sieci energetycznej, która dostarcza nam pobliska elektrownia, a ta elektrownia w wypadku Polski, no w większości niestety używamy jeszcze nadal paliw kopalnych.
1: No właśnie, ale szukając takiej uniwersalnej zasady ekonomicznej jazdy, to zdaje się, że będzie to po prostu płynna jazda i tyle.
0: Tak, stanowczo płynna jazda właśnie. Też taka mała podpowiedź. Nasze współczesne GPS-y też są w stanie, niektóre marki nawet mają tak GPS-y zaprojektowane, że uwzględniają nawet pochylenie drogi, żeby wybrać jak najbardziej optymalną trasę, żeby te zużycie energii było jak najmniejsze.
1: Doktor inżynier Łukasz Mozga z Politechniki Morskiej w Szczecinie opowiadał o tym, jak jeździć, by ostatecznie zapłacić mniej. Kwadrans do 17:00.

0: 10 minut do 17 i sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy od dwóch nowych utrudnień na trasach krajowych. To jest po pierwsze droga krajowa nr 33. Odcinek Bystrzyca-Kłodzka-Kłodzko. W pobliżu Mielnika zderzyły się dwa samochody osobowe. Trzy osoby zostały ranne. I mamy ruch na przemian jednym pasem na 12 kilometrze. I tutaj do 19 służby szacują, że taka organizacja ruchu utrzyma się. Teraz krajowa 15 i Kujawsko-Pomorskie. Odcinek Brodnica-Nowe Miasto-Lubawskie w pobliżu Jajkowa. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i mamy ruch na przemian jednym pasem na 237 kilometrze. Droga krajowa nr 43 wciąż z utrudnieniami między Opolem a Nysą w pobliżu Pakosławic. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Nasz słuchacz dodatkowo informował nie tak dawno o tym, że na przeciwległym pasie prowadzone są roboty drogowe, więc tam także ruch zwalnia. I wracamy na koniec do Warszawy. S8, odcinek między węzłami Wisłostrada i Modlińska. Tutaj po awarii samochodu osobowego jest zwężenie w kierunku Białegostoku, ale oczywiście korek, który jest na S8, jest związany z dużym natężeniem ruchu i piątkowymi wyjazdami z miasta. Mamy najezdnię w kierunku Białegostoku. Najpierw spowolnienie od węzła Głębocka do Łabiszyńska, później przez most jest także spowolnienie i później korek od Marymontu aż za węzeł Bemowo. To najezdnię w kierunku wschodnim. W kierunku zachodnim mamy od Marymontu spowolnienie, ale kończy się tuż za mostem Grota Roweckiego. Jest też korek od węzła Konotopa do węzła Mory, na jezdni w kierunku Białegostoku na S8. No i mamy też duży ruch na S2. Na jezdni w kierunku Terespola korek jest od węzła Lotnisko za węzeł Opacz. W drugą stronę spowolnienie na wysokości węzła Warszawa Południe. I przypominam o dużym natężeniu ruchu przy wyjeździe z Warszawy A2. Tutaj najgorzej jest na wysokości Konotopy. I później tutaj to spowolnienie kończy się na wysokości miejscowości Moszna i Moszna.

0: parcela.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypomnijmy sobie zagadkę dźwiękową, no i pytanie.
3: Halo, tata, ja zajechałam tam, gdzie te opony wymieniałam. Chciałam się umówić, kiedy mogę przyjechać, ale powiedzieli, że mają teraz jakieś powietrze, że jak napompują mi tym koła, to nie muszę wymieniać. No i mi napompowali za 200 zł.
4: Że co?
3: No, że jak napompuję opony powietrzem, jakieś tam mają, to nie muszę wymieniać na zimowe i napompowałam.
4: Ty słyszysz, co ty mówisz w ogóle, czy ty nie słyszysz, co ty mówisz? Dzieciaku.
2: Napompowała koła azotem, zimowym powietrzem. Pozdrawiam Józef Zmana. Córka napompowała koła zimowym powietrzem, pisze Leszek. I powietrze zimowe na 200%. Andrzej Stczewa i słuchamy.
5: Witam ponownie. Nie znam odpowiedzi, ale będę strzelał, że napompowali tej pani powietrzem zimowym. Pozdrawiam, Maniek z Wawy.
2: Nie chodzi o powietrze zimowe, ani nie chodzi o azot. Więc o jakie powietrze chodzi? Nasza aplikacja do waszej dyspozycji.

0: 17 minęła. Można powiedzieć, że mamy zimny maj.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No bo przypomina wczesną wiosnę bardziej niż początek ciepłego sezonu. Przed nami noc z dużym zachmurzeniem, choć na zachodzie kraju pojawią się też rozpogodzenia. We wschodniej Polsce możliwe opady deszczu, a na południu początkowo jeszcze zanikające burze. Temperatura w nocy spadnie nawet do 3 stopni na zachodzie kraju, około 8 w centrum i do 11 na południowym wschodzie. Lokalnie na zachodzie możliwe także przygruntowe przymrozki, nawet do minus 1 stopnia. Kierowcy powinni uważać również na mgły, które mogą ograniczać widzialność do około 300 metrów. Sobota przyniesie podobną aurę, sporo chmur, choć najwięcej słońca pojawi się na zachodzie kraju. Na wschodzie nadal możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od około 10 stopni nad morzem, przez 15 w centrum, do 19 na południu Polski, a wiatr słaby, chwilami umiarkowany z kierunków północnych.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Aktualnie w Nowym Sączu najcieplej 17 stopni, a w Ostrołęce najchłodniej 8. No i tak krążą sobie te opady deszczu, zwłaszcza nad północno-wschodnią Polską. My tymczasem jedziemy dalej, rozpoczynamy weekend. To jest Polskie Radio Kierowców.

0: No to rozwiążemy sobie za moment naszą zagadkę dzisiejszą, ale zanim to wszystko, to najpierw Ewa Mierzejewska z najnowszymi informacjami drogowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowych utrudnień na szczęście nie ma i to jest ta dobra informacja. Jest jeszcze jedna dobra, dosłownie sprzed chwili, że zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej numer 46 na trasie Opola-Nysa w pobliżu Pakosławic. Tu wcześniej zdarzyły się dwa samochody osobowe i był ruch naprzemienny. Jedna osoba w tym wypadku została poszkodowana. Trasa jest odblokowana, w tym miejscu był niewielki korek, więc on powinien się już za chwilę rozładować. Oczywiście tam też prowadzone są prace drogowe, więc tam jeszcze z kolei ruch może zwalniać. Cały czas widać niewielki korek na A1 między węzłami Kowal i Kutno Północ w pobliżu Wieszczyc. Tu przypomnijmy, zapaliła się naczepa samochodu ciężarowego. Na szczęście bez poszkodowanych. Cały czas utrzymuje się zamknięty jeden pas w kierunku Łodzi na 242 kilometrze. Bardzo długi dzisiaj jest korek na S8 w Warszawie. Wyjątkowo długi, bo do popołudniowego szczytu komunikacyjnego mieliśmy jeszcze dwa zdarzenia drogowe. I to spowodowało, że właściwie spowolnienie na jezdni w kierunku Białegostoku zaczyna się przy węźle Głębocka, a kończy dopiero za węzłem Bemowo. Skutki jednego zdarzenia już po tamtej stronie Wisły usunięto, ale niestety mamy też cały czas informacje o zwężeniu w kierunku Białegostoku między węzłami Wisłostrada i Modlińska po awarii samochodu osobowego. Droga krajowa numer 33 na odcinku Bystrzyca, Kłodzko i Kłodzko to oczywiście województwo dolnośląskie. Tutaj po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych, wskutek którego trzy osoby zostały ranne. Kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 12 kilometrze tej trasy. W Kujawsko-Pomorskim na 15 na trasie Brodnica Nowe Miasto Lubawskie w pobliżu Jajkowa. Po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych także obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. W tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. I zaglądamy jeszcze na południową obwodnicę Krakowa. Tutaj jest oczywiście duży ruch. Popołudniowy szczyt komunikacyjny także widać i na tym odcinku dużo gorzej jest na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, chociaż sytuacja już się nieco poprawiła. W tej chwili mamy spowolnienie od węzła Kraków Południe do Siedziny, a później od mostu na Wiśle do węzła Balice. To na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, czyli wschodnim, w kierunku Katowic, spowolnienie z wokół mostu na Wiśle i na dojeździe do węzła Kraków Południe. I spowalnia ruch także przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopianki. Tu mniej, ale przy wyjeździe z Krakowa, z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego, korek jest do Libertowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dojechałem już do Tczewa, wyluzować w końcu trzeba. Trzymajcie się, do usłyszenia. Andrzej, pozdrawiamy i dziękujemy za kolejną część rymowanek. Andrzeju, no właśnie, weekend się zaczyna i cieszymy się bardzo, że można się zrelaksować. My za moment rozwiążemy zagadkę.

0: Jakim powietrzem córka napompowała opony dzisiaj w samochodzie? Tego dotyczyła nasza zagadka, więc słuchamy odpowiedzi.
1: Powietrze premium, Ola z Daci.
2: Witam szanowne radio, chodzi tu o powietrze premium. Pozdrawiam, Tomek, mechanik z Łebienia.
3: A, dzień dobry, ja sprawię zagadki. Chodzi o powietrze premium. Pozdrawiam, Łukasz z Renaty.
4: To było powietrze premium, mówił Robert z Dastera. Pozdrawiam wszystkich.
5: Chodzi o powietrze premium. Pozdrawiam, Mariusz Rześnia.
6: Oczywiście chodzi o powietrze premium. Pozdrawiam serdecznie, Sylwia z Toyota.
0: No to posłuchajmy już oryginału. On jest oczywiście skrócony, ale najważniejsze rzeczy słychać.
7: Halo, tata, ja zajechałam tam, gdzie te opony wymieniam. Chciałam się umówić, kiedy mogę przyjechać, ale powiedzieli, że mają teraz jakieś powietrze premium i że jak napompują mi tym koła, to nie muszę wymieniać. Nie, mi napompowali za 200 zł.
8: Co?
7: No, że jak napompuję opony powietrzem premium, jakieś tam mają, to nie muszę wymieniać na zimowe i napompowałam.
8: Słyszysz, co ty mówisz w ogóle, czy ty nie słyszysz, co ty mówisz?
0: No, ładnie to tak, tatę, robić. No cóż, premium, powietrze premium można dostać w każdym lepszym sklepie motoryzacyjnym. Na ogół na półce, obok płynu do kierunkowskazów i pojemników z dymem do instalacji, bo wszyscy chyba wiedzą, że jak dym uleci, to przestaje działać. Mario pisze o powietrzu premium, Hania, Zbyszek z Moki. Pozdrowienia też mamy z trasy Jarocin-Poznań od Sławka. Pozdrawiamy również. Czy nie chodzi aby o powietrze premium? Pozdrawiam Bartekski, Pawełski, Ania ze Złotej, Justyna z BMW XM, Kawa z Golfa, Andrzej, Janek z Lexusa, Janek bez Lexusa w jakimś innym samochodzie, Tomek z MG i panowie, którzy byli pierwsi, to Małcin i Tomek z Wawy. Brawa! Chodziło oczywiście o powietrze premium, moi drodzy. To była nasza zagadka. Mamy 21 minut po godzinie 17. To są wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców. Zostańcie z nami.

Jazda precyzyjna, omijanie przeszkody z pomiarem prędkości, jazda precyzyjna z wykorzystaniem gumowych krążków i awaryjne hamowanie na płycie poślizgowej. No właśnie, walczą kierowcy o tytuł mistrza kierownicy w zawodach transportu publicznego. O nich sobie powiemy, ale wcześniej informacje drogowe.

0: Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panu.
0: Jak tam pogoda na zewnątrz?
1: Tak wisi ta pogoda i coś nie może ten deszcz nam zlecieć z góry po prostu. Ja już troszeczkę tak przyzywam ten deszcz, bo przydałby nam się, prawda?
0: No tak, ale są takie miejsca w naszym kraju, gdzie trochę popadało już.
1: A gdzie popadało?
0: Na przykład na Lubelszczyźnie wczoraj. Aha. Wiesz, Emiliano, Warszawa to nie wszystko.
1: A dotrze do nas?
0: Myślę, że nie.
1: Nie dotrze do.
0: Myślę, że Warszawa jest tak rozgrzana, że te chmury się rozpierzchną. Ale nie o pogodzie teraz, tylko o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A dzieje się sporo na drogach. Zaczynając od województwa dolnośląskiego, droga krajowa numer 33 to odcinek Bystrzyca-Kłodzka do samego Kłodzka, a dokładniej na wysokości miejscowości Mielnik. Było zderzenie dwóch samochodów osobowych. Niestety trzy osoby są ranne i wprowadzony jest ruch naprzemienny od godziny 16:15. Także droga krajowa numer 12 to akurat odcinek Opoczno-Przysucha już w województwie łódzkim. Tam przewód energetyczny leży na drodze i droga jest cały czas zablokowana. Oczywiście służby są na miejscu i obowiązuje objazd drogami lokalnymi od godziny również 16:15. Natomiast S8 to odcinek Łask z Duńska Wola Wschód, także w województwie łódzkim. Mamy zderzenie pojazdu osobowego z barierami i zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. I ruch odbywa się wyłącznie pasem lewym aktualnie. Wychodząc już z województwa łódzkiego i przechodząc do województwa mazowieckiego, trzeba powiedzieć słów kilka o S8, czyli węzeł Wisłostrada do węzła Modlińska. Tam jest awaria pojazdu osobowego, zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Białego Stoku i jeszcze autostrada A1, to Kowal, węzeł Kutno Północ. Tam jest pożar na czepy z odzieżą w pojeździe ciężarowym. Zablokowany jest cały czas prawy pas ruchu w kierunku Łodzi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli macie informacje o utrudnieniach, to oczywiście zachęcamy do tego, żeby nam o tym napisać albo powiedzieć w naszej aplikacji, a my za kilka minut wybierzemy się na Mistrzostwa Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego, które dzisiaj w Warszawie. No właśnie, jeśli chodzi o uczestnictwo, to ze względów bezpieczeństwa za bardzo w tym wydarzeniu uczestniczyć nie można, ale transmisja w mediach społecznościowych i na miejscu także był nasz reporter, o wszystkim nam opowie.

0: Mamy początek weekendu. No i cóż, jeśli popatrzymy sobie na mapy pogodowe dotyczące soboty i niedzieli, można powiedzieć, że majówka była piękna, gorąca, a teraz przyjdzie nam za to wszystko zapłacić, bo jeśli chodzi o jutro, no to gdzieniegdzie także będą opady deszczu, a poza tym temperatury dosyć umiarkowane, w każdym razie nie przekroczą 20 stopni, tak mówią prognozy, i podobna pogoda także w niedzielę, chociaż w niedzielę już jakiś promyk nadziei jest, bo na zachodzie kraju, na południowym zachodzie, w Wielkopolsce także około 20 stopni, a później znowu pogoda w kratkę i tak to nam się będzie toczyło. Zwróćmy uwagę na rzeczy inne, a mianowicie na przykład na rywalizację, bo w stolicy odbyły się piąte mistrzostwa kierowców warszawskiego transportu publicznego. O tytuł walczyło ponad 30 kierowców, którzy zasiadali za sterami kilkutonowych autobusów i rywalizowali w 6 konkurencjach. Zadania nie były łatwe. Kierowcy mierzyli się z awaryjnym hamowaniem na płycie poślizgowej i precyzyjną jazdą, podczas której trzeba utrzymać gumową piłeczkę w talerzu zamontowanym na froncie autobusu. O tym mówi dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska.
1: Rywalizacja, ale i integracja. Naprawdę widzę po twarzach tych ludzi, że zawsze świetnie się bawią, nawiązują nowe relacje, nowe znajomości między przewoźnikami, którzy na co dzień pracują. Na to nie ma pewnie czasu w codziennym, szybkim dniu, a to jest taki czas dla nich i uhonorowanie też ich pracy.
0: A rywalizację obserwował reporter Polskiego Radia Przemysław Paczkowski.
2: Uwaga, 3, 2, 1, start!
3: Tutaj widzę, że po profesorsku przejazd.
4: Stresy jak na egzaminie.
3: Poważnie?
4: Tak, tak. Tak. Mhm.
3: Ale bardzo ładnie panu poszło, bo
4: dziękuję.
3: Piłeczka nie spadła.
4: Dziękuję.
3: Mogę zapytać o wrażenia?
5: No wrażenia fajne, fajne.
3: Tam widziałem jeden słupek. Upadł, ale piłeczka nie.
5: No piłeczka nie, piłeczka nie opuściła. Aha. Trzeba delikatnie manewrować, żeby nie uciekła.
3: Dzień dobry, mogę zapytać, jak wrażenia?
6: W porządku.
3: Widziałem, że tam dwa razy tą piłkę trzeba było.
6: Myślę, że to kwestia wiatru.
3: Wiatr, za bardzo wiało.
6: Tak mi się wydaje.
0: Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali puchary, dyplomy oraz bony podarunkowe, a jeśli chcielibyście obejrzeć rywalizację, to zapraszamy wszystkich na profile w mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku Warszawskiego Transportu Publicznego. 18 minut do godziny 18:00.

0: No właśnie, sprawdzam teraz, kiedy imieniny Zofii i mamy 15 maja, czyli po 15 maja na pewno pogoda już będzie taka dosyć letnia. Tymczasem, bo wtedy przyjdzie zimna Zośka. To jest powtarzająca się sytuacja, a wcześniej oczywiście trzech ogrodników. Tak to będzie wyglądać. A jeśli chodzi o to, co tu i teraz, to Emilia Kleszewska o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jest kilka dobrych informacji. Przyszły dokładniej wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. S8 węzeł Łask do węzła Zduńska Wola Wschód, czyli województwo łódzkie. Tam już zakończyły się prace po zderzeniu pojazdu osobowego z barierami. Zablokowany tam był prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia i ruch odbywał się tylko i wyłącznie lewym. Teraz już oba pasy są dostępne. S8 to Wisłostrada do węzła Modlińska, czyli stricte sama Warszawa. Tam była awaria pojazdu osobowego i zablokowany był prawy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Również już tych problemów tam nie ma. I z zakończonych prac droga krajowa nr 15, Brodnica, Nowe Miasto Lubawskie na wysokości miejscowości Jajkowo, czyli województwo kujawsko-pomorskie, gdzie było wcześniej zderzenie dwóch pojazdów osobowych i jedna osoba też jest ranna. Wprowadzony był ruch naprzemienny. Teraz można przejechać przez drogę krajową nr 15 bez większych utrudnień. I jeszcze krótko, gdzie się korkuje w południowych częściach Polski, autostrada A4 jadąc z węzła w Balicach do węzła Kraków Południe. Obie nitki są dość mocno zajęte. I jeszcze same Katowice jadąc do Dąbrowy Górniczej, czyli S86 na wysokości samego Sosnowca. Również korkuje się ekspresówka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, w wielu miejscach te trasy świecą się na czerwono, to oznacza, że się przemieszczamy, a my wam w tym przemieszczaniu się towarzyszymy, moi drodzy. Za chwilę zupełnie zmienimy klimat, wrzucimy na luz, tymczasem cały czas jesteśmy na wysokich obrotach.

0: Marcin Koczyba, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu. Jak tam, przyjemnie?
1: Przyjemnie, trochę wiosennie się zrobiło, lekki deszczek taki trochę padał i tak zapachniało wiosną. Wreszcie.
0: No właśnie, mogłoby trochę jeszcze popadać, chociaż w Warszawie podobno troszeczkę pokropiło, ale to jest o wiele,
1: wiele. W Krakowie susza, bo wiem właśnie, że wrócę, muszę podgrzewać, podlewać. Podgrzewać może też. Mówiłeś o zimnej zośce, to niebawem.
0: Tak. A jeśli chodzi, to już zostawmy tę pogodę, jaka jest, każdy może odczuć na własnej skórze. A Marcin Koczyba po godzinie 18. Krótko o tym, co na luzie dzisiaj.
1: Dzisiaj będzie w naszym cyklu, który rozpoczęliśmy kilka tygodni temu. To były sekundy. Kolejna rozmowa ze sprawcą wypadku śmiertelnego. Kolejnym sprawcą, nie tym samym, więc zachęcam państwa do zostania i posłuchania tych historii i jak do tego doszło. I chcemy państwu pokazać, że sekundy decydują o życiu lub śmierci. I po to jest ten cykl, żeby tych sekund nie zmarnować, tylko potraktować to poważnie i żeby wszyscy przeżyli.
0: Bardzo ciekawa zmiana perspektywy, jeśli chodzi o najbliższe godziny. Zachęcam do tego, żebyście zostali z nami, spędzili z nami wieczór dzisiejszy i cały weekend. A ja dziękuję za wspólnie spędzony czas dzisiaj w wysokich obrotach. Robert wróci, ale jeszcze nie w przyszłym tygodniu, więc będziemy mieć przyjemność od poniedziałku. Tymczasem jutro się słyszymy po godzinie 11. Piotr Firan, do usłyszenia.

0: Jest 18. PRK, Polski Radio Kierowców na luzie. Zapraszam. Dzień dobry. Marcin Koczyba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda zmienną jest, na południu trochę słońca, nawet dzisiaj w ciągu dnia się pojawiało, w Warszawie było raczej pochmurno, a w tej chwili na przykład na Podhalu pojawiły się burze i tego w ciągu najbliższych godzin takiej huśtawki musimy się spodziewać. Najcieplejsze miejsce w Polsce to Ostrołęka, 16 stopni, Nowy Sącz, a najchłodniejsza jest Ostrołęka i tutaj mamy 8 stopni, tyle wskazują termometry. Synoptycy zapowiadają, że nocą na zachodzie, północnym zachodzie oraz nad morzem zachmurzenie na ogół umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami i miejscami pojawi się przelotny deszcz, szczególnie na północnym wschodzie. Na zachodzie miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów, a temperatura minimalna od 2 w Kotlinach Sudeckich i Pomorzu oraz 3 na zachodzie, około 7 stopni do 11 na południowym wschodzie i na północnym zachodzie. No i tu uwaga, bo miejscami przymrozek przy gruncie minus 1 tej nocy się pojawi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej razem. Proszę do nas pisać, proszę do nas mówić. Dziś opowiemy kolejną historię kogoś, kto spowodował śmiertelny wypadek. No i teraz odsiaduje wyrok, odbywa wyrok więzienia. Jak w każdy piątek opowiadamy Państwu takie właśnie historie po to, żeby można było zobaczyć, że nie zawsze to jest tak, że ktoś, kto prowadził, był pijany, że nie zawsze był pod wpływem narkotyków, chociaż oczywiście tacy też są, ale dziś ktoś, kto był trzeźwy, a jednak do tragedii doszło.

0: 18.10, PRK, Polskie Radio Kierowców i ponownie sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach. Emilia Chleszczewska w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to co, dobry chyba.
1: Coraz lepszy. Wcześniej mówiłam o tych południowych trasach, tam troszeczkę się korkuje, a jeżeli chodzi o centrum, wspomnę teraz o tym, co się dzieje w okolicach Łodzi, Warszawy, coraz mniej. Mam nadzieję, że już kończymy ten szczyt popołudniowy.
0: No i byłoby dobrze. No to sprawdzamy teraz szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jest informacja od naszego słuchacza z autostrady, przepraszam, z ekspresówki, z S8-ki dokładniej w kierunku Wrocławia jadąc, a w okolicach Łasku tam był wypadek. W tym momencie jest korek, ale ma on mniej więcej kilometr i samochód wciągany jest już przez pomoc drogową, więc ten korek za niedługo powinien się już rozluźnić. Natomiast patrząc na to, co się dzieje na mapach, jadąc z Piotrkowa Trybunalskiego do Tomaszowa Mazowieckiego, jest trochę utrudnień na wysokości Wolborza, to też ekspresowa 8 i tam samochody zwalniają. Jeżeli chodzi o Warszawę, no to korkuje się również ekspresowa 8 od Fortu Bema do mostu generała Grota Roweckiego, to w kierunku Mareka, dalej Białego Stoku. I jeszcze z tras w województwie kujawsko-pomorskim A1, dokładniej wschodnia obwodnica Torunia na wysokości miejscowości Lubicz Dolny. Tam jest dość spory korek, to oczywiście jadąc w kierunku Trójmiasta. I jeszcze zaglądamy do komunikatów od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a są dobre informacje. Droga krajowa numer 15, Brodnica, Nowe Miasto Lubawskie. Tam po zderzeniu dwóch samochodów osobowych wprowadzony był ruch naprzemienny. Teraz tego utrudnienia już nie ma, a także zakończyło się utrudnienie na S8 na wspomnianym odcinku Łaskę z Duńska Wola Wschód, gdzie ruch do tej pory odbywał się tylko i wyłącznie lewym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Proszę o nas pamiętać, proszę pisać, proszę mówić. Zachęcamy do korzystania z aplikacji.

0: 21 minut po godzinie 18 PRK, Polski Radio Kierowców. No i rozmawiamy, jak już zapowiadaliśmy Państwu, o naszym cyklu, cyklu Polskiego Radia Kierowców, o filmie i o podcastach, które mogą Państwo na naszej stronie posłuchać. Mowa oczywiście o tym cyklu To Były Sekundy. Maja Wasilewska ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Razem z Mają trafiliśmy do więzienia i tak, i to...
1: Ale my mieliśmy możliwość wyjść stamtąd sami.
0: Z misją trafiliśmy. Misja nasza polegała na tym, że chcieliśmy porozmawiać z tymi, którzy takie śmiertelne wypadki spowodowali, żeby zobaczyć, co czują, jak to pamiętają i co o tym opowiadają. Takie było założenie, że chcielibyśmy pokazać Państwu ten świat.
1: Takie było założenie, tak też zrobiliśmy, jak sobie wymyśliliśmy, ale to zostało w nas na długo, tym bardziej, że każda z tych opowieści, bo tych opowieści jest 5, a film jest jakby całością, to każda z tych opowieści jest różna. I każda jakieś inne emocje wywołuje.
0: Mamy tutaj w tym całym cyklu naszym opowieści ludzi, którzy po alkoholu, którzy po narkotykach, którzy w różnych okolicznościach...
1: Brawura.
0: Brawura. I to właśnie dzisiaj będzie brawura. No właśnie, bo dziś nie będzie narkotyków.
1: Dzisiaj nie będzie narkotyków, nie będzie alkoholu. Mhm. Czy brawura, czy to jest brak pokory? Mhm. Trudno powiedzieć, przyznam szczerze, jak to odebrać, i słuchałam tego odcinka, no nie wiem ile razy, ale kilka na pewno, i za każdym razem w nim coś odkrywam nowego. Zobaczymy, jak nasi goście do tego podejdą, ponieważ po 19 będziemy gościć w studiu mecenasa Krzysztofa Dmowskiego i Piotra Leńczowskiego.
0: Tak, byłego policjanta ruchu drogowego, dziś szkoleniowca, który szkoli potencjalnych przyszłych kierowców, a także prezesa Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców, czyli człowieka, który próbuje, który chce nauczyć nas tak, żeby takich sytuacji jak ta dziś nie była, że pośpiech, że emocje. Nie będziemy Państwu spoilerować tego odcinka, ale możemy powiedzieć na razie tyle, że to najdłuższy materiał, jaki nagraliśmy tam.
1: Tak, najdłuższy materiał, ponieważ z Wojtkiem, Wojtek 38 lat, to on jest bohaterem dzisiejszego odcinka i z nim rozmawialiśmy najdłużej. On tak bardzo chciał nam wszystko opowiedzieć dokładnie, że materiału mieliśmy samej rozmowy 1,5 godziny. On wchodził w takie szczegóły, tak bardzo chciał nam wszystko opowiedzieć, co jak było jedno po drugim, że...

0: No bardzo trudno było tak naprawdę przygotować ten materiał dla Państwa dzisiaj, żeby wybrać rzeczy istotne, żeby nie zgubić sensu i żeby też zostawić jednak te emocje, które...
1: Trochę to wyglądało tak, jakby to chciał po prostu z siebie wyrzucić. Jakby chciał powiedzieć światu, zobaczcie, jestem tutaj, zawiniłem, ja to rozumiem, a było to tak. I to jest ta jego opowieść. I jakbyśmy próbowali przejść na skróty do kolejnego etapu, bo tak nam trochę czas też mówił, że musimy, nie możemy jednej osobie aż tak dużo czasu poświęcić, tu się nie dało. Bo...
0: Nie dało się, musieliśmy wysłuchać tak. Do końca.
1: I nie chcieliśmy mu też tego robić, pewnie jakbyśmy się uparli, powiedzieli, ej, nie, no nie będziemy tak długo, to może by się pewnie i zgodził, ale to też mieliśmy takie poczucie obowiązku wobec tych ludzi, bo my wyszliśmy nie z takim przekonaniem, że zostawiamy tam za tymi kratami złoczyńców, ludzi, którzy zrobili jakieś straszne rzeczy, choć zrobili. Ale z takim poczuciem też, że może należy im się prawo głosu gdzieś w tej całej dyskusji, żeby oni też mogli zabrać głos. Nie dlatego, żeby się wybielać, tylko żeby opowiedzieć innym. Nie róbcie tego. To często pada w tych rozmowach.
0: Tak, często pada w tych rozmowach też ostatnio, chyba w pierwszym odcinku naszego cyklu padło takie stwierdzenie: w więzieniu są różni ludzie i różne historie. I tutaj jest jedna z tych różnych innych historii, ponieważ każdy człowiek, każdy bohater naszego cyklu różni się od siebie. Tym i wiekiem, i z tego, z jakiej rodziny pochodzi, i tego, jakiej była przyczyna, jakie są skutki. One są, powiedzmy, że podobne, ale jednak ta historia, mimo tego, że już są ci ludzie za kratami, ta historia cały czas ma swój... Znaczy, ta historia cały czas się toczy, tak?
1: Ona w nich żyje, to jest tak, że to lata mijają, a oni wciąż są w tym samym miejscu, w tym dniu, kiedy do tego wypadku doszło. To też Państwu powiemy, bo zdarzało nam się, że pisali do nas nasi słuchacze, że no dobrze, a kto się zajmie losem poszkodowanych? My to robimy od lat i to robimy nieustannie. O poszkodowanych mówimy, o tym, jak im pomóc, rozmawiamy z psychologami, staramy się być w takich miejscach, gdzie rodziny poszkodowanych, rodziny ofiar są, i też z nimi rozmawiać, po to, żeby oni też nie czuli się samotni, ale tu chcieliśmy zrobić to ku przestrodze. Między rozsądkiem a szaleństwem jest tylko cienka czerwona linia. To jest motto z książki Cienka czerwona linia. Ja to sobie dobrze zapamiętałem, że rzeczywiście ta cienka czerwona linia dzieli wszystko. I to jest właśnie o tym. Wrócimy do naszej rozmowy za chwilę. Przedstawimy Państwu spotkanie z kolejnym naszym rozmówcą i ciekawi będziemy Państwa opinii. Proszę słuchać uważnie, bo to jest coś niezwykłego.
0: I to już po serwisie.
1: Dla kierowców.
0: Tak jest.

0: 18.30 PRK, Polskie Radio Kierowców i ponownie zaglądamy na drogi. Zapraszam, Emilia Kraszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sokołów Małopolski, ekspresowa 19 jest bardzo gęsty korek w kierunku węzła Rzeszów Wschód. Ruch jest praktycznie niemożliwy do Nienadówki, czyli jest to niespełna 6-kilometrowy postój. Obwodnica Krakowa A4, miejscowość Liszki, tam kumuluje się ruch na wysokości, w kierunku Wieliczki i lokalnie te spowolnienia pojawiają się także dalej do samego węzła Kraków Południe. Zalecamy wybrać objazd przejeżdżającym też przez Katowice w kierunku Dąbrowy Górniczej S86, utrudnienia na wysokości Sosnowca. Tam odnośnie długości tych utrudnień kierowcy stoją na odcinku 2 km, a utrudnienia kończą się na łącznicy wspomnianej ekspresówki drogi krajowej nr 86 i drogi krajowej nr 94. Utrudniony jest dojazd do Wrocławia, autostrada A4 od Kątów Wrocławskich i ruch rozluźnia się na wysokości węzła Bielany Wrocławskie. Niedługi korek w Łódzkiem między Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowem Trybunalskim na wysokości Wolborza. Natomiast w Warszawie korek spotka przejeżdżających przez ekspresówkę, także S8. Tam Fort Bema ruch mocno zwalnia. No i oczywiście są korki na dojazdówce. Droga krajowa nr 7, Dziekanów Leśny, Łomianki i już warszawskie Młociny. Kierowcy stoją głównie w kierunku stolicy w dość gęstym korku. Ze względu na trwające prace drogowe wolniej jedzie się jeszcze przez A1 przed Toruniem. Problemy mogą spotkać Was do węzła Lubicz, czyli w drodze do Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Tak i u nich, tak i u mnie.
1: 15 sierpnia, a ja postanowiłem pod wieczór odwiedzić swojego kuzyna. Do Krakowa pojechać. Pogoda była w miarę ładna. No i ten dzień okazał się dniem, co do końca życia go zapamiętam. Gdy wracałem od niego, to była godzina 20, gdzieś 1:35. Zadzwoniła do mnie mama. Powiedziała, że się źle czuję. Ja podenerwowany, bo tam ma też problemy ze zdrowiem. Powiedziałem, kurczę sobie, no to przyspieszę i podlecę szybko do mamy tam zobaczyć, czy wszystko okej, no. Zacząłem wyprzedzać. Akurat była to ulica Jana Pawła II. Spytkowice bodajże, przed zatorem to było. Jechałem akurat z Krakowa. Tam była 90 droga. Ja myślałem, że jadę z górki, a auta jadą pod górkę. I myślałem, że po prostu widzę całą drogę. Nie patrzyłem na znaki, widziałem 90, widziałem przerywaną. No to nie było zakazu wyprzedzania, no to zacząłem wyprzedzać sobie na Żabkę. Czyli po aucie po prostu robić miejsce spokojnie. A miałem w miarę dobre auto, no i mogłem depnąć, wyprzedzić 3 auta, a nie na Żabkę. W połowie tej drogi niby prostej okazało się, że jest zniesienie. Z auta nie było go widać. Miał gdzieś ze 150 metrów długości. No i wyprzedzałem te auta, wyprzedziłem i wyprzedzałem tira. Tir był długi, to wiadomo, że musiałem depnąć, no i tam było gdzieś ze, no 110 biegli, ocenili, że no, że miałem prędkość 114 bodajże na budziku. Zacząłem wyprzedzać tego tira, byłem w połowie niego i nagle z naprzeciwka pojawiły się żółte światła, jak od razu mi się to skojarzyło, bo to była chwila, moment, jak w skutrze rybackim, takie typowo żółte. No i od razu pierwsza myśl, what the fuck, mówię, co się dzieje, mówię, skąd to się wzięło, no to od razu odbiłem w lewo, na pobocze, no i redukując, oczywiście, znaczy hamując. Pani z auta naprzeciwka jechała z Kodą Fabią bodajże, taką starszą, no światła mówiły same o sobie. To była moja wina, no to ja puściłem w lewo, nie, no ona myślała, że udaje się wyjść z tego, to poszła w prawo, no i nasze auta się na poboczu uderzyły. Biegli stwierdzili, że ze 114 na godzinę zredukowałem do 84. Na no, nas tam z 88 do 82, czyli mój czas reakcji był taki szybszy. No ale to nic nie dało. No może dało tyle, że my przeżyliśmy, bo nie walnąłem w nią setką 110. Potężny huk. Wszystkie poduszki te od mojej strony to wyszczeliły. Stłuczka była na tyle silna, że z tyłu miałem worek cementu w bagażniku, a to jechałem Fordem Mondeo Vingale, tam amerykańską wersję, mniejsza z tym. Na tyle była silna, że ten worek cementu wyszczelił jak z procy, złamał mi siedzenia, nie zgniótł, tylko normalnie złamał, przebił się przez siedzenia. Walnął mi tu bodajże w rękę i w kotpit auta. No i wszystko było z cementu, złamał mi rękę, nos mi pękł, palce stopie mi też pękły, no wiadomo, miałem pasy zapięte, no to tutaj obrażenia były jakieś, no ale nawet nie zastanawiałem się nad tym, tylko mówię, co się stało, doszedłem do siebie, mówię, kurde, Felek, co ja nawywijałem. Pierwsza myśl była najgorsza, bo wysiadłem od razu, no i mówię, przy takiej prędkości mówię tylko, żeby przeżyli, nie? Podbiegłem do tego auta, to mieli tą Skodę Fabię, no to maska była krótka, no to maska była wgnieciona w nogi. Widok, no, nieprzyjemny bardzo. Nawet nie myślałem, co tam, czy ma nogi, czy nie ma nogi, tylko, kurczę, myślałem, żeby było wszystko okej. Ona krzyczała, od razu podleciałem, pan co go wyprzedzałem, ubrał tam kamizelkę już tak bardziej, on się tam, można powiedzieć, do tego przygotował, a ja nie myślałem, bo byłem w amoku, w szoku. Adrenalina tak buzowała, że masakra. chciałem otworzyć jej drzwi, bo ona się odzywała. Tam jej pasażer, konkubent się nie odzywał. Chciałem z nim nawiązać jakiś kontakt. Zobaczyłem, że nie ma pasu, że poduszka od jego strony nie wyszczeliła i

0: że miał troszkę miejsca, że mógł wyjść, o. No i położył się w pozycji takiej embrionalnej, jak dziecko po prostu kładzie się, jak mu zimno, czy tam chce się do mamy przytulić na kolanach tej pani. Nie było z nim już kontaktu. Zdążył tylko jeszcze powiedzieć, że klatka piersiowa go boli. Wiedziałem, że to nie wróży nic dobrego, jak po prostu poszedł spać, nie? Na pewno coś tam w nim popękało w środku. Tam jakaś pani podeszła, przyniosła mi wodę. No coś, żebym obtarł nos i żebym się uspokoił. Siadłem chyba na krawężniku na chwilę. Straż pożarna bardzo szybko przyjechała. Myślę, że jakby karetka tak szybko przyjechała, to może by była szansa go uratować. Później przyjechała policja. Zauważyłem, że chodzi tam jakiś facet, taki grubszy, nie wiem, poszedłem załatwić się w krzaki. No i tak jakby mnie obserwował, czy ucieknę, czy nie, no ale na pewno bym nie uciekł, bo powiedziałem, że zrobiłem coś złego. Nawet nie wchodziło w grę, żeby uciekał. Choć miałem sytuację taką, a nie inną, że miałem wrok wstrzymany. Czyli można powiedzieć, że miałem wrok nieodbyty tam za wcześniejszy incydent. Pewno inny na moim miejscu by pomyślał, o kurde, co zrobiłem, szpula. No ale nie. Nie w tym wypadku. Jak to się mówi, naważyłem piwa, to trzeba było je wypić. Ja chciałem pomóc, bo wiedziałem, że nie chciałem tego zrobić, a stało się coś no, tragicznego. Tam dość mocny artykuł miałem, bo artykuł 258, czyli na grupę przestępczą byłem karany. Już jak usłyszeli, za co jestem karany, no to tak jak mówię, tu proszę sobie siąść. Już widziałem, że jest dwóch przy mnie. Inny przyjechała, druga karetka. Akurat tą panią wycięli, no przetransportowali ją po prostu do karetki, tam bardzo krzyczała, płakała, nie do zniesienia było jej. Modliłem się do Boga, żeby on przeżył. Mówię, wątpię, musi być jakiś cud, żeby przeżył. Tego cudu niestety nie było. Przyjechała moja konkubina. Mówiłam ci, żebyś nie jechał. Byliśmy święcie przekonani, że pewno no, będzie sankcja, nie? Czyli areszt tymczasowy, nie? Gdybym mógł cofnąć czas, to na pewno w tym dniu bym zmienił to, żebym posłuchał swojej konkubiny. Nie musiałem, mogłem to załatwić jutro, pojutrze. Nie spieszyłbym się. Ja się wyszalałem, można powiedzieć, bo prawo jazdy miałem bardzo długi okres czasu. Potężnie kilometrów przejechałem. Dużo państw zwiedziłem, ale nigdy nie miałem stłuczki. Jak zawsze miałem stłuczki, ale to nie ze swojego powodu, a tu jedną miałem stłuczkę ze swojego powodu, co się okazała stłuczką chyba najgorszą w moim życiu, bo śmiertelną. No, no mama była załamana. Też myślała, że pewno areszt, że no, znała mnie, ona mnie odwiedzała w areszcie, bo wcześniej siedziałem dość trochę. No co, no, no dziękowała Bogu, że przeżyłem, nie? Kobiecina się załamała. Bo wiedziała, że mam stary wyrok, a dojdzie nowy. No. Zadzwoniłem do konkubiny, ona mi powiedziała, że zabiłem człowieka. Wyłączyłem się od razu. Miałem na uspokojenie tabletki, bo leczyłem się psychiatrycznie. Nie myśląc o niczym, zażyłem po prostu tam 1 mg bodajże, 1 albo 1,5. I poszedłem spać, nie myśląc nawet o konsekwencjach. Badania mi tam wcześniej porobili z krwi, wiadomo, z moczu tam, czy jestem trzeźwy, czy nie jestem odurzony niczym, no ale od 12 lat jestem trzeźwy jak bąk, niećpa mnie pije. Zająłem się czymś lepszym o wiele. Gdzieś się tam modliłem, że może obudzę się z tego snu. No i poszli, powiedzieli, że jestem wolny, byłem w szoku. Wypisałem się na własne żądanie. Po tym wypadku runąłem jak stary wierzchołek dachu, jak to się mówi.
1: z 2 miesiące, można powiedzieć,

0: Dzień nie robiłem nic, choć chciałem zająć się czymś, ale cały czas myślałem o tym, że taki prosty błąd kosztował tak dużo. Nie było usiłowania, nie było nic, bo to było wyprzedzanie po prostu na drodze. Wykroczenie w ruchu drogowym. A skończyło się, kurczę, na wypadku śmiertelnym. Co mogło to spotkać każdego? Lekarza, prawnika, księdza. Moje życie zmieniło się o 180 stopni. Dziadek nie wiedział o niczym, bo kurczę, Chryste Panie, by dostał zawału serca. Córka tam wiedziała, ale piąte przez dziesiąte też jej nie mówiłem. Hejt tam w internecie cały czas hejtowali mnie, że z bananowej rodziny, że coś. Drugą najgorszą rzeczą, która była w tym wypadku, musiałem się zmierzyć z tym, że spotkać się z rodziną o Denata. Chciałem. Nie udało mi się spotkać z matką. Matka, to się dowiedziałem dopiero na procesie, odeszła z tęsknoty za synem. Pewno jakbym nie był karany, to bym miał w zawieszeniu, tak mówili wszyscy. Wyroku się nie bałem, tylko straconego czasu, a oprócz tego ich, kurczę, można powiedzieć, no chciałem po prostu, żeby chociaż przez chwilę nie czuli mnie za jakiegoś gorszego. No w pierwszej instancji, czyli w rejonowym, dostałem 1,5 roku. Oprócz tego zapłacić im to moje to 10 tysięcy zadośćuczynienia. Chyba adwokat jeden, drugi, no to trochę tam się uzbierało. To razem mnie wyniosło chyba 70 czy 80 tysięcy wszystkiego. Nie chcę nikogo obwiniać, bo to była moja wina. No ale wiem, że trzeba na pewno zachować teraz szczególną ostrożność podczas wyprzedzania i podczas jazdy. Ci, co mają czym depnąć, to powiem szczerze, uważajcie na drogach, bo na pewno nie ma się gdzie spieszyć, lepiej się spóźnić. Uważajcie, żebyście nie skończyli po prostu tak jak ja. Prawo jazdy dopiero będę mógł otrzymać po 5 latach. Będę się ubiegał wcześniej, bo gdzieś, nie ukrywam, no są potrzebne prawo jazdy. Czy do roboty, czy ogólnie, no do porządków dziennych, nie? Do wygody, a oprócz tego do normalnych czynności takich. A no lekcje życia na pewno wyciągłem, że na pewno nie będę wyprzedzał, jak nie będę musiał. Nie będę się spieszył. Będę spokojniejszy na drodze, nie? To przede wszystkim, nie? Złość na siebie.
1: Duża złość, że nie posłuchałem najbliższej osoby, że to akurat dotknęło mnie i tamtą osobę. I to jest lekcja do końca życia. Jestem zły na siebie. Smutek, żal, no jest, ale jestem zły.
0: Na pewno chciałbym ich przeprosić i żeby kiedyś mi przebaczyli.
1: Co to dużo mogę więcej powiedzieć? No odebrałem im osobę najbliższą, co pewno do końca życia mi tego nie wybaczą.
0: Tragedia rodzinna powstała, jak i u nich, tak i u mnie.
1: Z tym piętnem będę do końca życia się zmagał gdzieś.
0: Przepraszam.

Wojciech, lat 38. W wyniku tego wypadku śmierć poniósł pasażer, a ciężko ranna została kobieta kierująca autem. Wojciech miał już wcześniej jeden wyrok w zawieszeniu, dlatego teraz dostał 4 lata więzienia i 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów.

0: Projekt został przygotowany przy współpracy ze Służbą Więzienną i Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dziękujemy za tą współpracę. Po godzinie 19 zaprosimy Państwa do dyskusji. Będą nasi goście i porozmawiamy o tym, o kolejnej tej historii, której Państwo dzisiaj wysłuchali. A teraz pora sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach, wiadomości dla kierowców.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zaglądamy na komunikaty od służb. Droga Krajowa nr 12 cały czas. Podobno są służby między Opocznem a miejscowością Przysucha na wysokości miejscowości Mroczków Gościnnych, chociaż tam utrudnień z przejazdem już nie ma. Przypomnijmy, po 16 na drodze leżał przewód energetyczny i droga była całkowicie zablokowana. Obowiązywał tam także objazd drogami lokalnymi i radzą sobie Państwo z tym utrudnieniem na drodze krajowej nr 12. Nie widać, żeby tam tworzyły się korki. Natomiast nadal bardzo mocno korkuje się autostrada A1, czyli węzeł Kowal, węzeł Kutno-Północ, dokładniej na wysokości miejscowości Wieszczyce. Tam był pożar naczepy z odzieżą w pojeździe ciężarowym i zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Łodzi. Tam cały czas trwają prace służb, warto na to zwrócić uwagę. I są spowolnienia na drodze krajowej nr 33, odcinek Bystrzyca-Kłodzka Kłodzko, a dokładniej na wysokości Mielnika, czyli województwo dolnośląskie, gdzie było zderzenie dwóch pojazdów osobowych. Trzy osoby tam są ranne i wprowadzony jest ruch naprzemienny od godziny 16:15.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 19 PRK, Polskie Radio Kierowców. Na luzie Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 16 stopni w Rzeszowie i to jest najcieplejsze miejsce w Polsce. 8 stopni w Łebie i tam jest najzimniej. Synoptycy zapowiadają, że nocą będzie dość duże zachmurzenie na północnym zachodzie oraz nad morzem. Na ogół umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i miejscami jeszcze przelotny deszcz, szczególnie na północnym wschodzie. Na zachodzie miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 2 w Kotlinach Sudeckich i Pomorzu oraz 3 na zachodzie. Około 7 w centrum, do 11 na południowym wschodzie. Na południowym zachodzie i zachodzie miejscami spadek temperatury przy gruncie. Uwaga, do minus 1 stopnia, czyli no, może być chłodno tej nocy właśnie tam. Jedziemy dalej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Państwo piszą w naszej aplikacji, kto tak nigdy nie wyprzedzał, bo się spieszył, niech pierwszy rzuci kamień. Nam się udało, Wojtkowi niestety nie, pisze Tomek z Warszawy. Dziękujemy za ten wpis i czekamy na kolejne głosy od państwa. Dzisiaj rozmawiamy, kolejny już piątek o tym. Te rozmowy prezentujemy państwu z więźniami, którzy odbywają kary za spowodowanie wypadku śmiertelnego i dziś naszym bohaterem był właśnie pan Wojtek. Jedziemy dalej razem.
2: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. No to właśnie sam powiedział pierwszy wyrok, choć nie wiemy za co, nie zadziałał. Dopiero gdy zabił, to refleksja się pojawiła po wyroku 4 lat, jak było to skomentowane. Dzięki takim audycjom może u innych będzie to myślenie włączone przed. Wszyscy będą się cieszyć zdrowiem i życiem swoich bliskich i się nie spotkają w sądzie, bo nie będzie powodu, pisze nasz słuchacz, pan Tomasz. Zapraszamy państwa do dyskusji. My będziemy też już za chwilę na naszej antenie omawiać bardziej szczegółowo ten przypadek i analizować, co się wydarzyło i próbować wyciągać wnioski z tego, żeby takie historie się nie powtarzały. Ale teraz zaglądamy na drogi. Zaprasza Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A trwają wielogodzinne utrudnienia na autostradzie A1. Przypominamy o tym, że już tak naprawdę przed południem na 241 kilometrze tuż przed węzłem Kutno Północ doszło do gwałtownego pożaru samochodu ciężarowego przewożącego makulaturę. W akcji wzięło udział co najmniej 7 jednostek straży. Sugerujemy wybrać jednak trasę alternatywną i też apelujemy o ostrożność. Tam cały czas trwają prace. Jeżeli chodzi o informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wiemy, że aktualnie zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Łodzi i też patrząc na mapy, rzeczywiście ten korek jest dosyć intensywny, chociaż nie jest on aż tak długi. Ma mniej więcej 2-3 kilometry, ale rzeczywiście zdecydowanie kierowcy zwalniają przed samą Łodzią. To a propos tego, co się dzieje na A1C, ale sprawdzamy jeszcze aktualne informacje także od służby, czyli droga krajowa numer 33, tam trwają jeszcze prace. Bystrzyca-Kłodzka na wysokości miejscowości Mielnik, gdzie zderzyły się 2 samochody osobowe. Wprowadzony jest cały czas ruch naprzemienny oraz droga krajowa numer 12, odcinek Opoczno-Przysucha na wysokości miejscowości Mroczków-Gościnny. Służby nie odwołały prac. Droga jest cały czas zablokowana i objazd jest drogami lokalnymi, chociaż patrząc na mapy nie macie większych problemów z przejazdem przez drogę krajową numer 12. Przypomnę raz jeszcze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej razem, pisze nasz kolejny słuchacz. W kogo mam rzucić tym kamieniem, bo pomimo ponad 35 tysięcy godzin za kierownicą, nigdy nie ryzykowałem ani własnym, ani tym bardziej cudzym życiem, pisze Direx. Czekamy na kolejne głosy i kolejne opinie. Przypominam, kolejny odcinek rozmów z osadzonymi, odbywającymi wyroki za spowodowanie wypadków śmiertelnych za nami. W całej serii mogą państwo posłuchać na stronach Polskiego Radia, w zakładkach podcastów. Można również obejrzeć film w całości, aczkolwiek te odcinki trochę więcej zawierają niż każdy z tych filmów, bo są dłuższe. Gdybyśmy z tego skleili film, wyszłoby znacznie dłużej niż to 28 minut, które ten film zawiera. Jedziemy dalej razem. Proszę komentować i proszę do nas pisać.

0: jest piękne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. I do my head toss.

0: Sekundy, które oddzieliły to, co było do tej pory, od tego, co nieznanego, co nastąpiło później, czyli chwila, w której doszło do wypadku, w którym ktoś zginął. Zmieniło się wszystko dla tych, którzy zostali, dla rodzin stracili kogoś bliskiego, dla sprawców stracili wolność i wyrzuty sumienia, które ich męczą, to zyskali akurat niestety. No i ci, którzy zginęli, już nie wrócą, bo to jest niestety nieodwołalne i nie da się tego zmienić, jeśli dojdzie do tragicznego wypadku. Razem z nami mecenas Krzysztof Dmowski, ekspert prawa drogowego i karnego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Piotr Leńczowski, przy telefonie były policjant ruchu drogowego, instruktor, a także prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panowie, to od kogo zaczniemy? Maja Wasilewska w studiu razem z nami.
3: No to ja już byłam
0: tak,
3: wcześniej.
0: Tak, była, ale przypomnę, że jesteś, tak. To może od pana mecenasa. Wysłuchał pan tego i jak wrażenia?
1: Bardzo przejmujący ten reportaż. To, co pan powiedział przed chwilką, to jest tragedia i ona dotyka wszystkich. I my sobie czasem myślimy, wypadek widzimy w mediach, przejeżdżamy, chwilę się przejmiemy, a tu widać, że to dotyka na całe życie rodzinę tej osoby, która zginęła. Jeżeli ktoś był ciężko ranny, także tego, kto był, był ciężko ranny w tym wypadku, ale też i samego sprawcę.
0: Tak. Piotrze, twoje wrażenia tak na gorąco?
2: No ja również wysłuchałem tego bardzo uważnie. No niestety to jest taki przypadek, gdzie jeden syn chciał matce pomóc, a zabił innej mamie, no też syna, który no, pewnie nie był przygotowany w ogóle na to, że zginie, dlatego że był tylko i wyłącznie pasażerem samochodu. Drodzy Państwo, jest tak rzeczywiście, że dużo się dzisiaj mówi o statystykach, dużo się mówi o wypadkach, ale tak naprawdę czy trafia to do ludzi? Raczej nie, dlatego że każdy jest zajęty codziennością, zakupami, jakimiś tam sprawami codziennymi, pracą, dziećmi. Nie dociera to do nas. Dotrze dopiero wtedy, jeżeli nas dotknie w jakiś sposób. I teraz taki reportaż, wywiad przeprowadzony z osadzonym, który w moim odczuciu wydawało się mówił naprawdę szczerze i pomimo, że z tego co też ujawnił jest kryminalistą, bo ma jakąś przeszłość za sobą przestępczą, to jednak wychodzi na to, że do końca tak w gruncie rzeczy to nie jest zły człowiek, bo zły człowiek po prostu by uciekł z miejsca wypadku, zresztą on to sam nawet powiedział, że przez chwilę mu przeszło to przez myśl, ale po prostu taki nie jest i został na miejscu, nie uciekał. Później już powiedział, że go dwóch policjantów pilnowało, jak się zorientowali, kim jest. Ale mimo to nadal nie uciekał. Drodzy Państwo, myślę, że w procesie szkolenia, gdyby... tylko no właśnie, to jest to, że dzisiaj ci młodzi ludzie też nie chcą się uczyć. Oni najchętniej zrobią test, chcieliby szybko zdać egzamin i od razu siadać za kółko. Po prostu brakuje nam takiej porządnej starej szkoły, gdzie są wykłady, gdzie ci ludzie przychodzą, gdzie jest dobry nauczyciel, który no, chociażby na jednych zajęciach puści taki reportaż ze sprawcą wypadku, który opowiada o tym z przejęciem, że aż się łza każdemu zakręci. I myślę, że jest to bardzo dobry zaczątek, ten cykl takich reportaży, który Państwo robicie, dlatego że dopiero taki przekaz rzeczywiście trafia do ludzi i zaczynają się wtedy zastanawiać, że faktycznie może tak być, że jednego dnia jem śniadanie z mamą czy z bratem, czy z żoną, czy z mężem, a drugiego dnia już mogę siedzieć sam przy stole, bo ta druga osoba będzie po prostu będzie martwa, bo ktoś ją zabił samochodem przy wyprzedzaniu, tak jak w tym wypadku.
3: My chcieliśmy też pokazać przez ten cykl to, że tak jak zwykle jest tak, że jest wypadek, jest ofiara, jest sprawca, jest sprawa, jest wyrok i koniec. Tutaj jednak to ma ciąg dalszy, to znaczy jest dużo jakichś tam, czy wyrzutów sumienia, czy skruchy, on jest w tym więzieniu, musi odbywać czy to terapię, musi się zmagać z codziennością, tak jak w niektórych odcinkach było też, że to jest walka o przeżycie, bo są różni ludzie i różne historie.
2: Tak, jeszcze warto wziąć pod uwagę też późniejsze ewentualnie pojednanie tych rodzin. Ja akurat osobiście zaangażowany byłem jakiś czas temu, tam Marcin Koczyba wie o tym. Rzeczywiście w Małopolsce organizujemy raz w roku, jest Dzień Ofiar i Sprawców Wypadków. Do tej pory udało nam się 70 rodzin odnaleźć, gdzie faktycznie... Do

0: dość dużo w tych wszystkich wypadkach, gdzie my oczywiście zawsze piętnujemy tych kierowców, sprawców. Tak, sprawca, to się mu należy wyrok. Im starsze są osoby, to one są tym bardziej radykalne, że o, bandyta drogowy, najlepiej od razu, żeby go policjant zastrzelił na miejscu. Natomiast no, nie możemy tak podchodzić do tego, dlatego że wypadki po prostu się zdarzają. Na wypadek czasem nie mamy wpływu, czasem jest to niechcący, ale koszty i rozmiar tragedii jest tak potężny, że ci ludzie, pomimo że są sprawcami i pomimo że nawet czasem dostaną łagodny wyrok i nie pójdą siedzieć, to i tak sami w sobie mają niesamowitą traumę i oni to przeżywają. Oczywiście przeciętnego obywatela to nic nie obchodzi, bo każdy stwierdzi, no tak, spowodował wypadek, to niech teraz cierpi. Ale drodzy Państwo, to rzeczywiście jest trochę inaczej. I no, te Państwa reportaże naprawdę chylę czoła, pokazują też tą drugą stronę, która nie zawsze chciała spowodować wypadek. Po prostu się zdarzyło. I też trzeba brać pod uwagę to, że w całej skali wypadków, do jakich dochodzi na drogach, bardzo dużo jest takich wypadków, jak to się mówi, przez przypadek. Tak. Bo ja oczywiście odsegregowałbym tutaj pijane wypadki, bo jeżeli ktoś jedzie naćpany albo pijany, to jak najbardziej należy mu się najbardziej surowa kara. Natomiast jeżeli ktoś na trzeźwo powoduje wypadek przez nieuwagę, to też trzeba to rozdzielać i takich ludzi nie nazywałbym bandytami drogowymi, bo po prostu to się, no niestety może zdarzyć.
1: No to co słyszeliśmy tutaj, tak, że tutaj akurat nie było widać tego przełamania drogi i w tym miejscu faktycznie tak jest. No wyprzedzał, no niepotrzebnie, no ale stało się jak się stało i nagle zobaczył przed sobą auto, wszystko poszło nie tak. Dziś płaczę, no ja musimy przyznać, że ja nie wiem, ja w życiu nie widziałem takich łez.
2: No właśnie, poza anteną rozmawialiśmy też z panem mecenasem, od którego zaraz po serwisie zaczniemy też, bo chciałbym zobaczyć, chciałem zapytać, jaki jest ten przedział tak naprawdę, bo jest sprawca i sprawca i tutaj akurat pan mecenas Dmowski na pewno ma też szerszy obraz.
1: To, że tak, widzieliśmy tak na podłodze kałuże łez.
2: Pierwszy i nie mogliśmy raz w życiu w to uwierzyć.
1: Coś takiego widziałem. I to jak ten człowiek się zmieniał, kiedy o tym mówił, jak bardzo chciał to wyrzucić z siebie, opowiedzieć, bo tam założenie było takie od razu, myśmy ze służbą więzienną rozmawiając, mówili, jaki jest cel. Chcemy zrobić tak, chcemy pomóc młodym ludziom, czy wszystkim ludziom na drogach, żeby nie popełnili tego błędu.
2: Ale ja właśnie miałam taki dysonans, że tak jak Piotr Leńczowski powiedział, że z jednej strony no, jest to no, z jednej strony przestępczość zorganizowana, czyli bandzior, a z drugiej strony człowiek, który widać jego skruchę. No,
3: ale ja bym powiedział tutaj jeszcze coś innego, bo rzeczywiście wypadek, na pewno on tego nie chciał, ale też to przełamanie drogi, nie obserwował drogi i to, co powiedział, że wcześniej robił żabkę.
1: Tak,
3: tak. Na żabkę.
2: Od tego zaczniemy po serwisie.

0: Czewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I akurat ja mam garść dobrych informacji. Na pewno, jeżeli mówimy o korkach, autostrada A4 od węzła w Balicach do węzła Kraków Południe. Tam jeszcze godzinę temu były dość spore utrudnienia w ruchu i rzeczywiście zwalnialiście w drodze do Wieliczki czy też do Tarnowa. Teraz już autostrada A4 jest spokojna i można przejeżdżać do Tarnowa, jak wspomniałam już, czy do Rzeszowa. W Katowicach także rozluźniła się już ekspresowa 86. To dokładniej droga z Katowic do samej Dąbrowy Górniczej i utrudnienia były w Sosnowcu. Natomiast pojawiły się tutaj dość spore spowolnienia i rzeczywiście naprawdę ustawia się dużo samochodów na autostradowej czwórce na wysokości Chrzanowa i Piły Kościelskiej. Kościeleckiej oczywiście, a to w drodze do samego Krakowa i ten korek ma mniej więcej 2-3 kilometry. Natomiast co się dzieje w centrum? Już nie ma utrudnień między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim. Również mniejsze są utrudnienia w centrum Warszawy, czyli wspominana już wcześniej ekspresowa 8 na wysokości mostu generała Grota Roweckiego. Natomiast w Kutnie, to województwo kujawsko-pomorskie, cały czas ustawia się sznur samochodów w drodze do Łodzi, a to jadąc na przykład z Włocławka. Przypominamy, że tam cały czas trwa akcja służb i Toruń, autostrada A1 w drodze do Gdańska ze względu głównie na prace drogowe. Tam zwalniacie. Ruch kumuluje się na łącznicy wspomnianej autostrady A1 z drogą krajową numer 91.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: To były sekundy, których waga była większa niż cała reszta życia tych, których dotyczyła. Zadecydowały o życiu, śmierci, przyszłości, ale także i o przeszłości, która odeszła już w niepamięć, bo już nie da się do niej wrócić. Wszystko jest inne. I o tym właśnie rozmawiamy. Razem z nami dzisiaj mecenas Krzysztof Dmowski, ekspert prawa drogowego i karnego. Państwo wysłuchali dzisiaj. Ten odcinek będzie też dostępny za kilka dni na naszej stronie Polskiego Radia, na stronie z podcastami. Panie mecenasie, no tutaj sytuacja jest jasna. Człowiek wyprzedza i doprowadza do wypadku, bo my jakby słuchając możemy odnieść wrażenie, że no przecież niewinny. On nie chciał.
1: On tego nie chciał i żałuje.
0: Tak. Dlaczego ja to mówię? Dlatego, że państwo, bo państwo też nie chcą. I teraz proszę posłuchać, jak łatwo z tego niechcenia.
1: On powiedział takie bardzo znamienne zdanie, że byłoby wykroczenie, a zrobiło się przestępstwo i to nie byle jakie, wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Czyjaś tragedia gdzieś w tle. My przecież sobie nie zdajemy sprawy czasem, jak jedziemy i przekraczamy jakiś przepis, że owszem, popełniamy wykroczenie, może się to skończyć tak, że dojedziemy na miejsce, nikt tego nie zauważy. Może się to skończyć też szczęśliwie, kiedy zatrzyma nas policjant i dostaniemy mandat, ale może to się skończyć taką tragedią. I wtedy trafimy przed sąd, a być może do zakładu karnego. A tutaj w tych okolicznościach oczywiście bardzo dużo było o cierpieniu i rodziny i o tym, jak o wyrzutach sumienia tego mężczyzny. Natomiast trzeba pamiętać, co było wcześniej. Wyprzedzał, nie obserwował drogi, jak to powiedział, robił żabką, wyprzedzał.
2: Nie patrzył na znaki.
1: Nie patrzył na znaki, nie obserwował drogi. Ja jeszcze tak widzę w wypowiedziach tego mężczyzny, takie słowo mi się bardzo nie podobało. Dwóch słów użył. Jedno to było czym depnąć, czyli tak jakby cały czas uważa, że to jest coś normalnego, że można depnąć. Używał takiego slangu, że na budziku miał.
2: Na budziku,
1: czyli
2: to szpula. Już,
1: tak, szpula uciekać, właśnie. Tak. Na budziku. Też nawet minimalizował, być może to robił całkowicie podświadomie, to już by trzeba było psychologa się spytać, ale powiedział, mówił stłuczka.
2: I incydent, może, już incydent, mi się przypomniało.
1: Tak, być może jego wyrzuty sumienia gdzieś, to jakiś mechanizm obronny, minimalizują to, co się wydarzyło, bo może mu jest z tym łatwiej. Natomiast cały czas widzę, że no, z jego wypowiedzi jest to podejście, które wiele osób ma. Dobry samochód, wdepnąć, być szybciej. Słusznie tam się zgadzam z tym, co powiedział, że nie ma co się spieszyć, lepiej się spóźnić. To nie jest tego warte, co się może wydarzyć.
2: Ale też jak mówił o swoim samochodzie, to mówił tam Ford Mondeo, amerykańska wersja, tak, mniejsza z tym. Tak, czyli tak, chciał to powiedzieć, ale tak, z drugiej strony to nieważne. Czyli ten przekaz taki trochę mieszany był, prawda?
0: Jakby... To jest najbardziej pomieszany człowiek w tym więzieniu, jakiego spotkaliśmy. Znaczy, to jest taki konglomerat i zderzenie tak różnych emocji i tego wszystkiego, co się dzieje, że my do tej pory nie możemy tego w jakiś sposób... Zresztą dzisiaj też mieliśmy komunikat ze służby więziennej, bo też tam słuchali ci, którzy jego opiekunowie i też mówią,
2: pozdrawiamy,
0: że...
2: No, pozdrawiamy, major Anny, tak, Czajczyk. Tak,
0: że to jest bardzo mocne uderzenie, bo ta niejednoznaczność tej jego wypowiedzi i tej jego postawy jest niesłychana po prostu.
1: Ale też musimy pamiętać, że wyrzuty sumienia u normalnego człowieka będą takim naturalnym następstwem w takiej sytuacji. Trzeba było myśleć wcześniej.
2: A są w twojej pracy wyrzuty sumienia u mecenasa, który spotyka się codziennie na ławach sądowych z ludźmi, którzy popełniają tego typu sytuacje?
1: Ja widzę bardzo często łzy na sali sądowej, tak jak tutaj z obu stron. Ja widzę, że to jest tragedia dla wielu osób. Widzę też taką postawę bardzo często, że wbrew oczywistym faktom osoby oskarżone o popełnienie wypadku takiego poważnego przed sądem się bronią, ale to wynika moim zdaniem bardzo często z tego, że właśnie nie są w stanie do swojej świadomości przyjąć tego, że zrobili coś złego. Boją się po prostu swojego własnego cierpienia. I ja nie potępiam wtedy tych osób. Jeżeli nie są aroganccy, to ich nie potępiam.
0: Ale panie mecenasie, teraz jak pan to mówi, od

0: otworzyła mi się klapka w głowie, że tak naprawdę każdy z nich mówi o tym, że to był przypadek, to tak się stało, ja nie chciałem, no a tak jechałem normalnie i nagle bęc. A jak zaczynamy analizować, to wcale nie tak normalnie. I to nie był przypadek, to było kuszenie losu i tym razem los powiedział dość, basta.
1: I zobaczcie państwo, co musi sąd rozważyć. Sąd sądzi zarówno człowieka, który się może w różny sposób zaprezentować przed sądem i te jego wyrzuty sumienia mogą być prawdziwe, ale również musi mieć na uwadze to, co było wcześniej. I również sąd musi baczyć na to, żeby po pierwsze w opinii publicznej ten wyrok nie był taki demoralizujący, a po drugie sąd musi wydać taki wyrok, który będzie również spełniał cele prewencji ogólnej. Przecież to, jakie są wyroki, to idzie potem w świat i ma powstrzymywać innych potencjalnych sprawców przed tym. Nie tylko tego samego sprawcę. Być może ten bohater naszego reportażu, być może on dzięki temu zmieni swoje życie. Być może ta jego wcześniejsza droga przestępcza, która była, zakończy się. Tylko jakim kosztem to nastąpiło?
0: Straszne. Ale to... To jest dokładnie to, czego chcieliśmy, tylko nie wiedzieliśmy jeszcze, że tak pójdzie ta rozmowa, bo ta prewencja, o czym pan powiedział, że wyrok sądu musi być surowy nie dlatego, żeby się zemścić, bo ten człowiek już, wiadomo, karę dostanie i już. Natomiast my wszyscy pozostali musimy, to ma zapalić się jak czerwone światełko, że ej, zobacz, po pierwsze kara, zabiłeś człowieka, wyrzuty sumienia na pewno będą, choćbyś był nie wiem jakim twardzielem, ale po drugie, zobacz, pójdziesz do więzienia i stracisz kawał życia. No, za to, że zabrałeś komuś życie.
1: Dwa z wielu celów prawa karnego to prewencja szczególna i prewencja ogólna. Po pierwsze, żeby ten człowiek, który to zrobił, w przyszłości tego nie popełnił. Po drugie, żeby na inne osoby oddziaływało to, jak prawo jest stosowane. No i oczywiście, tutaj też pamiętajmy o tym, że kara ma być odpłatą sprawiedliwą. Kara ma być sprawiedliwa, to znaczy nie za łagodna i nie za surowa. Ale w pewnych przypadkach to może, a nawet powinno się skończyć pobytem w zakładzie karnym. I to też od razu nawiążę do tego, co powiedział bohater reportażu, że gdyby nie był karany, to by pewnie dostał zawiasy. Nie, ja się z tym nie zgadzam. Bardzo możliwe, żeby nie dostał. To by to zdarzenie było bardzo drastyczne i sąd bardzo możliwe, że nie zdecydowałby się na orzeczenie kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Zresztą pamiętajmy, że według dzisiejszych przepisów zawiesić warunkowo można karę pozbawienia wolności tylko do jednego roku. I czy za taki wypadek kara jednego roku byłaby adekwatna?
0: No może... To już państwo niech sobie odpowiedzą. Czekamy. Nasza aplikacja do państwa dyspozycji. A my wrócimy do naszej rozmowy po godzinie 20. Ja przyznaję, że to jest najbardziej poruszająca rozmowa dla mnie, też ze względu na te łzy.
2: Że my mieliśmy, wiesz, okazję też posłuchać całej historii, bo ludzie, do których docierają informacje o danym wypadku, nie znają całej historii człowieka, tylko generalizują zwykle przez to, że mają tylko namiastkę informacji. Prawda? Czyli...
0: To ja powiem jeszcze tak, przed tą przerwą. Nie czujmy się lepsi, bo nie ma mocnych, są tylko źle trafieni, mówił papaż tam i każdy z nas, kto łamie przepisy, kto wyprzedza w ciemno, kto jakąś agresję drogową stosuje, jest taki sam, tylko to jest kwestia czasu, kiedy ten wyrok się pojawi. No przepraszam, ale to naprawdę tak jest i po to robimy, żebyśmy wszyscy się zastanowili. Nie idźmy tą drogą.

0: PRK, Polski Radio Kierowców. Pan Tomasz pisze, jest wybór, jasna albo ciemna strona mocy, jak w Gwiezdnych Wojnach. Wybierajmy jasną, ale zawsze z tej ciemnej można wrócić i tego państwu, temu panu życzę i wszystkim innym. Też życzymy wszystkim tym, którzy trafili już do więzienia, czy spowodowali wypadek, żeby to zadziałało jakoś tam otrzeźwiająco, chociaż on nie był pijany, ale żeby to na nas wszystkich wpłynęło tak, żebyśmy troszeczkę się zastanowili, zanim usiądziemy za kierownicą. A teraz uważnie słuchamy. Emilia Kleszczewska, Wiadomości dla Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już 20 minut wspominałam, że na drodze krajowej nr 12, mimo że nie ma odwołanych utrudnień przez służby, to, że nie stoicie w korkach i rzeczywiście tam prace się już zakończyły, teraz mamy oficjalne potwierdzenie, to odcinek Opoczno-Przysucha na wysokości miejscowości Mroczków Gościnny, czyli województwo łódzkie, gdzie droga była zablokowana od godziny 16 i był wytyczony objazd drogami lokalnymi. Teraz można już przejechać bez większych problemów przez drogę krajową nr 12. Natomiast dalej są delikatne spowolnienia na krajowej 33. To odcinek Bystrzyca-Kłodzka-Kłodzko na wysokości Mielnika, województwo dolnośląskie, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe po 16 i cały czas wprowadzony jest ruch naprzemienny. Natomiast aktualizacje utrudnienia, autostrada A1 Kowal-Kutno-Północ. Tam są spore utrudnienia cały czas, ponieważ po godzinie 11, tak naprawdę przed 12, był pożar na czepy z odzieżą w tymże pojeździe ciężarowym i cały czas są problemy z przejazdem w kierunku Łodzi. Najlepiej omijać autostradową jedynkę na tym odcinku, jeżeli tylko macie taką możliwość. Jeszcze sprawdzimy sobie, jak przejeżdża się w tym momencie na przejściu granicznym Polska-Białoruś. Samochody osobowe oczekują 1 godzinę w Kuźnicy, 2 godziny w Terespolu. Natomiast przejście graniczne Polska-Ukraina to brak utrudnień. Można na spokojnie przejechać w obu kierunkach, zarówno w Zosinie, jak i w Korczowej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
5: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
8: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
7: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
3: To była reklama.

0: Jest 20. PRK, Polskie Radio Kierowców na Luzie. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplejsze miejsce w Polsce w tej chwili to Rzeszów, 15 stopni, a najchłodniej w Łebie 8 stopni, pokazują termometry. Synoptycy zapowiadają, że nocą na zachodzie i północnym zachodzie oraz nad morzem zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotny deszcz jeszcze się pojawi, szczególnie na północnym wschodzie. Na zachodzie miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 2 stopni w Kotlinach Sudeckich i Pomorzu oraz 3 na zachodzie, około 7 stopni w centrum, do 11 na południowym wschodzie i na północnym zachodzie. No i uwaga, bo miejscami nocą przymrozki i przygruntowe do minus 1.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej aplikacji. Proszę pisać, proszę mówić. Można też do nas zatelefonować. 22 513 11 11. Napisał do nas nasz słuchacz ze Stanów Zjednoczonych. Powinien się cieszyć, że mieszka w Polsce, bo na Florydzie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym to minimum 9 latek. A jeżeli miał już coś za kołnierzem, to 15 lat minimum. Ale Polska jest zbyt pobłażliwa i dlatego macie taki problem. Dlatego macie taki z tym problem. Proszę pisać, czy Państwo się z tym zgadzają, czy nie. Będziemy o tym jeszcze dziś rozmawiać.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 10 minut po 20. Zaglądamy na drogi. Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i musimy zajrzeć do województwa pomorskiego. Zaraz za Gdańskiem Matarnia, czyli to jest obwodnica Trójmiasta, tworzy się coraz bardziej gęsty korek, który w tym momencie ma już 4 km. No i może się wydłużać. Kończy się na wysokości właśnie samego wjazdu na łącznicę tej S6 z drogą wojewódzką numer 218, czyli w drodze do Gdyni. Warto oczywiście na to zwrócić uwagę, jeżeli jedziecie z Pruszcza Gdańskiego, czy właśnie z Gdańska tą obwodnicą w kierunku Gdyni. To a propos tego, co się dzieje w północnych częściach kraju. Jeżeli chodzi o to, co w centrum, no to cały czas są dość spore utrudnienia w ruchu przed samym Kutnem. Województwo kujawsko-pomorskie w drodze do Łodzi. Ruch jest naprawdę bardzo, bardzo gęsty, ustawia się tam bardzo dużo samochodów. Praktycznie ten ruch stoi, tak można powiedzieć, chociaż nie jest to wielokilometrowy korek, ma on w tym momencie mniej więcej 2 kilometry. I zaglądamy jeszcze na utrudnienia, o których mówią nasze służby. Droga krajowa numer 76, odcinek Wilga-Garwolin w pobliżu miejscowości Polewicz, czyli województwo mazowieckie. Tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Niestety dwie osoby są ranne. Droga jest całkowicie zablokowana. Wytyczony jest także objazd drogami lokalnymi i te utrudnienia potrwają jeszcze przynajmniej do godziny 22.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.

0: 20.16, PRK, Polskie Radio Kierowców. Dobry wieczór. Wstrząsające historie osadzonych za wypadki drogowe. Każdy musi ponieść konsekwencje swoich nieodpowiedzialnych zachowań na drodze. Są to tragedie rodzin, ofiar i osadzonych, którzy zniszczyli sobie życie i muszą z myślą, że kogoś pozbawili życia, żyć. Również uważam, że kary kilku lat pozbawienia wolności są zbyt niskie. Pozdrawiam, Ania. Dziękujemy pani Anno. I jeszcze od słuchacza telefon. Słuchamy.
1: Tutaj tak wszyscy ładnie mówią na temat właśnie tego karania za przestępstwa i tak, to ja mam taką jedną sprawę odnośnie pana Sebastiana, bodajże M, który zabił całą rodzinę i cynicznie się zachowuje na sali sądowej, próbuje robić z siebie ofiarę, że on nie przyczynił się do śmierci tej rodziny. I proszę mi powiedzieć, dlaczego adwokaci jeszcze go wspierają w tym i po prostu próbują manipulować faktami, gdzie tak naprawdę jechał ponad 300 na godzinę, uderzył w rodzinę, auto się zapaliło, rodzina się spaliła w samochodzie plus małe dziecko. Dlaczego jest tak, że ten, kto ma pieniądze, to może więcej? Bo powinno być prawo równe dla wszystkich, ja tak uważam. Pozdrawiam, Wojtek Zmana, szerokość dla wszystkich.
0: Szerokości też pozdrawiamy, to jak tak od siebie powiem, że to nie jest tak, że każdy, kto ma pieniądze i że adwokaci pomagają się wymigać, bo stać go na to, żeby adwokatów wynająć.
2: I generalizowanie
0: tak
2: też nie jest dobre.
0: Każdy ma prawo do obrony, to jest podstawa w ogóle, to jest jak nie wiem co, jak tabliczka mnożenia 10 przykazań czy cokolwiek innego. Choćby nie wiem jaką zbrodnię popełnił, ma prawo do obrony i to obrona z sądem prowadzi rozmowy, czy był winien, czy był niewinien i to polega wszystko nie na dyskusji. Słuchajcie chłopaki, bo on to jest taki fajny, nie dajcie spokój. Nie, to są twarde dowody. Zresztą co ja tu będę mówił razem z nami, no mecenas Krzysztof Dmowski, ekspert prawa drogowego i karnego. Panie mecenasie, bo to jest dużo takich populistycznych opinii, bo mają pieniądze, to sobie wynajęli adwokatów. Facet siedzi, koniec, tak? I będzie.
3: No, absolutnie. Więc to... prawo powinno być równe dla wszystkich i prawo jest równe dla wszystkich. Adwokaci go bronią. No taka jest rola adwokata, żeby występował w procesie karnym.
0: I po to jest sąd, żeby tam też był
3: obrońca.
0: Ten adwokat.
3: Tak, po to jest sąd, który ma być bezstronny, a to strony się przed nim spierają.
2: Bo też prokurator.
0: Bo jak nie będzie mecenasa, to będzie pluton egzekucyjny.
3: Właśnie,
0: a to nie o to chodzi.
3: Właśnie to miałem powiedzieć. No. Po to jest obrona, po to jest proces, po to jest adwokat, który występuje jako obrońca, żeby ktoś nie poszedł na skróty. Przecież adwokat nie manipuluje materiałem dowodowym, tylko jako obrońca składa wnioski dowodowe. Sąd te wnioski albo dopuszcza, albo oddala i następnie rozpoznaje. A teraz co by było, gdyby sąd pochopnie oddalił wnioski dowodowe i nie wyjaśnił wszystkich wersji,
0: to byłoby to, co mamy teraz, że na cmentarzach znajdujemy bezimienne groby tych, którzy zostali straceni w 50-tych latach, na przykład za posiadanie dolarów.
3: A jaki byłby potem krzyk, gdyby sąd okręgowy uchylił wyrok jako przedwczesny, bo nie wyjaśniono wszystkich istotnych okoliczności sprawy. To wtedy by sprawa musiała trafić ponownie i jeżeli by należało przeprowadzić przewód sądowy ponownie w całości. No właśnie, kiedyś już tak mieliśmy, że oskarżony równał się skazany i tyle.
0: No i tego chcemy uniknąć. Prawo ma być prawem i każdy ma mieć równe prawo wobec... Bo przecież nawet jest tak, że jeżeli państwo nie mają, sprawca nie ma pieniędzy na to, żeby zatrudnić, a

0: jakąś kancelarię, to przecież dostaje obrońcę z urzędu. I nie ma takiej możliwości, żeby ktoś bez obrońcy stawał przed sądem.
1: Są nawet właśnie kategorie spraw, gdzie obrona jest obowiązkowa. Albo ze względu na ciężar sprawy, albo ze względu na osobę oskarżonego, który nie jest w stanie się samodzielnie bronić. I właśnie tego wymaga uczciwość demokratycznego państwa prawnego. Chcemy mieć uczciwe procesy. Już kiedyś były takie czasy, kiedy nie mieliśmy uczciwych procesów, albo jeszcze wcześniej, jak procesy były inkwizycyjne.
2: Czyli tak naprawdę złą robotę tutaj robią media, które pokazują tylko wycinek danej, no bo też trudno, żeby pokazać całą sprawę, ale przez to, że dzieje się tak, że...
1: Znaczy ta sprawa Sebastiana M., ona była rzeczywiście, na początku pojawił się problem, że ten sprawca zniknął.
0: I to było bardzo bulwersujące w kontekście tego, co się wydarzyło.
1: Bardzo możliwe, że to był błąd policji, która nie zatrzymała, że prokurator od razu nie postawił zarzutów i być może nie wystąpił z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, bo jak dzisiaj widać, prawda, tutaj zachodziły przesłanki. Natomiast później Polska wystąpiła o wydanie tego podejrzanego, został sprowadzony do Polski, zakończyło się śledztwo, sprawa trafiła do sądu i teraz ten proces się toczy. Co więcej, oskarżony jest cały czas tymczasowo aresztowany i nawet ostatnio sąd nie zgodził się na uchylenie tymczasowego aresztowania. Tutaj rzeczywiście po pierwsze jest obawa. Po pierwsze, zachodzi w tej sprawie przesłanka ogólna, która jest podstawą tymczasowego aresztowania. Jest duże prawdopodobieństwo, że dopuścił się tego czynu. I zachodzą przesłanki szczególne, bo jest obawa ucieczki lub ukrycia, co już to nawet nie jest hipotetyczna, bo przecież ten sprawca już uciekł.
2: Zrobił raz, to drugi raz też.
1: No właśnie. I po trzecie, zachodzi obawa wymierzenia mu, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że zostanie mu wymierzona surowa kara, bo za tego rodzaju przestępstwo rzeczywiście przy tych drastycznych okolicznościach, jak na najbardziej może być to, są to przesłanki przemawiające za surową karą.
2: A co jest, jak to wygląda, jeśli chodzi o to, jak zachowuje się pozwany? Właśnie ta skrucha to jest gdzieś tam daleko, daleko i chyba nawet nie wie, co to znaczy. Bo tutaj mamy, nasz bohater mówi, że żałuje, że to straszne, doprowadził do tragedii, miało być wykroczenie, a jest wypadek śmiertelny. A tutaj jest po prostu żart z sądu i tak naprawdę brak szacunku dla rodziny ofiar.
1: Każdy oskarżony ma prawo się bronić, ale czym innym jest właśnie takie dosyć aroganckie zachowanie, bo ono na pewno nie pomaga. No sędzia powinien być poza emocjami.
0: I ja podziwiam sędziów. Tak, naprawdę w takich sytuacjach absolutnie ja bym się nie nadawał.
2: To działa
1: bardzo negatywnie. Natomiast jeżeli skrucha jest okazywana przed sądem i jest szczera, to sąd to powinien potraktować i traktuje jako okoliczność łagodzącą. Oczywiście sąd ma obowiązek uwzględniać okoliczności zarówno łagodzące, jak i obciążające. I na pewno sprawca, jeżeli okazuje skruchę, a materiał dowodowy później doprowadza do uznania go za winnego, to powinien mieć z tego właśnie jakąś korzyść, powinien odnieść jakąś korzyść. Zresztą nawet przepisy kodeksu karnego mówią, że uwzględnia się postawę sprawcy po popełnieniu przestępstwa, ale także bierze się pod uwagę na przykład wyniki mediacji czy ugody zawartej z pokrzywdzonym, prawda? Bo jeżeli doszło do jakiegoś pojednania między stronami, to oczywiście jeszcze nie eliminuje tego, że należy karę wymierzyć, ale ta kara będzie wtedy łagodniejsza.
0: To teraz zrobimy krótką przerwę i wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Państwo mogą do nas cały czas pisać, mówić poprzez naszą aplikację albo zatelefonować 22 513 11 11.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wychodzi na to, że masz...

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej. Spokojnie na drogach, Emilia Kleszczewska?
1: Spokojnie i troszeczkę jest, ponieważ nie ma już tak wielu tych korków, które mieliśmy, jak tutaj przyszłam przynajmniej, ale dość sporo się dzieje w województwie mazowieckim na drodze krajowej nr 76. O tym za chwilę powiem.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A mowa o odcinku Wilga-Garwolin na wysokości miejscowości Polewicz. Przypomnę, województwo mazowieckie, gdzie po godzinie 19 zdarzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby są ranne i droga jest całkowicie zablokowana. Objazd jest drogami lokalnymi, ale nie mamy tutaj informacji od służb, jak objeżdżać krajówkę, także już podajemy informacje. Całkowicie też blokowana jest droga wojewódzka numer 801, więc z nią także nie możecie dojechać do celu. Do Garwolina aktualnie można przejechać przez Osieck. To droga wojewódzka numer 739 i za miejscowością Lipówki zjechać na węźle na S17 i tak dojeżdżacie dalej właśnie do Garwolina. Natomiast przypominamy, że zakończyło się utrudnienie na drodze krajowej numer 12, województwo łódzkie, odcinek Opoczno-Przysucha na wysokości miejscowości Mroczków Gościnny, gdzie droga była zablokowana do godziny 20. Teraz już można tam przejechać bez większych problemów, a utrudnienia trwają cały czas jeszcze na drodze krajowej numer 33, Bystrzyca-Kłodzka, Kłodzko, 12 km, województwo dolnośląskie. Tam było zderzenie dwóch samochodów osobowych i wprowadzony jest ruch naprzemienny.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I już za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, a Państwa zachęcam, żeby cały czas z nami rozmawiać poprzez naszą aplikację.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, wracamy do naszej rozmowy. A propos tego wypadku, bez emocji. Zobaczcie, jak to wyglądało. Bez emocji. Kto w danym momencie był na danym pasie? Skupmy się na tym i co możemy powiedzieć, pisze nasz słuchacz bądź słuchaczka. Ja przypomnę, razem z nami w naszym studiu nasz ekspert, mecenas Krzysztof Dmowski, ekspert prawa drogowego i karnego. Na ważną rzecz słuchacz zwrócił uwagę, prawda?
1: Słusznie,
0: kto
1: tak.
0: był na którym pasie?
1: No właśnie, to już co mówiliśmy, prawda? Co było wcześniej, że to było to wyprzedzanie, takie chyba gwałtowne dosyć, nieobserwowanie drogi, no i przecież wyprzedzanie, bardzo niebezpieczny manewr, musimy ustąpić temu, kto jedzie po swoim pasie, inaczej nie możemy, musimy upewnić się, że jesteśmy bezpieczni. No i jeszcze jedno, prawda, tam chyba prędkość była też nadmierna,
2: tak.
1: prawda, jak biegły wyliczył, prawda, bo już ta prędkość uderzeniowa była bardzo duża. Sprawca mówi, że jego reakcja była dosyć szybka, prawda? A z drugiej strony wskazuje, że z drugiej strony, prawda, była ta reakcja wolniejsza.
0: Tak, to jest w ogóle, prawda, Maja, myśmy to na każdym kroku zauważali, to
2: usprawiedliwianie.
0: Usprawiedliwianie się, tak. Wsiedliśmy do auta, zapięliśmy pasy. Tam potem za chwilę zginie kilku ludzi,
2: gdyby
0: od tego, zapięliśmy pasy. No przecież jesteśmy fajne chłopaki, zapinamy.
2: Gdyby pogotowie przyjechało wcześniej, na pewno by dało się go uratować.
0: Gdyby ta pani nie skręciła w prawo, tylko się trzymała swojego pasa.
1: Tak,
2: samochód miał jakieś dziwne żółte światła, jakiś starszy samochód.
0: No. A ten pan nie miał zapiętych pasów.
1: Nie miał zapiętych
0: Uderzył się w klatkę piersiową. Gdyby
1: poduszka
0: miał,
1: powietrzna, tak, prawda? Nie zadziałała u niego.
2: W tym samochodzie ta maska była taka krótka, że to...
0: Wbiła się do środka.
1: Tak.
0: I tu jest teraz, to oczywiście trochę jednak możemy to wziąć na karb tego, że to jest... w jakimś sensie próba uwolnienia się od części wyrzutów sumienia po to, żeby tam się nie doszło do kolejnej tragedii w tym więzieniu. I to wiemy, prawda, Maja, od psychologów, którzy mówili, że mocne leki się podaje i prowadzi z nimi rozmowę, żeby troszeczkę wyłagodzić tę sytuację, bo może dojść do samobójstw po prostu w takich sytuacjach. Ale z drugiej strony są też tacy, po których widać, że niespecjalnie się tym przejęli i nawet jeżeli

0: o tym opowiadałem, to właśnie takie zapięliśmy pasy, randomowy facet.
1: Pozwoliłam sobie jechać.
0: Prawda?
2: To jest trochę tak jak...
1: Trochę za szybko.
2: Czasem żartujemy sobie, że drugi raz nie dam się złapać, prawda? Mm-hmm, ale tutaj, no rzeczywiście, gdyby nie to, prawda? Szybciej pomoc była, gdybym sekundę wcześniej, to nic by się nie stało. Tylko taki jest też problem, że takie osoby, które doprowadziły do tych wypadków, to często bardzo, bardzo dużo jeździły w taki sposób i nie widziały. No.
1: Myślały, że zawsze im ujdzie na sucho.
2: Nie zwracały uwagi na to, co się dzieje. Zresztą, no takie... Nawet tutaj jadąc się zastanawiałem do studia. 50 km na godzinę obowiązuje w mieście, prawda? A ja jeżdżę jako jeden z najwolniejszych.
0: Trąbią, no i jeszcze trąbią. Bo na mnie trąbią.
2: Czasem trąbią,
0: no,
2: tak. Czasem
0: ja już się przyzwyczaiłem, a niech sobie trąbią, trudno.
2: Ja też się przyzwyczaiłem, tak. Trąbią, mrugają światłami na autostradzie, podjeżdżają za szybko. To jest niestety taka rzeczywistość.
1: No ich, no. I ich za chwilę być może...
0: Będziemy odwiedzać w zakładzie karnym, chciałaś powiedzieć. No jest to bardzo możliwe,
1: no, niestety. No to są konsekwencje.
0: Cała idea tego naszego przedsięwzięcia właśnie taka jest, żebyśmy potem państwa tam nie odwiedzali, bo fajnie jest się spotkać z wami przez radio.
1: No tak jak ty zawsze...
0: Nikomu tego nie życzymy.
1: Powtarza, że chcieliśmy pokazać, co jest po drugiej stronie lustra. No i po drugiej stronie lustra wcale nie jest fajnie. I no, szkoda byłoby tak naprawdę te kolejne lata.
2: Nie jest tam fajnie. I tak tutaj pan mówił przed chwilą o tych, jak on dostaje leki, rozmowy z psychologami, ale cały czas mam wątpliwość, czy to rzeczywiście będzie działało. Po pierwsze w tych warunkach. Po drugie, to tak naprawdę musi zrozumieć ten, który przeżył tą traumę, że sam chce się leczyć, ten, który ma problem ze sobą, bo też chcę zauważyć, że ten nasz bohater reportażu, on żył całe życie bez poszanowania dla porządku prawnego. Tam było... On jest skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
1: No to ciężki paragraf.
2: Bardzo, bardzo poważne przestępstwo, które się wiąże z popełnianiem również innych przestępstw i co tam się działo, prawda, wcześniej. To narzekał na hejt, prawda, że bananowa młodzież, prawda, że on z jakiejś tam bananowej rodziny.
1: Tak, tak, tak.
2: Może był znany z różnych ryzykownych zachowań także na drodze, skoro ten hejt był. Potępiamy hejt oczywiście, ja potępiam przynajmniej, ale on też się znikąd nie wziął przecież, no.
1: Czyli ta opinia mogła się też ciągnąć za nim.
2: Mogła się ciągnąć, a być może on się pokazywał gdzieś tam jeżdżąc takim samochodem, którym można wdepnąć, prawda, i szpulę dać.
0: Tak. Ale no to, co pan powiedział o tej resocjalizacji, to ja powiem, nie powiem który, ale w rozmowie poza anteną, tak, poza nagraniem, zapytaliśmy go, no dobrze, ale wyciągniesz z tego jakieś wnioski? Tak. A będziesz jeździł wolniej, szybciej? A on na to odpowiada, no ja lubię szybką jazdę.
1: Ale też powiedział...
0: Mnie zatkało, bo ja byłem przekonany, że to już tak... AB. I że on powie, tak, będę jeździł wolniej. No ja lubię szybką jazdę.
2: Ale to jest, no, problem z psychiką.
1: Tak, powiedział, że samochodów nie odpuści.
0: Bo to jest jeden z takich koleżków, z którymi teraz bardzo mocno w Polsce walczymy i wreszcie prawo pozwala na to, żeby użyć poważnych narzędzi. Tak. Drift i nielegalne wyścigi. Tak. I to jest człowiek z tego środowiska.
2: To jest bardzo dobra zmiana, tylko... Chciałbym, żebyśmy się wszyscy zastanowili nad tym, co daje szybka jazda. Jak się spieszymy, to i tak dużo szybciej nie dojedziemy.
0: No właśnie.
2: A jeżeli ktoś lubi sobie jeździć, czy to w mieście, czy poza miastem, w mieście to w ogóle jest potencjalnym mordercą, bo przekracza prędkość, na szczęście są te przepisy, że przy przekroczeniu ponad 50 prawo jazdy jest zatrzymywane na 3 miesiące. Ale jak ktoś chce sobie szaleć na autostradzie, to jaki to jest wysiłek energetyczny dla organizmu, dla naszego mózgu? Mhm. Człowiek wychodzi zmęczony gorzej niż po jakimś wielogodzinnym egzaminie. Nie szkoda życia na to?
0: Szkoda. I to jest też taki ciekawy mechanizm, bo rozmawiałem kiedyś z psychologiem, który powiedział takie zdanie, które mi utkwiło w pamięci, że nasz mózg nie jest gotowy. Po pierwsze, nie jest gotowy do takich prędkości, bo my jakby przez tysiące lat nauczyliśmy ten mózg, że poruszamy się wolniej, więc nagle szybsze poruszanie się powoduje, że on traci kontrolę nad tym, co się dzieje. Przykład zwierząt, które wbiegają nam na jezdnię. One też nie są przygotowane do tego, że my będziemy jechać stówą. My mamy się poruszać, nie wiem, 7-8 km na godzinę, ale nie 100. I takie szybkie zbliżanie się,
1: no to
0: wymaga
1: skąd
0: czasu.
1: Te zachowania?
0: I jeszcze taka puenta, że on powiedział, że my się z tej jaskini zachowaliśmy w sobie strach przed wężem, pająkiem, ale nie boimy się 200 na godzinę.
2: Właśnie. jedna rzecz. Mózg nie jest przy

0: gotowany na szybką jazdę. Jak jedziemy autostradą, jak wychodzimy zmęczeni, prawda? Bo jest napięcie, obserwacja, wszystko się znacznie szybciej zmienia. Wieczorem, kiedy jeździmy, mózg ma zupełnie inne bodźce. Zobaczcie Państwo, że jest ciemno, nasze oczy się przyzwyczajają, inaczej mózg przetwarza, a mamy tak, latarnia, światła i to, co nam w samochodzie wszystko sygnalizuje. To jest ogromne rozproszenie i zupełnie nasz mózg w czasie ewolucji aż tak bardzo się nie przyzwyczaił. Natomiast ta szybka jazda i to wszystko daje wyrzut dopaminy.
1: No właśnie. No właśnie.
0: I to. No, psychologa trzeba tutaj zaprosić.
2: Jasne, i tu będziemy to robić. Bardzo panu dziękujemy za wizytę w studiu. Raz jeszcze podkreślamy, że państwo mogą niestety znaleźć się po tamtej stronie, więc róbcie wszystko, żeby tak się nie stało. Brońcie się, ratujcie się, uważajcie, pilnujcie i to, co teraz wybrzmiało, że to, jak jesteśmy po niewłaściwej stronie jezdni, to nie ma żadnego wytłumaczenia, że bolała mnie noga, głowa,
1: że może lepiej pobiegać niż szybko jeździć. Co? Ta dopamina też wtedy może nas...
2: Tak, jasne. Mecenas Krzysztof Dmowski, ekspert prawa drogowego i karnego, był dzisiaj z nami, a po 21 porozmawiamy jeszcze z Piotrem Leńczowskim i wrócimy do tej sprawy. A państwa zachęcam do dyskusji. Co państwo o tym wszystkim myślą? Co jest po drugiej stronie lustra i jak tam się nie znaleźć?

0: No bo nie za dużo tam jest, chyba już jest troszkę lepiej, nie?
1: Tak, już coraz lepiej jest, nawet powiemy już troszeczkę więcej o tym, gdzie trwają roboty drogowe, bo troszkę ich jest i też tam możecie zwalniać, jeżeli przejeżdżacie dzisiaj wieczorem, już prawie w nocy tak naprawdę, a utrudnienie cały czas obok Warszawy.
0: No to słuchamy uważnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Czyli w województwie mazowieckim właśnie te utrudnienia. Przypominamy o drodze krajowej numer 76 Wilga-Garwolin w pobliżu miejscowości Polewicz. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu poza policją, służbami porządkowymi też były służby ratunkowe, ponieważ dwie osoby są ranne i droga cały czas jest całkowicie zablokowana. Objazd jest drogami lokalnymi i my przypominamy, że do Garwolina aktualnie możecie przejechać przez Osieck, czyli droga wojewódzka numer 739 i za miejscowością Lipówki. Zjechać na węźle na S17, tak dojeżdżacie dalej właśnie do Garwolina. Natomiast są też właśnie informacje a propos tego, gdzie trwają prace drogowe jeszcze dzisiaj. To jest autostrada 18, węzeł Krzyżowa, czyli województwo dolnośląskie do 11 maja. Trwa naprawa uszkodzonej nawierzchni betonowej autostrady. To jest Dnia Północna, kierunek Olszyna i trzeba też zwolnić do 60 km/h. Prace trwają także na ekspresowej dwójce województwo mazowieckie do 9 maja i to prace utrzymaniowe, czyli zamiatanie ręczne i mechaniczne nawierzchni. Są to także prace nocne, dlatego w najbliższych godzinach warto na to zwrócić uwagę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Proszę korzystać z naszej aplikacji. Po 21 wrócimy do rozmowy o wypadkach, o sprawcach i o tym, jak nie znaleźć się w grupie sprawców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 21. Jedziemy dalej na luzie. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Rzeszowie 15 stopni i konsekwentnie najchłodniej w Łebie 8 stopni. Mówię konsekwentnie, bo tak jest przez całe popołudnie. Synoptycy zapowiadają, że nocą na zachodzie i północnym zachodzie oraz nad morzem zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże z większymi

0: przejaśnieniami i miejscami przelotny deszcz, szczególnie na północy, na wschodzie. Na zachodzie miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów, a temperatura minimalna od 2 w Kotlinach Sudeckich i Pomorzu oraz 3 na zachodzie, około 7 w centrum do 11 na południowym wschodzie. No i uwaga, bo lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 1. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie i południu duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie i 10 nad morzem do około 15 w centrum, 19-20 na południu. Tak zapowiada się sobota.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców, mogą Państwo do nas cały czas pisać i mówić. Państwo muzykę chwalą. Bardzo nam miło. Cieszymy się, że podoba się Wam nasza muzyka, więc gramy dalej dla Państwa.

0: 10 minut po 21. Emilia Kleszczewska już w studiu. No i co? Coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. O 23.00 to już
1: ludzik będzie. Co 20 minut już tak mówimy, że coraz lepiej, coraz lepiej, coraz
0: Trzeba sobie poprawiać nastrój. No nie, ale bez poważnych wypadków jest dobrze.
1: Powiem tak, że nawet nie na siłę tutaj

0: mówię, że jest dobrze, bo naprawdę jest coraz lepiej.
1: No i
0: to widać na mapach. Też służby tutaj nam nie wysyłają żadnych nieprzyjemnych rzeczy i oby już tak zostało.
1: No i po twoim uśmiechu też widać, że jest lepiej, więc tego się trzymamy. Ruszamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ale mówimy tutaj o korkach i też o takowych będziemy wspominać i będziemy mówić, ponieważ cały czas są utrudnienia na wysokości Kutna, dokładniej przed samym Kutnem. To miejscowość Strzelce i zatrzymują się samochody na odcinku 2 km. To oczywiście jadąc do Łodzi. Korek, tak jak mówiłam, nie jest długi na autostradzie bursztynowej, jednak jest dosyć gęsty i warto ominąć, jeżeli tylko możecie, na przykład przez drogę krajową numer 91 Lubień Kujawski, Ostrowy, Krośniewice, Daszyna i tędy dojechać do Łodzi. Można też wybrać drogę krajową numer 60. To odnośnie tego, co się dzieje w województwie kujawsko-pomorskim, które to graniczy z województwem łódzkim. Zaglądamy jeszcze na trasy południowe. Kraków, południowa obwodnica miasta. Tam już nie ma utrudnień z przejazdem, a były takie od godziny 15 na autostradowej czwórce, chociaż troszeczkę kierowcy spowalniają na pewno na węźle Balice. Też jadąc z Krakowa do Katowic są delikatne te spowolnienia. Chrzanów, autostradowa czwórka i przypominamy, że cały czas jest utrudnienie na drodze krajowej numer 76 Wilga-Garwolin na wysokości miejscowości Polewicz, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby są ranne i droga od godziny 19.40 jest zablokowana. Wytyczony jest objazd drogami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: My jedziemy dalej. Czekamy też na informacje od Państwa o tym, jak Wam się podróżuje i jakie warunki drogowe są tam, gdzie jesteście. Także bądźcie z nami.

0: kwadrans, a właściwie 16 minut już po 21. No i to głosy od Państwa z naszej aplikacji.
1: Witam, kierowca dużego. Właśnie stanąłem na pauzę i słucham Waszej audycji. Wcześniej słuchałem reportażu z tym skazanym. No i szkoda takich ludzi troszeczkę, nieważne jaką miał przeszłość, to nieistotne. Widać jaką ma skruchę, jaką ma przemyślenia. Współczuję takim ludziom, którzy niestety będą musieli się z tym zmagać do końca życia. Natomiast nic tak nie irytuje jak naprawdę recydywiści. Bezczelnie popełniający non-stop te same przestępstwa z uśmiechem na twarzy wręcz. Jest to nie do zniesienia przeze mnie. Nie wiem dlaczego tacy ludzie są niekarani już ewidentnie. Już nawet naprawdę powiem bez możliwości obrony, bo to jest popełnianie na własne życzenie, na własną prośbę tego samego przestępstwa. No jest to irytujące. To powinno być karalne bez dwóch zdań. Od razu z marszu. Bezdyskusyjnie. Dzięki, pozdrawiam. Jak to jest, że właśnie ta recydywa bezczelna, to się słyszy, czy to jest aż tak trudne do przygwożdżenia takiego człowieka, który bezczelnie, perfidnie, z premedytacją wręcz, z uśmiechem na twarzy popełnia non-stop te same przestępstwa, narażając innych użytkowników na drodze. Po raz enty, już słyszałem przypadki, po 8-9 razy ma odebrane prawo jazdy, on dalej jest łapany, dalej się mu nic nie dzieje, dalej funkcjonuje. Jak to jest możliwe? Takie moje pytanie, bo przecież z tego co się słyszy, to te prawo jest zaostrzane non-stop. Ale mandatami tutaj słyszę, ja jestem kierowcą, to niestety się czasami o tym przekonam, ale za takie przestępstwa to już naprawdę przegięcie, no nie powiem czego. Pozdrawiam.
0: Wszyscy wiemy czego. Maja Wasilewska w studiu, współautorka projektu, tak, współautor. No i łączymy się z Piotrem Mieńczowskim z Autoakademii, prezesem Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców, z doświadczeniem ogromnym pedagogicznym i także były policjant Wydziału Ruchu Drogowego. Witaj Piotrze ponownie.
2: Ja witam ponownie, dzień dobry.
0: No i tak jak słyszymy takie głosy o tej recydywie, to właściwie to co powiedzieć, no przyklasnąć i tyle, tak? No wszyscy ja sobie nie wyobrażam o co tu chodzi z tą recydywą, no ale to nie wiem czy my znajdziemy na to odpowiedź. Chyba bardziej skupmy się może na przypadku naszego dzisiejszego rozmówcy, tego, który odbywa karę.
2: No jego opowieść była bardzo przerażająca, ale też właśnie słuchać było tam dużą pokorę. I no, z tego, co ja zrozumiałem, to on był kryminalistą, ale wypadek drogowy był jego pierwszym wypadkiem w życiu. Więc
3: takim dotykającym akurat go prywatnie, osobiście głęboko, prawda?
2: Tak, więc tu w jego przypadku akurat nie jest to recydywista, który popełnia wykroczenia drogowe czy przestępstwa drogowe. Po prostu to było akurat jego pierwsze wykroczenie drogowe, które, co też jest właśnie ciekawostką, wykroczenie drogowe, które przeradza się w wypadek drogowy, bo tak naprawdę popełniając wykroczenie wyprzedzania w niewłaściwym miejscu, powodujemy wypadek, który jest już przestępstwem nieumyślnym i to rzeczywiście jest bardzo szybka droga do całkowitej katastrofy w życiu prywatnym, dlatego że wypadki no niestety kończą się sprawami w sądach, wyrokami, często już dzisiaj bardzo dużymi grzywnami. Ludzie płacą z majątków prywatnych bardzo pokaźne kwoty, często renty dożywotnie tym poszkodowanym, którzy przeżyli wypadek i na przykład nie mają nogi czy ręki. Natomiast no, najgorsze, co może spotkać, to zabić kogoś i zabić niechcący, nieświadomie zupełnie, czy przez przypadek, no tak jak w każdym wypadku drogowym to się dzieje, kiedy oczywiście kierowca, sprawca jest trzeźwy, jest powiedzmy świadomy wykroczenia. Natomiast recydywistów ciężko jest ścigać, dlatego że my nigdy nie wiemy też, kiedy oni wsiądą do tego samochodu. Nie ma żadnego podglądu, żadnej opaski na nodze, taki recydywista drogowy, więc ciężko jest ich wyłapać. To i tak to, że policja w miarę daje radę i wyłapuje tych recydywistów, to i tak wielki szacun, że po prostu udaje się to robić, ale ja też pracowałem i wiem, że bardzo ciężko. Często oni są bardzo sprytni.

0: I tu najczęściej chyba ja miałem do czynienia z recydywistami, którzy po prostu jeździli po pijanemu i prawo jazdy było im rzeczywiście, tak jak mówił wcześniej słuchacz, nawet już kilkukrotnie zabierane, oddawane, znowu zabierane, znowu oddawane i znowu żeśmy go łapali, znowu jechał. Tylko faktycznie to było dawno temu. Dzisiaj prawo się trochę już zmieniło, zreformowane zostało i dzisiaj ten recydywista, jeżeli zostanie złapany drugi, trzeci raz, no to już te zakazy i kary są już dożywotnie, są bardzo surowe. No właściwie od sędziego tylko zależy, czy skończy się to na zawieszeniu, czy też skieruje do zakładu karnego takiego typka. Więc myślę, że czas pokaże, ale edukacja jest tak naprawdę podstawą bezpieczeństwa na drodze i tak naprawdę dzisiaj, kiedy mamy pokolenie schodzących zetek, wchodzące pokolenie alfa, już w wiek dorosły, oni za chwilę wszyscy będą mieć prawo jazdy. Ich pokolenie ma zupełnie inne problemy. To jest pokolenie cyfrowe, pokolenie, które ma bardziej problem z narkotykami niż z alkoholem. Częściej wpadają w nałogi niż nasze pokolenia. My po prostu przeżyliśmy ten okres jeszcze, kiedy ustrój się zmieniał. Była bieda, później każdy się dorabiał. Zupełnie inaczej patrzymy na życie, a ta dzisiejsza młodzież jest tak naprawdę już urodzona w dobrobycie, wychowana w dobrobycie i oni są bardzo delikatni. Oni bardzo łatwo popadają w depresję, a od depresji do nałogu, no to już jest, jak sami państwo wiedzą, czyli krótka droga.
1: Mamy się czego bać w takim razie? Inny chyba... no właśnie, inny wymiar, jeśli chodzi o piratów drogowych, nam się pokazuje?
0: Myślę, że inny wymiar, jeżeli chodzi o ludzi uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, również osób pozostających w leczeniu psychiatrycznym i jest ich coraz więcej. Zresztą można to w dużych miastach zobaczyć. Zobaczcie państwo, jak grzyby po deszczu otwierają się kolejne gabinety psychoterapeutyczne, a do lekarza psychiatry czeka się czasem już w kolejce kilkutygodniowej, a nawet i kilkumiesięcznej. Jak zapytacie jakiegokolwiek aptekarza, to ilość środków psychotropowych, jaka jest sprzedawana, bije wszelkie rekordy w ostatnich latach. Można powiedzieć po pandemii.
2: Ale wiesz,
0: no i ci ludzie jeżdżą autami.
2: Tak, no ale jak się leczą i są pod opieką lekarzy, to lekarze wiedzą, że wypisują i to działa. No gorzej, jeżeli na własną rękę się leczą albo biorą leki, bo to fajnie jakoś tam działa, ale to już nie chorzy, tylko ci, którzy używają ich jako narkotyków. To jest w ogóle problem bardziej złożony, bo trzeba pamiętać, że na przykład leki przeciwbiegunkowe, leki, które mają różne działania mieć, na przykład przeciwbólowe, powodują takie spowolnienie reakcji, że szkoda gadać i tego nie ma na ulotkach.
0: To znaczy, no tutaj jest tak, rzeczywiście to, co powiedziałeś, loperamid, który jest na przykład w stoperanie.
2: Bez nas.
0: Tak, czy powiedzmy substancje typu pseudoefedryna, ona też jest w różnych lekach. Producenci tych leków są
2: zobowiązani... na przykład.
0: Tak, no dokładnie. Producenci tych leków, również na uczulenie też, czy słynny lek przeciw wymiotom na literkę A, który jak się często okazuje, kierowcy zażywają, co jest po prostu dla mnie niepojęte.
2: No to w ogóle.
0: I wychodzi to później na badaniach, kiedy pobierana jest krew sprawcy wypadku, czy podejrzanemu, że kierował. I taki wykaz leków już lata temu przygotował właśnie krakowski Instytut Ekspertyz Sądowych wspólnie z Komendą Główną Policji. Ja cały czas na tych materiałach jeszcze edukuję do dnia dzisiejszego, ale sprawdzaliśmy też ostatnio i faktycznie producenci tych leków bardzo wyraźnie w ulotce, której nikt nie czyta, ostrzegają, że nie można prowadzić pojazdów mechanicznych.
2: Nie, jest to tak szczerze.
1: Ale przepraszam, że wam przerwę. Tu też nasz bohater też powiedział coś takiego, że w szpitalu wziął proszki na uspokojenie, ponieważ jest pod opieką psychiatry i on bał się, że mu to wyjdzie, czyli mimo wszystko też tutaj jakby był ten wątek tych leków, które mogą świadczyć o tym, że no, że może to szkodzić, tak?
2: To teraz, słuchajcie, tak. Zróbmy przerwę, wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut, a państwo mogą do nas cały czas pisać i mówić, zachęcam.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A warto nadmienić, że to już przedostatni serwis dzisiaj i też widać to na drogach, że już tak naprawdę jest niewiele utrudnień w całej Polsce. Na pewno takie pojawiają się w drodze z Konina do Łodzi, czy z Poznania do Łodzi, czyli autostradą.

0: samym węzłem Wartkowice. Warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli tylko możecie, to omijajcie tą trasę na przykład przez drogę krajową numer 72 i przez Uniejów, a także wspomniane już Poddębice. Gdzie jeszcze się korkuje? Patrzymy sobie województwo pomorskie i cały czas jest dość spore utrudnienie na S6, czyli jadąc z Gdańska czy też z Pruszcza Gdańskiego obwodnicą Trójmiasta do samej Gdyni. Korek tam ma mniej więcej 3 km i rzeczywiście on już jest od dłuższego czasu, bo przynajmniej od godziny ostatniej tam ustawia się coraz więcej kierowców i ruch praktycznie jest niemożliwy. Też jeżeli możecie, to zjedźcie na drogi lokalne i omijajcie obwodnicę Trójmiasta. Natomiast jeżeli chodzi o informacje od służb, to dobra wiadomość. Droga krajowa numer 33, Bystrzyca-Kłodzka, Kłodzko-Mielnik, miejscowość dokładniej. Województwo Dolnośląskie, przypominamy, że tam zakończyły się prace po tym, jak zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzony był ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za chwilę wrócimy do rozmowy z Piotrem Leńczowskim, byłym policjantem ruchu drogowego, wykładowcą, szkoleniowcem, który o wypadkach wie dużo. I odnosimy się do tej historii, którą dzisiaj Państwu przedstawiliśmy. Jak w każdy piątek, nasz cykl to były sekundy.

0: 20 minut do 22. PRK Polskie Radio Kierowców. Wracamy do naszych rozmów o sprawcach wypadków i o to, jak się tam nie znaleźć w tej grupie sprawców. Tak?
1: Tak. Tak.
0: Moja Wasilewska jest w studiu ze mną.
1: Ja przytakuję, bo
0: przygotowaliśmy ten projekt dla państwa i dla nas on też jest niezwykle ważny i już myślimy o następnym kroku, ale nie wyprzedzajmy orkiestry.
1: I dla państwa też zapraszamy gości w związku z tym cyklem.
0: I dziś to również Piotr Leńczowski, Autoakademia, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców, no i człowiek, który również przepracował swoje lata w policji.
1: I niejedno widział.
0: I niejedno widział. Piotrze, edukacja. Czy edukacja jest w stanie pomóc, żeby ta grupa sprawców była mniejsza? Czy ci ludzie, gdyby byli może trochę lepiej przygotowani, tylko czego by ich trzeba było nauczyć?
2: Tak, zdecydowanie. Edukacja na pewno pomoże, to nawet nie w trybie przypuszczającym, tylko edukacja zdaje ten egzamin, tylko ona musi zaistnieć. I my w tym momencie w Polsce, no właśnie akurat teraz, no nie mogę za dużo też powiedzieć, ale jest dobra wola ze strony obecnej władzy i Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad tym, żeby wreszcie po latach ruszyć ten temat, żeby opracować podstawy programowe nauczania młodych kierowców, żeby opracować program taki, jaki on powinien być. I drodzy państwo, to co wy robicie, czyli te wywiady ze sprawcami wypadków, to myślę, że będzie to bardzo dobry element takiego modułu psychologii powiązanej właśnie z przewidywaniem konsekwencji, z czym dzisiaj te młode pokolenia mają problem. Oni za bardzo nie przewidują

0: konsekwencji, dlatego że też inaczej byli wychowywani i zazwyczaj nie ponosili żadnych konsekwencji, jeżeli w młodym życiu coś się stało. Zazwyczaj tata z mamą, jak to się mówi kolokwialnie, podcierali pupę, no i on szedł dalej. Natomiast oni dzisiaj mają w większości depresję, bo się nagle zderzają z rzeczywistością. No, oby się nie zderzyli samochodem z czymś, dlatego że wtedy może się im posypać całkowicie psychika, dlatego że wtedy wjeżdża policja, sąd, prokurator i młody człowiek w wieku 20 paru lat może iść za kraty.
1: Tak. Kompletnie tutaj... nieświadomy, nieprzygotowany, tak.
2: Depresja to jest choroba oczywiście bardzo poważna i to jest jakby jedno. Natomiast to jest kwestia nieprzygotowania i braku odporności na przeciwności losu. Że ja jak sobie przypomnę moje lata młodości, stan wojenny, nic na półkach i to wszystko, że trzeba było sobie samemu z wieloma rzeczami radzić, to wiem, że ta dzieciarnia dzisiejsza miałaby trudniej. I ja ich nie piętnuję, my was nie piętnujemy, my tylko wam mówimy, uważajcie, że jesteście delikatniejsi, bo tak was życie potraktowało, no i macie szczęście, no bo nas tak nie traktowało, nabraliśmy trochę tej takiej twardości. No ale teraz z drugiej strony chcemy wam pomóc i ta pomoc, jaka może z naszej strony nadejść, to co robi Piotr, czyli po pierwsze edukacja, a po drugie też, no wiem, że bierzesz udział w tych pracach, które zmierzają do poprawy i zmiany w przepisach ruchu drogowego i że wniosłeś tam bardzo dużo do tych prac, więc no to wszystko zaczyna iść wreszcie w dobrym kierunku, zaczyna iść, a nie tylko mówimy, ale zaczynają za słowami pójść, iść kroki, tak?
0: No tak, natomiast zdecydowanie też należy podkreślić jeszcze to, bo też nie chcę wrzucać do jednego wora całego tego młodego pokolenia. Nie można generalizować. Oczywiście są młodzi ludzie, którzy są chętni i żądni wiedzy, tylko że no, niestety ta wiedza nie jest w żadnej przystępnej formie podawana. Bo umówmy się, no, rozwiązywanie testów na programie w internecie, no to jest trochę mało. Inne kraje już dawno odkryły, że trzeba wprowadzić element testu percepcyjnego, percepcji zagrożeń. Robią to Belgia, robi to Wielka Brytania, gdzie ten kierowca jeszcze jakby w trakcie modułu egzaminu teoretycznego jeszcze musi przejść taki test 9 różnych modułów sytuacji, gdzie musi klikać myszką, to jest ten test perception, hazard perception, gdzie on musi klikać myszką, jeżeli zauważy pojawiające się zagrożenie, które narasta, tak. I oni rzeczywiście są tam sprawdzani pod tym kątem, ale wcześniej też szkoły jazdy, w których oni są, oni ich do tego przygotowują, natomiast tam akurat te testy są utajnione, dlatego że te scenariusze się cały czas zmieniają, żeby się nie można było na nie przygotować, ale generalnie, jeżeli się wcześniej wytłumaczy takiemu młodemu adeptowi, na czym to polega, bo jest to dokładnie 1:1 na drodze, bo to są sytuacje z prawdziwych zdarzeń i na przykład, co ciekawe, w Belgii sytuacje, scenariusze zdarzeń, tak samo w Niemczech, są brane bezpośrednio z wypadków, które zaszły, czyli jest specjalny taki wydział, który jeździ, sprawdza wypadki, które zaistniały i na ich podstawie przygotowuje wideoklip, który później ogląda młody kierowca. I ten młody kierowca ma, no przykład, gdybyśmy wzięli ten nasz dzisiaj wyprzedzający samochód, który nie chciał wyprzedzać na żabkę, tylko chciał pociągnąć kilka samochodów naraz. I taka sytuacja na teście w formie pliku wideo, jeżeli zdający widzi, to powinien wtedy kliknąć, że to jest sytuacja niebezpieczna, że tak nie należy robić i należy przerwać ten manewr. Gdyby oni tego byli uczeni od razu, gdyby nawet to, co wy państwo robicie, że nawet ja poznałem dzisiaj to nowe pojęcie, wyprzedzanie na żabkę, szczerze powiedziawszy, nigdy tak tego nie nazywałem, ale nawet ten slang, oni to szybciej złapią wtedy, bo oni będą wiedzieli, na czym to polega. Właśnie taka przystępna forma uczenia przewidywania, myślę, że jest przyszłością i przyszłością, tu jeszcze tak jak interesujecie się państwo edukacją, to mogę z naszego podwórka powiedzieć, przyszłością na pewno będą samochody ze skrzynią automatyczną, dlatego że młodzi ludzie jest obecnego pokolenia, które wchodzi na rynek, oni już mają tak duże problemy z koordynacją, że każdy instruktor, który uczy, no, kiwnie teraz głową, że no niestety jest o wiele trudniej niż jeszcze 10 lat temu. 10 lat temu każdy opanowywał sprzęgło i biegi, a dzisiaj są z tym duże problemy. Natomiast na automacie zdają bez problemu.
1: Mi się wydaje też, zauważyłam większość naszych rozmówców, jak zdarzyły im się wypadki, mieli po 20-21 lat i oni dopiero po tym, jak się znaleźli w więzieniu, mówili, że no

0: co ja, ile ja wtedy miałem? Dzieciakiem byłem. To tak jakby, no tej, tak. Właśnie, jakby właśnie tej edukacji tak naprawdę w tych małych miasteczkach, skąd pochodzili, nie mieli w ogóle. Dopiero potem nauczyli się jakby na, niestety, na własnych błędach tego, że można wolniej, nie trzeba się spieszyć, czy że jakaś tam świadomość do nich doszła.
1: Tak, ja na przykład na szkoleniach, bo ja też aktywnie szkolę, ja w trakcie swoich szkoleń pokazuję nie tylko zdjęcia z wypadków, no najczęściej z zagranicy, bo tych z Polski nie mogę pokazywać, bo nie daj Boże ktoś by jeszcze kogoś rozpoznał. Natomiast pokazuję zdjęcia z wypadków, pokazuję często nagrania z wypadków, które powiedzmy mogę pokazać, bo są upublicznione. I bardzo dobrze, że Państwo robicie takie właśnie relacje z osadzonymi, którzy nie boją się o tym opowiedzieć i mówią o tym szczerze, bo to też na naprawdę jest bardzo emocjonalne i to też powoduje, że oni sobie to zapamiętają. Bo...
2: Zapadnie w pamięć, tak. Piotrze, tak, bardzo Ci dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Będziemy
1: również
2: do tego jeszcze nie raz wracać. Piotr często jest naszym gościem i bardzo Ci
0: i
2: za
0: będzie
2: to dziękujemy. Właśnie za to, że ta Twoja edukacja to nie tylko to, co robisz w szkole, ale to, co robisz też w mediach i że jesteś zawsze chętny do tego, żeby pomóc w takich sytuacjach. Bardzo dziękujemy. Piotr Leńczowski, Autoakademia, instruktor nauki jazdy, prezes Stowarzyszenia Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców i były policjant ruchu drogowego. Dzięki wielkie i spokojnego
1: Dziękuję
2: wieczoru.
1: Również.
0: Dziękujemy.

0: 10 minut do 22. Po raz ostatni dzisiaj już w Polskim Radiu Kierowców sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach, ale mogą Państwo do nas dzwonić cały czas 22 513 11 11, nawet po 22.
1: No i powiemy to rano, co się wydarzyło.
0: Ale jeszcze o 23 jesteś w jedynce.
1: No tak, jestem. No
0: także
1: to
0: trzymamy rękę na pulsie. Także proszę z nami jechać. Ruszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dokładnie, wiadomości do godziny 22, a w jedynce, czyli w programie pierwszym Polskiego Radia jeszcze o 23, dosłownie chwilę przed 23 jest wejście, dlatego jeżeli jedziecie nocą przez największe trasy i nie tylko, to warto nas słuchać.

0: słuchać. Natomiast co się dzieje na trasach? Województwo pomorskie, korkuje się obwodnica Trójmiasta. To informacja dla kierowców, którzy podróżują z Pruszcza Gdańskiego w kierunku Gdyni. Gdańsk-Matarnia dokładniej. Za tym węzłem pojawiają się te trudności i samochody ustawiają się w dwukilometrowym korku. Natomiast wyjeżdżając z Trójmiasta, kierowcy mogą napotkać utrudnienia w drodze do Grudziądza, autostrada A1 na wysokości węzła Kopytkowo. Korek można ominąć drogą krajową numer 91. Zakończyły się utrudnienia z przejazdem na odcinku A1 na wysokości Torunia, natomiast niedawno na mapach pojawiła się informacja o zdarzeniu drogowym na autostradowej dwójce przed węzłem Wartkowice. To nitka, którą przejeżdżają kierowcy z Konina w drodze do Łodzi. Aktualnie droga jest nieprzejezdna na odcinku 2 km. Na miejscu służby blokują również niewielki odcinek wspomnianego węzła w Wartkowicach. Bez problemu jedzie się już przez autostradową obwodnicę Krakowa oraz przez główne trasy aglomeracji śląskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
4: To była reklama.
5: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Na Luzie. Bardzo Państwu dziękujemy za to, że Państwo z nami ten wieczór spędzili. Maja Wasilewska, Ewelina Dobrzyńska, Emilia Kleszczewska i Marcin Koczyba. Do usłyszenia!

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Nie takie rzeczy umiesz milczeć jak zły. Nakładasz uśmiech, kiedy ktoś robi pstryk. A ja ci mówię nie do twarzy, cisnę znów opowiadać.

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a nocy.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

to już trochę inny świat. Kiedyś było chyba lepiej, łatwiej. Na pewno więcej osób było szczęśliwych. Ciupaliśmy w Heroesy trójkę, słuchaliśmy 30 ton, lista przeboju.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

0: Tylko ja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.